0: zbierze się więc Komisja Nadzwyczajna, by wypracować rekomendacje dla całej Izby. Proponowane rozwiązania to minimum, mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
1: W ramach tej architektury Sejmu nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej dyskusji, która by trochę głębiej przyjrzała się tej sprawie.
0: Andrzej Szejna z Lewicy wierzy, że w Sejmie znajdzie się wystarczająca większość, jak przekonuje, na pewno jednak tej sprawy nie można zostawić.
2: To mogłoby powstać wrażenie wśród wyborców, wśród kobiet szczególnie, walczących o swoje prawa, że poddaliśmy się. A my się nie poddajemy w tej sprawie, szczególnie Lewica, mając oczywiście z tyłu głowy świadomość, kto jest prezydentem Polski i co z tym zrobi.
0: Wiele wskazuje na to, że Sejm może zmierzyć się z liberalizacją prawa aborcyjnego na posiedzeniu już w przyszłym tygodniu. 54 miliony wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Wczoraj rozpoczęło się już 13 głosowanie, do którego zakwalifikowano ponad 400 pomysłów, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
3: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
0: Głosować można do 28 września stacjonarnie w mobilnych punktach na terenie miasta lub elektronicznie przez stronę internetową budżetkraków.pl. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. W nocy temperatura może spadać na nizinach do okolic 10 stopni. Czy na końcówce lata mamy jeszcze szansę na upały? Prognozy przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
4: Na pogodowym horyzoncie upałów brak. No cóż, to już końcówka lata.
5: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
4: Pogoda w dzień w okolicach 20 stopni. Jest szansa na więcej słońca. To prognoza na najbliższe dni. Jeśli chodzi o ubiór, to przyda się i kurtka przeciwdeszczowa i bluza, ale też nie zaszkodzi koszula z krótkim rękawem. Według wstępnych prognoz, choć pogoda będzie zmienna, to nie powinna być gwałtowna. I tak do jesieni.
0: A ta astronomiczna zaczyna się 23 września. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości. Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych przywrócony. Ostatni wagon został wkolejony i zakończyliśmy niezbędne prace, podały PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak poinformowano w komunikacie, ruch odbywa się po torze numer 1 z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km na godzinę. Przewoźnik poinformował, że w ciągu dnia zostaną wznowione prace na linii kolejowej na torze numer 2. Wczoraj Przemysław Zieliński z PKP PLK przekazał, że od sobotniego poranka ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych będzie odbywał się wahadłowo na jednym torze, do czasu aż usunięte zostaną uszkodzenia toru numer 2. Jak wiecie z Radia Z, w środę w Sokolnikach Suchych w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu, byli też ranni, w tym maszynista pociągu. Maszyniści po tej tragedii przeprowadzili protest od północy z czwartku na piątek do wczorajszego południa, zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do tak zwanej bezpiecznej prędkości, czyli 20 km na godzinę. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa na przejazdach po serii zdarzeń i wypadków, do jakich doszło w ostatnim czasie. A po tragedii rząd zapowiada szybkie zaostrzenie przepisów, pytanie o ich skuteczne egzekwowanie. W tej chwili na przejazdach kolejowych działa zaledwie 10 systemów Red Light, które w tym roku wykryły już blisko 4000 kierowców łamiących przepisy. Czy takie systemy są skuteczne? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Jak mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK, kierowców najbardziej odstrasza nieuchronność kary, co gwarantuje właśnie Red Light.
2: Są, że tak powiem, wystawiane mandaty, pomału zaczynają respektować prawo o ruchu drogowym.
1: Niestety, jak przekazała mi Inspekcja Transportu Drogowego, na razie nie ma planów rozbudowy systemu Red Light na przejazdach. W miejscu utknęły też prace nad wykorzystaniem kamer PKP PLK. Spółka monitoruje blisko 3000 przejazdów, ale na razie sama zgłasza służbom wykroczenia, najczęściej po zniszczeniu rogatek. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wczoraj, jak wiecie z naszych wiadomości, był protest maszynistów, opóźnienia miało 700 pociągów. A czy są to tylko wypadki? Pyta w Radiu Z szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Mówi, że ostatni skokowy wzrost takich sytuacji każe zastanowić się, czy to na pewno przypadek. Nie trudno zgadnąć, że mówiąc o tych podejrzeniach patrzy na wschód. Prezydencki minister przekonuje, że na pewno warto to sprawdzić i mówi, że przygląda się tym wypadkom pod kątem kwestii sabotażowych. Szef BBN-u uważa, że nasze służby specjalne powinny odpowiedzieć na pytanie, czy to wypadki wynikające z gapiostwa lub ignorowania sygnalizacji świetlnej, czy stoi za tym coś innego.
3: Jeżeli mamy nagle skokowy wzrost takich rodzajów incydentów, wypadków, w sytuacji, kiedy informujemy, że jesień będzie kluczowa, że mamy do czynienia ze wzrostem akcji sabotażowych, mamy więcej podpaleń, dochodzi do wycieków naszych danych, jasno czytamy komunikaty strony rosyjskiej, no to myślę, że tego wątku nie warto zignorować.
0: Szef BBN mówił też w Radiu Z, że prezydent nie widział raportu CIA, o którym przedwczoraj mówił premier. To dokument z ostrzeżeniami dla Polski przed rosyjskimi atakami na przejścia graniczne z Ukrainą i przed innymi prowokacjami. Minister Grodecki ma nadzieję, że ten raport zostanie przekazany do Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Znów drożeje przejazd A2 w Wielkopolsce. Kierowcy aut osobowych zapłacą o złotówkę więcej za przejazd każdym z trzech odcinków autostrady. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka kierowcy osobówek muszą zapłacić 41 zł. To oznacza, że pokonanie całej trasy od Nowego Tomyśla do Konina kosztuje już 123 zł. Dla porównania roczna winieta na przejazd wszystkimi autostradami w Szwajcarii kosztuje 40 franków, czyli blisko 180 zł. Przeciwna podwyżkom na A2 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale jej sprzeciw nie jest wiążący dla spółki, która zarządza autostradą w Wielkopolsce. Trwają właśnie analizy możliwości zerwania umowy z tą spółką. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Analizy zostały zlecone po poprzedniej podwyżce w marcu tego roku. Wtedy ceny wzrosły o 3 zł na każdej bramce. Umowa koncesyjna ze spółką Autostrada Wielkopolska obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Lekarze krytykują projekt reform w ochronie zdrowia. Jak wiecie z Radia Z, limity ich czasu pracy i pensji mają wejść w życie dopiero za rok, a nie od nowego roku, jak pierwotnie zapowiadało Ministerstwo Zdrowia. W całej reformie chodzi o to, by nie było już milionowych zarobków niektórych medyków. Co o nowych planach reform mówią sami lekarze? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasia.
5: Według lekarzy odroczenie przepisów w czasie ma zapobiec jedynie katastrofie. Jak mówi mi Piotr Pistula, rzecznik lekarskiego samorządu, żeby uratować system, trzeba przede wszystkim przestać dzielić pacjentów na tych, których opłaca i nie opłaca się leczyć.
6: Zapalenie płuc czy zakażenie układu moczowego często u osób starszych, często w małych szpitalach leczone, nie przynosi zysków dla szpitala, więc to brzydko brzmi, ale ten pacjent po prostu się nie opłaca szpitalowi.
5: Przez co nadal w Polsce szpitale walczą na przykład o kardiochirurgów, a zamykają oddziały chirurgiczne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Resort Zdrowia podkreśla, że wycena świadczeń medycznych będzie zmieniona. Lekarz nie będzie mógł też pobierać prowizji od wykonanych zabiegów. Wczoraj minęła 25. rocznica zamachów na World Trade Center i Pentagon. Tuż przed rocznicą zamachów w Nowym Jorku odtajniono dokumentację ukrywaną przez lata przed mieszkańcami miasta. Władze utrzymywały w tajemnicy skalę zanieczyszczenia powietrza po ataku terrorystycznym, co wynika z akt, które przez ponad dwie dekady leżały w kilkudziesięciu pudłach. O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Mieszkańców Nowego Jorku wielokrotnie zapewniano, że powietrze jest bezpieczne, choć pomiary wciąż wykazywały obecność toksyn nawet kilkanaście miesięcy po katastrofie. W próbkach kurzu wykrywano azbest, metale ciężkie i rakotwórcze związki organiczne. Obecny burmistrz miasta mówi wprost, ludzie chorowali, bo ówcześni liderzy kłamali w sytuacji, kiedy stężenia przekraczały dopuszczalne normy. Teraz opublikowane dokumenty mogą pomóc osobom ubiegającym się o odszkodowania za choroby związane z toksynami. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Według New York Timesa więcej ludzi zmarło z powodu chorób po atakach niż w samym zamachu 11 września 2001 roku. Ponad 223 miliony euro to wygrana, jaka padła we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto. To druga najwyższa wygrana w historii tej gry. Szczęśliwe liczby skreślono w miejscowości La Valletta Brianza w Lombardii. Była to pierwsza szóstka w tym roku. Poprzednia padła w maju 2025. Od tamtego czasu kumulacja rosła. Nie wiemy nic więcej, tyle tylko, że to u nas padła wygrana, powiedział właściciel kolektury w miejscowości, w której mieszka ponad 4 tysiące osób. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
9: Dzień dobry, z nami jest Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
9: Pani senator jest z nami na łączeniu, jest już w Krakowie i pytanie numer jeden dotyczące tego, co przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z o tych przepychankach przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o decyzje kadrowe ministra sprawiedliwości. No i jak mówił Jarosław Kaczyński, trwa totalne bezprawie, to próba przed przejęciem Trybunału Konstytucyjnego. Czy będzie siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego?
10: No wręcz odwrotnie, pani redaktor. Decyzja ministra Żurka jest zgodna z prawem, jest ostateczna, jest natychmiast wykonalna, spowodowana naruszeniami przez pana rektora zasad apolityczności, bo wypowiadał się w kontekście politycznym. W związku z powyższym minister podjął właściwą decyzję, a Prawo i Sprawiedliwość faktycznie wielokrotnie nam przecież to już pokazało, specjalizuje się w rozwiązaniach siłowych. Jeżeli decyzje przeprowadzone zgodnie z prawem nie realizują politycznych celów Prawa i Sprawiedliwości, to uciekają się do siłowych rozwiązań. No ja ubolewam nad tym, że posłowie, prezes Prawa i Sprawiedliwości w taki sposób zachowują się.
9: No ale czy będzie siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego? Pojawiły się takie spekulacje w mediach, że są takie przymiarki. No już BBN żąda też wyjaśnień od szefa MSWiA. Czy rzeczywiście są takie plany, czy ich nie ma?
10: Prawo i Sprawiedliwość znowu podpala opinię publiczną. My się nie specjalizujemy absolutnie w siłowych rozwiązaniach. Dokonujemy rozwiązań zgodnie z prawem. Zresztą wyborcy Koalicji Obywatelskiej przez te ostatnie dwa lata kilkakrotnie nam wyrażali, może nie zarzucali, ale wyrażali rozczarowanie słabym, niskim tempem zmian. No, często wynikało właśnie z tego, że staramy się wszystko realizować w tempie takim, jak umożliwiają przepisy prawa. Nie stosujemy siłowych rozwiązań, nie idziemy na skróty, realizujemy swoje obietnice zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa.
9: I to było drugie pytanie. Pytanie numer trzy jest o aborcję, która wraca na sejmową agendę, bo Nadzwyczajna Komisja do Spraw Projektów Aborcyjnych zebrała się ostatnio w lipcu 2024, czyli ponad dwa lata temu. Czyli rozumiem, że przypomniało się w koalicji rządzącej temacie, który był jedną z takich sztandarowych obietnic podczas kampanii wyborczej w 2023 roku, a teraz za rok wybory, rozumiem, tak? Więc pamięć wróciła.
10: No ja bym tak na to nie patrzyła. Szczegółów nie znam, bo dzisiaj pani redaktor, przede wszystkim, jak pani redaktor zapewne wie, zajmuje się Krakowem i kampanią w Krakowie. Tak, nie wszystkie obietnice Koalicji Obywatelskiej zostały zrealizowane. Wiemy o tym, że nie zawsze było porozumienie i współpraca koalicjantów. Nie chodzi mi o to w tym momencie, żeby zaogniać sytuację między koalicjantami, ale akurat kwestie aborcyjne to był jeden z tych tematów, gdzie w koalicji nie było jedności i współpracy. Szanuję światopogląd innych ugrupowań, ale matematyka jest królową wszelkich nauk. Nie wszystkie postulaty również te zostały z tego tytułu zrealizowane.
9: I tutaj stawiam pauzę. Pani senator z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Pani senator też zachęca i zaprasza.
10: Tak jest.
9: To teraz taki krótki quiz. Jak się nazywa najkrótsza ulica w Krakowie?
10: A najkrótsza to nie wiem, ale mogę wymienić najdłuższą i Gołomską.
9: Ale najkrótszej pani nie zna. Ulica Ciemna.
10: Jest być może, jest kilka, to są takie.
9: Ulica dosłownie. Ciemna. A chociaż pani wie, gdzie to jest?
10: Pewnie Kazimierz.
9: Tak. Ilu radnych ma Rada Miasta w Krakowie?
10: 43 odpowiedziałam.
9: Dobrze. A ile lat ma Smok Wawelski?
10: Stary jak świat.
9: Aż tak stary nie jest.
10: Ale podobno podtruwany siarką ze Sposzowic, czyli naszej 10. dzielnicy, pani redaktor.
9: Czyli nie wie pani, krakowska rzeźba Smoka Wawelskiego ma 54 lata, została odsłonięta w 1900...
10: Ale pani redaktor nie mówiła, że pyta o rzeźbę, tylko o Smoka Wawelskiego.
9: No ale to chyba było jasne. No przepraszam bardzo. To chyba było jasne. No.
10: Smoka Wawelskiego pani pytała, nie o rzeźbę.
9: No to w takim razie... Ale idę o zakład, że nie wiedziała pani... w którym roku jest odsłonięta ta rzeźba. Jestem o tym przekonana i teraz pani po prostu ucieka w rekwizyt. No, dla mnie to było jasne, ale dobrze. Niech będzie, że wyszło na to, że zadałam nieprecyzyjne pytanie. Dobrze, zacznę od cytatu. Monika Piątkowska jest betonową reprezentantką dworu Jacka Majchrowskiego. Tak mówi o pani jedna z pani rywalek, Aleksandra Owca z partii Razem. No i co pani odpowie na taki diktum? Bo pani rywalka przewiduje, że właściwie jeśli gdyby pani została prezydentem Krakowa, czy też prezydentką Krakowa, to będzie kontynuacja tego, co robił Jacek Majchrowski, co potem robił Aleksander Miszalski.
10: Kontynuacją nie będzie na pewno, natomiast zwrócę uwagę tu na pewien brak spójności zarzutów, które w moją stronę są kierowane, bo tak, z jednej strony jestem zabetonowana w układzie krakowskim, taka tutaj krakuska z krwi i kości, choć nie urodzona, bo to mi wszyscy zarzucają w Krakowie, ale jednak mocno wbita w klimaty krakowskie, o czym świadczy pytanie, które pani redaktor zadała, a z drugiej strony jestem tą, która nie ma nic wspólnego z Krakowem i nawet tego Krakowa nie zna, bo przyjechała do niego z Warszawy. W związku z powyższym tutaj jest pewna niespójność, natomiast odpowiadając zupełnie serio na pytanie pani redaktor, rzeczywiście przez wiele lat pracowałam w krakowskim magistracie za czasu prezydentury profesora Jacka Majchrowskiego i profesor Jacek Majchrowski bardzo dużo mnie nauczył i nie mam najmniejszego zamiaru od tego się odcinać. Przede wszystkim nauka, którą wzięłam w świat i na pewno będę chciała się tym kierować, jeżeli mieszkańcy zdecydują i zostanę prezydentem naszego cudownego, pięknego miasta, to będę chciała współpracować ze wszystkimi ponad podziałami. Tak nazywa się też mój komitet. W momencie mojej rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem na temat startu w Krakowie i powiem to raczej rozmów takich gabinetowych nie przekazuję, ale powiedział o tym premier na konferencji prasowej, więc ja to powtórzę, dała mi jeden warunek i to był właśnie taki warunek, że będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej, jestem i nadal nią będę, chcę startować z Komitetu Niezależnego. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będzie się nazywał ponad podziałami, bo nazwa oczywiście nie była gotowa, ale chodziło mi o to, żebym mogła wokół siebie zgromadzić osoby polityczne, partyjne, niepartyjne z różnych środowisk. Takie mam też poparcie nie tylko Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również wielu środowisk niezwiązanych politycznie. Część tych środowisk, powiedziałabym, nawet jest mocno nieoczywistych, biorąc pod uwagę mój światopogląd i moje członkostwo w Koalicji Obywatelskiej. Ale taki jest właśnie Kraków. To jest miasto, które powinno reprezentować i gospodarz, prezydent miasta jest gospodarzem miasta, powinien kierować się przede wszystkim interesem miasta, interesem mieszkańców, a nie interesami poszczególnych partii politycznych czy liderów. Taki warunek postawiłam, premier się zgodził, bardzo się cieszę do tej pory, że taka zgoda nastąpiła i jest tutaj jakby zrozumienie i pełne uznanie do granic, które sobie określiliśmy w tym zakresie.
9: No ale jest też zarzut, że właściwie to można powiedzieć, zaliczyła pani różne partie polityczne. Jak może być pani w związku z tym wiarygodna, że na końcu wylądowała pani w Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej w Platformie Obywatelskiej, bo się pani de facto zapisała do Platformy Obywatelskiej, no która przekształciła się w Koalicję Obywatelską. No ale naprawdę próbowała pani swoich sił i w SLD, i w PSL-u. No to jak to może być wiarygodnie?
10: Cieszę się, że pani redaktor to pyta, prostuję, bo musimy rozróżnić członkostwo w partii, a współpraca z...
9: Ale startowała pani z listy właśnie tychże partii, o których mówię. Chyba z SLD to do sejmiku, a z PSL-u to już nie pamiętam.
10: Właśnie chcę o tym powiedzieć, ale ja powiem, bo ja nie mam z tym żadnego problemu i w ogóle się tego nie wstydzę, wręcz odwrotnie. Tak, startowałam zarówno z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i z listy Lewicy. Ta współpraca zarówno z... I to wszystko było w trakcie mojej pracy, czy obecności w krakowskim magistracie. Tak rzeczywiście było. Wiele ugrupowań i środowisk zabiegało o to, abym startowała, dlatego że jakoś tak zawsze udawało mi się spore poparcie społeczne zbierać. Jak pani redaktor wie, profesor Jacek Majchrowski był mocno związany z Lewicą, Polskie Stronnictwo Ludowe, które raczej nie ma wysokich notowań w dużych miastach, natomiast w przypadku Krakowa ta sytuacja jest odwrotna. Tutaj ta współpraca z Polskim Stronnictwem Ludowym zawsze w Krakowie była. Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentowało wiele, ma swoich przedstawicieli, że tak powiem, w wielu różnych tutaj miejscach, środowiskach, to poparcie zarówno jednego i grupowania miałam i do dzisiaj przez tyle lat współpracy bliższej i dalszej, to poparcie jest, które sobie bardzo cenię, to są wieloletnie relacje, które udało mi się z tymi środowiskami zbudować, mimo że nie byłam członkiem grupowania jednego i drugiego, natomiast byłam członkiem Polski 2050, to ugrupowanie budowało. Z tego ugrupowania, nie godząc się na sposób prowadzenia polityki zarówno przez Szymona Hołownię, jak i Katarzynę Łącz-Wałczyńską, lojalnie wraz z szeroką grupą osób wystąpiłam.
9: Śmiem i przyłączyłam się do partii rządzącej.
10: To nie tak od razu. Wystartowałam z poparciem Lewicy, PSL-u, Koalicji Obywatelskiej do Senatu, ale z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej i z rekomendacji pana premiera. Po wygraniu tych wyborów rzeczywiście wstąpiłam do Koalicji Obywatelskiej i bardzo się z tego tytułu cieszę.
9: Faworytem jest Łukasz Gibała, kandydat niezależny radny miasta i założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. I może się zdarzyć, że poprze go w pierwszej turze kandydat, który miał być kandydatem Konfederacji, ale jednak okazało się, że Bartosz Bochańczak nie zebrał wystarczającej liczby ważnych głosów, w związku z tym nie został zarejestrowany, ale takie pojawiają się informacje nieoficjalne, że toczą się jakieś zakulisowe rozmowy i że takie poparcie być może nastąpi. No jeśli tak, to rozstrzygnie się wszystko w pierwszej turze.
10: Redaktor, na temat zakulisowych rozmów nic niestety nie jestem w stanie powiedzieć ani pani, ani szanownym państwu.
9: To na pewno, to przecież nikt z panią nie będzie tego konsultował.
10: Ja takich rozmów zakulisowych w ogóle w żadnym aspekcie pani redaktor nie prowadzę. To po pierwsze, tych to jest oczywistych względów, ale w ogóle chciałam generalnie powiedzieć. To po pierwsze, ja wolę jak jest jasno, transparentnie na oczach mieszkańców w świetle reflektorów, tak jest najbezpieczniej i najstabilniej. Natomiast jeżeli chodzi o sondaże, to sondaże są rzeczywiście ważne o tyle, o ile pokazują pewien trend. Z tego, co zdążyłam zauważyć, ten trend w moim przypadku jest bardzo pozytywny. Jest wzrostowy zdecydowanie. Dzisiaj pojawił się w mediach nowy sondaż, który pokazuje, daje kontrkandydatowi 17,6%, a mnie zdaje się 17,1%. Mhm. Natomiast chcę bardzo wyraźnie jedną rzecz. To mieszkanki i mieszkańcy Krakowa zdecydują, kto będzie prezydentem. Ja te sondaże od samego początku widziałam już różne i takie, które mi dawały bardzo niewielkie szanse i takie jak ten dzisiejszy sondaż, który mi daje dużo większe szanse, spore szanse na wręcz wygraną. Chcę powiedzieć, ani z powodu tamtych sondaży nie płakałam, ani z powodu tych sondaży nie otwieram szampana. Przede wszystkim ciężka praca, rozmowa z mieszkańcami. To mieszkańcy decydują, z całym szacunkiem dla politologów, dziennikarzy, lekarzy, instytucji badających opinię. To jest wszystko ważny aspekt również dla kandydata i pomaga mi korygować pewien sposób prowadzenia kampanii, jest przyczynkiem do pewnej refleksji. Natomiast decydujący sondaż to jest przy urnie wyborczej.
9: Powiedziałabym, że jest to oczywistość, jakby nie patrzeć. A na początek została pani zaprezentowana w Warszawie, w ogrodach kancelarii premiera, jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Blamasz, no, czyli to był pomysł, no. Ja wiem, że to już było jakiś czas temu, no ale jak do tego doszło, nie wiem.
10: Pani redaktor, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki został zaprezentowany również w Warszawie zaocznie. Jego kandydatura została zaprezentowana.
9: A czy to zawsze musimy po prostu patrzeć, a co tam w PiSie?
10: Zaocznie na parkingu przed jakąś małą estetyczną bramą.
9: A bo teraz PiS nie rządzi.
10: Odpowiadam zupełnie serio i na poważnie. Zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i ja jako senator byliśmy tego dnia w pracy. Był tak zwany tydzień senacki, komisje, kolejnego dnia posiedzenie Senatu. Premier, wicepremier byli na posiedzeniu rządu. I po zakończeniu posiedzenia rządu zaprosili mnie do KPRM-u i tam nastąpiło, i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, poparcie mojej kandydatury. Ja nie zostałam wyznaczona tak jak kontrkandydat przez grono polityczne, wyznaczona na start. Ja zostałam poparta przez premiera i wicepremiera po rozmowie na temat startu na prezydenta Krakowa. Dlaczego mi zależało na tym starcie? No właśnie dlatego, że od lat jestem mocno związana z moim miastem. Rzeczywiście nie urodziłam się w Krakowie.
9: Tylko w Zakopanem.
10: Tak jest, kontrkandydat jeden i drugi mi wypomina, że jak można być, jak się nie urodziło, to jakby przedstawiają to może inaczej, jako swój większy atut, czy lepszy atut, bo podkreślają w swoich materiałach promocyjnych, że oni się urodzili w Krakowie.
9: No to akurat nie ich zasługa.
10: To jest po pierwsze, a po drugie, pani redaktor, Kraków jest bardzo otwartym i tolerancyjnym miastem. Miastem wyższych uczelni, miastem studentów. Tysiące młodych ludzi przyjechało do Krakowa, ja również. Urodziłam się w Zakopanem, w ogóle się tego nie wstydzę, wychowywałam się w Nowym Targu i też się tego nie wstydzę, wręcz jestem z tego dumna. Przyjechałam na studia do Krakowa, pokochałam to miasto, pokochałam jednego z studentów Wydziału Prawa i Administracji.
9: Aha, no teraz się zrobiła taka po prostu słodka historia i po prostu jak to przyszła być może. Ale niekoniecznie. Prezydent Krakowa przyjechała do Krakowa, tutaj studiowała i się zakochała. Dobrze. Zostawmy tą love story, jeśli pani pozwoli. Na początek strefa czystego transportu, bo to pociągnęło w dół Aleksandra Miszalskiego. No, szykują się podwyżki od stycznia 2027 roku. Uchwała, dzienna opłata wzrośnie trzykrotnie z 5 zł do 15, a miesięcznie to będzie oznaczało różnicę 150 zł. Podwyżka o 150 zł. I co pani na to? Czy pani doprowadzi do tego, że będą obniżane te opłaty?
10: Jeśli chodzi o strefę czystego transportu, to ja powiedziałam o tym kilkakrotnie, raz jeszcze powtórzę. Uważam, że została wprowadzona w zbyt szerokim zakresie i mówiłam to już startując do Senatu, bo wtedy już ta uchwała była procedowana, były konsultacje społeczne. Zdecydowanie w szerokim zakresie to był błąd. Uważam, że trzeba raz jeszcze zweryfikować zakres tej strefy. Proponowałam do drugiej obwodnicy plus konsultacje społeczne, być może nawet referendum. Zobaczymy, czy będę miała okazję w ogóle pójść tą drogą, bo tutaj jeszcze przede mną zakończenie wyborów. Rozmawiałam na ten temat z radnymi Koalicji Obywatelskiej nawet dzisiaj. Bardzo konsekwentnie mówię, strefa jest w zbyt szerokim zakresie, trzeba ją skorygować. Jak mocno o tym zdecydują mieszkańcy, bo chcę pani redaktor powiedzieć, że ta emocja też się zmienia. Patrzymy ostatnio, jakieś nowe badania w tym zakresie zostały opublikowane. Natomiast na pewno to było zrobione zbyt szeroko, zbyt gwałtownie, słabo wykomunikowane. Podwyżka cen biletów, tutaj zapowiedziałam jednoznacznie powrót do biletu 20-minutowego. Ja wiem, że jest pewna specyfika i przepraszam.
9: Ale mówimy teraz o 20-minutowym bilecie do komunikacji miejskiej, rozumiem, tak?
10: Tak, to chcę.
9: A znaczy, ja pytałam o te opłaty za parkowanie w tym strefie czystego transportu. Czy one zostaną obniżone dopóki nie zostanie ograniczona ta strefa? Jak rozumiem, no bo pani będzie się do tego doprowadzić. Żeby ta strefa się jednak skurczyła. Ale póki co to nie nastąpi z dnia na dzień od 1 stycznia. Od 1 stycznia będą wyższe opłaty. W związku z tym, co z tymi opłatami?
10: To jeszcze raz. Strefa, żeby się zmniejszyła, to będziemy potrzebowali sporo czasu, konsultacje, być może referendum. To po pierwsze. Obniżenie cen biletów, przywrócenie biletu 20-minutowego, w miarę szybką decyzją zapowiedzią. Wolne i bezpłatne parkowanie w weekendy również zapowiedziałam i będę chciała do tego doprowadzić. Co do generalnego obniżenia cen za parkowanie, a na pewno przebudowania modelu, na pewno tak, natomiast tutaj będę chciała przeprowadzić, już zresztą jakieś tam wstępne rozmowy przeprowadzałam, przeprowadzić ten projekt wspólnie ze spółką za to odpowiedzialną. Dlaczego? Dlatego, że muszę być odpowiedzialny, jeżeli mieszkańcy oczywiście zdecydują się i powierzą mi możliwości zarządzania miasta, muszę być odpowiedzialna również za finanse miasta. To są milionowe wydatki i trzeba ten budżet w sposób sensowny skroić. Także na pewno, jeśli chodzi o bilety, to mogę powiedzieć, bo o tym to zapowiadałam, to sprawdzałam, to liczyłam. Zmiana kształtu tych biletów na pewno. Tak jak pani redaktor, powiem jedną rzecz, żeby jakby uzmysłowić pewne rzeczy nam wszystkim słuchającym. Wiemy, że jest zupełnie inna i powierzchnia, i specyfika Krakowa i Warszawy. Przepraszam za Krakusów, że porównuję z Warszawą, ale podejmę się tego ryzykownego zadania. 15-minutowy bilet w Krakowie, pani redaktor, to jest 4 zł. 4 zł. Niewystarczające, jak mówią mieszkańcy. Jeśli chodzi o odległość, żeby dotrzeć, nie jest to optymalny czas. Jeśli chodzi o Warszawę, 75-minutowy bilet kosztuje 4,40. 4,40, tu 75 minut, a tu 15. I to w mojej ocenie jest kłopot, nawet biorąc pod uwagę specyfikę miasta, że Warszawa jest znacznie rozległejsza. I uważam, że tutaj się jednak należy mieszkańcom pewna sprawiedliwość. Oczywiście muszę też z drugiej strony zważyć odpowiedzialność za budżet miasta Krakowa.
9: Bo Kraków, jak wiadomo, jest zadłużony. Bardzo zadłużony. Jedno z najbardziej zadłużonych miast na poziomie Warszawy, z tym, że Warszawa ma po prostu inne dochody. W związku z tym, jak się to po prostu porówna, no to nie da się tego porównać na dobrą sprawę. Natomiast chciałam zapytać jeszcze o to metro, bo pan premier oczywiście przyjechał, też tym razem już, że tak powiem, prezentowaliście się w Krakowie przed centrum konferencyjnym, takim, no taki specyficzny kształt, taki bardzo nowoczesny. No i tam były różne opowieści, że metro to w sumie właściwie to tak, no można niemalże je wybudować, że to tylko papierologia, że po prostu jest, że tak powiem, dobra wola, wola polityczna i nie ma to tamto, tylko że to się wydarzy najwcześniej za 20 lat.
10: To jest ogromne, pani redaktor, wyzwanie. Ogromne wyzwanie. Nie tylko inwestycja komunikacyjna, ale również miasto twórcze. Wyzwanie i projekt, o którym krakowianie marzą od lat. I taka jest prawda. Ja wiem, że teraz niektórzy, zwłaszcza bądź kandydaci, próbują to marzenie ośmieszyć, ale taka jest prawda. W 2014 roku jednoznacznie mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się za budową metra. Rozmawiam z prezydentem, z premierem, z rządem, z ministrami, między innymi z ministrem infrastruktury, na temat budowy metra, na temat finansowania. Mam pomysł, przedstawiłam go dość, no może nie bardzo szczegółowo, ale w pewnym zakresie, w jaki sposób widzę możliwość finansowania. 13 miliardów ta inwestycja mniej więcej będzie kosztowała. Uważam, że około 8 miliardów powinniśmy pozyskać ze środków centralnych, między innymi z programu budowy metra, o którym mówił minister Dariusz Klimczak. No, powiedzmy szczerze, dzisiaj Warszawa i Kraków to są te miasta, które mogą poważnie o tym metrze mówić. No Warszawa już metro ma, ale jakby tu i tu jest to uzasadnione. Biorąc pod uwagę przepływy ludzkie w perspektywie 20-30 lat, bo tak trzeba patrzeć na tę inwestycję, jak miasto będzie żyło, jak będzie tętniło za 20-30 lat. Jest to bardzo trudna inwestycja i ona będzie niezwykle uciążliwa dla mieszkańców Krakowa. Natomiast o rozpoczęcie tej inwestycji należy się mieszkańcom już dzisiaj. Krytykowałam komisarza, pana prezydenta Kracika za takie dość lekką ręką swobodne przesunięcie realizacji tego terminu o 10 lat. Nie wiem o 10, dlaczego 10, a może o 12, a może o 7. To rzeczywiście krytykowałam. Najbliższe 2 lata to powinno być przygotowanie dokumentacji, zrobienie wszystkiego, żebyśmy jak najszybciej uzyskali potem decyzje środowiskowe. Wiemy, że to długo trwa. Na trasę Pychowisko-Zwierzyniecką te decyzje uzyskujemy, czy uzyskiwaliśmy zbyt długo, prawie 5 lat, zbyt długo. Ten czas trzeba skrócić. Natomiast jeżeli na poważnie myślimy o metrze, ja na poważnie myślę o tej inwestycji, to musimy zacząć ją przygotowywać już dzisiaj, przygotowywać dokumentację, skorzystać z nowej perspektywy finansowej, skorzystać ze środków również, które są przeznaczone na obronę. Pamiętajmy, że metro to jest inwestycja miasta Tchórt, ale również inwestycja, która może służyć mieszkańcom Krakowa jako miejsce schronienia w razie, gdyby wydarzyły się jakieś niepokojące sytuacje. Wiemy, w jakich czasach żyjemy. Nie chcę nikogo straszyć, ale obowiązkiem prezydenta, zwłaszcza drugiego miasta w Polsce, jest zadbać o bezpieczeństwo w kontekście mieszkańców Krakowa, ale również pewnie w kontekście ogólnokrajowym, bo przypuszczam, że tutaj też prezydenci największych miast będą mieli swoją rolę do odegrania w sytuacji
9: ubocia. Pamiętam takie pomysły ze strony PSL-u i Władysława Kosiniaka-Kamysza, że
10: bezpieczeństwo w kontekście mieszkańców Krakowa, ale również pewnie w kontekście ogólnokrajowym, bo przypuszczam, że tutaj też prezydenci największych miast będą mieli swoją rolę do odegrania w sytuacji ubocia.
9: Pamiętam takie pomysły ze strony PSL-u i Władysława Kosiniaka-Kamysza, że właściwie metro w 10 miastach. Jak

0: Powiedzmy, o co chodzi, bo pani, że tak powiem, doprowadziła do tego, że znika opłata klimatyczna, w związku z tym będzie można, kryterium klimatyczne, przepraszam, w związku z tym będzie można wprowadzać taką opłatę klimatyczną, jak rozumiem, tak?
1: Tak jest.
0: I uważam, że 5 zł za dobę od kogoś, kto przyjedzie i będzie tam, no co najmniej, nie wiem, 1 do 29 dni.
1: Nocleg, tak, do 29 dni od noclegu, czyli co najmniej dobę, co najmniej jeden nocleg, bo to nie zawsze, pani redaktor, musi być doba, chodzi o nocleg. Nie?
0: Tak.
1: I nie ma to nic wspólnego z szczuciem na turystów. W wielu miastach europejskich taka opłata turystyczna czy miejscowa, my ją nazwiemy miejscową w związku z tą formułą przeprowadzenia, chcę to zrobić szybko i sprawnie, pobierają i to w zdecydowanie większej wielkości, w większej wysokości. Mamy bardzo dużo turystów krajowych. Proszę sobie wyobrazić rodzinę z trójką dzieci. Uważam, że aplikowałam o 5 zł za dobę. Ministerstwo mnie przekonało właśnie tym argumentem, żeby zacząć od 5 zł, żebyśmy też nie krzywdzili turystów krajowych. Natomiast 16 milionów turystów rokrocznie w Krakowie, to jest jednak zużycie infrastruktury. To jest bardzo duży dyskomfort mieszkańców Krakowa. Pierwsza dzielnica Stare Miasto, jeśli chodzi o mieszkańców Krakowa, jest już naprawdę dzielnicą wyludnioną. Mamy tam w większości turystów. Najem krótkoterminowy w wielu dzielnicach czy na wielu osiedlach i jest kłopotliwy dla mieszkańców, dlatego trzeba ucywilizować najem krótkoterminowy i trzeba zapanować nad ruchem turystycznym, nie walcząc z ruchem turystycznym, nie walcząc z restauratorami. Przecież pani redaktor podała bardzo imponującą kwotę, nie sprawdzałam tego, ale jestem, się zgodzi, że pani redaktor ma rację, bo to przecież są wpływy również i utrzymanie wielu przedsiębiorstw.
0: Nie, no, może 15 milionów, no nie wiem, no skoro gdyby to była taka kwota, to chyba Kraków nie byłby zadłużony, no.
1: Ale to pani redaktor, ale to nie chodzi o te tylko pieniądze. Ja czytam tą kwotę zupełnie inaczej. Mm-hmm. To jest tylko to, co wpływa do budżetu miasta. Przecież restauratorzy, hotelarze, najem krótkoterminowy, no, sklepy, sklepiki, przecież to jest ogromny biznes. Turystyka w Krakowie jest ważną częścią gospodarki. Ja się całe życie zajmuję gospodarką, nawet jak się współpracuję z różnymi ugrupowaniami politycznymi, to zawsze interesuje mnie gospodarka i samorząd. I tu jestem od początku mojego życia dorosłego wierna tym dwóm tematom i zresztą z tych dwóch działek składa się całe moje życie zawodowe dorosłe. Więc ta gospodarka jest niezwykle ważna w Krakowie, tak zadłużonym. Musimy rozwijać gospodarkę i musimy rozwijać turystykę, ale musimy nad duchem turystycznym zapanować. Czyli inaczej mówiąc, zapraszamy turystów, ale najchętniej gościmy tych turystów, którzy nie przyjeżdżają tu tylko na weekend, żeby hucznie imprezować do 5 nad ranem i pozostawić po sobie bardzo duży bałagan. Nie chcę wskazywać konkretnej narodowości turystów, ale mamy takich, którzy tu przyjeżdżają głównie na wieczory kawalerskie i to akurat nie jest najbardziej oczekiwana forma turystyki w Krakowie. Natomiast rodziny, turyści, którzy chcą coś zobaczyć, chcą poczuć klimat Krakowa, jak najbardziej tak. Uważam, że 5 zł, tak jak powiedziałam ostatnio, jestem mocno krytykowana przez jednych, że w ogóle to chcę wprowadzać, a przez drugich, że 5 zł to jest za mało, powinno być więcej. Nigdy się wszystkim nie dogodzi, ale uważam, że to jest dobry krok we właściwą stronę. Nie w walce z tym sektorem, ale z wprowadzeniem pewnego balansu pomiędzy komfortem życia mieszkańców, rozwojem naszego miasta, a serdecznym powitaniem wszystkich turystów, a zwłaszcza tych, którzy cenią sobie walory naszego miasta. Zapraszam do gry.
0: Czy może pani podać, jakie ma pani rozwiązania na zlikwidowanie zadłużenia Krakowa? Czy też mocne ograniczenie?
1: Tak, przedstawiałam te propozycje, ten zarys tych propozycji w perspektywie najbliższych 3 lat. Trzeba po pierwsze oczywiście wstrzymać rosnące zadłużenie, zrestrukturyzować to zadłużenie.
0: Czyli ciąć wydatki, tak?
1: Też. I zwiększać przychody, to jest najprostsze rozwiązanie.
0: A to na czym będzie pani ciąć?
1: Ale trudno zrealizować, już mówię. Pierwsze wydatki, które trzeba uciąć, to ogromna masa różnych kredytów. Trzeba te kredyty skonsolidować, czyli w ten sposób, żeby zmniejszyć raty kredytowe, odsetki, które miasto płaci. Niestety też pewnie rolować to zadłużenie w czasie. realizacja uchwały budżetowej, czyli wypuszczenie

0: Obligacje są pewną formą elastyczną, elastyczniejszą niż kredyty, tylko oczywiście tutaj diabeł tkwi w szczegółach, na co te środki przeznaczymy i nie możemy ich przeznaczyć na bieżące wydatki. Nad tymi bieżącymi wydatkami musimy zapanować. Musimy je przeznaczyć na inwestycje czy restrukturyzację zadłużenia, zatrzymanie rosnącego zadłużenia, sukcesywne zmniejszanie tego zadłużenia, doprowadzenie do nadwyżki operacyjnej i zwiększenie przychodów. I tutaj oczywiście tych źródeł będzie co najmniej kilka. Łącznie, nie wykluczam tego, z pożyczką ze Skarbu Państwa, dlatego że Kraków jest naprawdę, panie redaktor, w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie chcę nikogo straszyć, ale w mojej ocenie ryzyko utracenia suwerenności budżetowej miasta Krakowa na rzecz RIO jest ryzykiem bardzo realnym i nie chciałabym do tego dopuścić.
1: Na rzecz RIO, Regionalnej Izby Obrachunkowej, może tak wymyśliłam, bo tak RIO. Tak, kolejne pytanie. Tak. Największym zarzutem, jaki stawiali organizatorzy referendum, w którym odwołano Aleksandra Michalskiego, był nepotyzm. Czy uważa pani, że to realny problem w Krakowie? A jeżeli tak, to kiedy, gdyby została pani prezydentem, to czy zamierza pani wprowadzić rząd do ekspertów, wymienić tak zwany kolesi Michalskiego na niezależnych ekspertów właśnie?
0: No, kilka kwestii, jak pani redaktor pozwoli. Uważam, że Kraków przez lata dopracował się bardzo profesjonalnej kadry urzędniczej. Zresztą sporo środków finansowych wydaliśmy, aby tą kadrę urzędników...
1: No tak, ale były doniesienia generalnie, że za czasów Aleksandra Michalskiego jednak pewne posady dostawali ludzie z nim jakoś tam powiązani, nazwijmy to.
0: Na pewno audyt przeprowadzę, co do tego nie ulega najmniejszej kwestii. Natomiast chciałam, pani redaktor, powiedzieć, że dwa dni temu ktoś mi podesłał spot, który oglądnęłam. To jest spot przygotowany przez i finansowany, bo taka była informacja na końcu, przez Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa. To jest jedno ze stowarzyszeń mojego kandydata, który zawiązał to stowarzyszenie lata temu. Spot był, o ile dobrze pamiętam, z 2016 roku. Kończył się. Czas zakończyć z kolesiostwem w Krakowie, już teraz dokładnie pamiętam, jak to było, odwołajmy w referendum prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego. Nie powtórzyłam dokładnie, ale mniej więcej o to chodziło. Chcę państwu powiedzieć, że ten termin kolesiostwo jest odgrzewany co jakiś czas. Dzisiaj walczymy z kolesiami Michalskiego, parę lat temu kontrkandydat walczył z kolesiami Majchrowskiego. Chcę stawiać na ekspertów. Sama mam duże doświadczenie w biznesie. Kraków jest miastem wyższych uczelni. Mamy naprawdę dostęp do ekspertów światowej klasy i absolutnie z tych ekspertów chcę skorzystać. Jestem w kontakcie z przedsiębiorcami, którzy zostali wyedukowani w Krakowie. Część z nich nawet wyjechała za granicą, pracują, ale gdzieś tam jakieś linki mamy, więc będę chciała ich też zaprosić, już z nimi rozmawiam, żeby mi pomogli tutaj w zwiększeniu efektywności pracy urzędników i spółek miejskich. Natomiast absolutnie nie idę z takim postulatem, że na dzień dobry zwalniam 20-30% urzędników, bo to są kolesie Majchrowskiego, Michalskiego czy kogoś innego. Pewna pamięć instytucjonalna, naście czy kilkadziesiąt lat pracy w krakowskim magistracie czy w spółkach miejskich daje naprawdę ogromną dozę doświadczenia i takiej też pokory życiowej, bo to jest niezwykle trudna praca. Ja pracowałam, jak pani redaktor wie, bo o tym rozmawiałyśmy przecież dzisiaj, wiele lat, ponad 10 lat w krakowskim magistracie i dzisiaj jako 50-mocnoletnia kobieta chcę powiedzieć, że to była właściwie najtrudniejsza i najcięższa praca, jaką wykonałam. Wymagająca naprawdę zaangażowania bardzo często 7 dni w tygodniu. Bycie prezydentem miasta to nie jest praca, to jest pewien styl życia i odpowiedzialność za prawie milionowe miasto. Do tego trzeba być przygotowanym.
1: Ja bym nazwała to spokojnie. Oczywiście nie wszyscy się chyba podpisują, ale ja bym traktowała to jako służbę po prostu, bo faktycznie trzeba być niemalże 24 godziny pod parą na dobrą sprawę. Tak, jest jeszcze jedno pytanie. Znaczy, tak byłoby idealnie. Jak dużym wizerunkowym obciążeniem jest dla pani premier Donald Tusk?
0: W ogóle nie uważam, żeby premier polskiego rządu Donald Tusk był wizerunkowym obciążeniem. pani redaktor, i głośno o tym mówię, startowałam do Senatu z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej i też z rekomendacji pana premiera. Pan premier poparł mnie w ogrodach KPRM-u, był w Krakowie, liczę mocno na to, że jeszcze przyjedzie w tej kampanii do Krakowa, bardzo serdecznie pana premiera. Zapraszam, zresztą złożył mi taką obietnicę, bardzo się z tego cieszę, w dzisiejszych sytuacji, kiedy Kraków potrzebuje wsparcia polskiego rządu, premier polskiego rządu Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, której jestem członkinią, nie jest absolutnie żadnym obciążeniem, jest wsparciem i bardzo dziękuję serdecznie za wsparcie, którego do tej pory będzie.
1: Ale to będzie jeszcze przed rozstrzygnięciem w pierwszej turze czy w drugiej?
0: Liczę, że i przed pierwszą, i przed drugą. Mhm.
1: Czyli rozumiem, że Koalicji Obywatelskiej nagle zaczęło zależeć na tym, żeby jednak Kraków został w rękach Koalicji Obywatelskiej, tak to nazwijmy, no, przynajmniej żeby prezydent był ze strony.
0: Pani redaktor, jedno zdanie. Przez 22 lata rządził miastem profesor Jacek Majchrowski, nigdy nie związany z Koalicją Obywatelską. To naprawdę...
1: Ale ja mówię teraz po Aleksandrze Miszalskim, wygrał ten pojedynek, ale niestety na własne życzenie potem został odwołany, po prostu.
0: Tak, Koalicji Obywatelskiej i panu premierowi na pewno zależy na Krakowie, ale na pewno premierowi też zależy na innych dużych miastach, to proszę tego z tym nie wiązać. To jest odpowiedzialność za drugie największe miasto w Polsce.
1: No niech to będzie. Będzie druga tura?
0: Absolutnie tak. Jestem przekonana, że będzie. Ostatnie 30 lat każdy prezydent jednak wygrywał w drugiej turze. Rządzący przez prawie ćwierć wieku Jacek Majchrowski też i zawsze w drugiej turze. Nigdy nie wygrał w pierwszej turze. Taka specyfika naszego miasta. Myślę,
1: gdyby patrzeć na ostatni ten sondaż, oczywiście to jeszcze takich sondaży będzie kilka, bo wiadomo, że to 27 się będzie pierwsza tura przynajmniej. To można powiedzieć, że w drugiej będzie pani i oraz Łukasz Gibała. No ale jeszcze mamy 2 tygodnie, więc i jeszcze wiele rzeczy się może wydarzyć. Monika Piątkowska była z nami, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka KO i PSL-u na prezydenta Krakowa. Dziękuję i życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję pani redaktor. Wszystkiego dobrego dla pani i dla wszystkich nas oglądających. Najlepszego.
2: To były 3 najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Mieszkaniec Oławy na Dolnym Śląsku odpowie zagrożenie premierowi śmiercią. Na ślad gruźb w internecie natrafili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Autobus łódzkiego MPK pełen ludzi na przejeździe kolejowym i to mimo czerwonego światła. Do tego zdarzenia doszło dzień po tragicznej katastrofie pod Radomiem. Sprawę wyjaśnia policja. Kierowca został zawieszony w obowiązkach, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasia.
1: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
0: W autobusie wybuchła panika, przerażeni pasażerowie krzyczeli, a kierowca nie zrobił nic, by bezpiecznie wycofać się z przejazdu. Łódzka policja apeluje do pasażerów pojazdu, by zgłaszali się na komisariat w celu złożenia zeznań w tej sprawie. Postulat szefa BBN w Radiu Z. Być może PESEL powinien być zastrzeżony automatycznie, mówi Bartosz Grodecki i sygnalizuje konieczność dyskusji. Po największym w historii wycieku danych z firmy MyDoctor ma obawy, czy systemy publiczne są dobrze chronione. Ze szczegółami reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Mer.
2: W tej sprawie wciąż jest wiele wątpliwości i takie ma też szef BBN-u. Po komunikacie zastrzeż PESEL postawiliśmy kropkę, a powinniśmy chyba iść trochę dalej, mówi w Radiu Z Bartosz Grodecki i przypomina, że były rekomendacje w sprawie ochrony danych medycznych.
3: Pytanie jest takie, ile się udało w tej sprawie zrobić, żeby nasze dane były chronione, skoro one wyciekły w takiej ilości, wydaje się, że niewiele.
2: Po wycieku danych szef BBN-u zwrócił się do ministra cyfryzacji z prośbą o informacje. Dziś te wyjaśnienia są analizowane, by, jak mówi, ustalić stan faktyczny.
0: Bartosz Grodecki czeka też na komunikaty od 4 innych instytucji. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zaprasza pacjentów na darmowe badania profilaktyczne. Ich celem jest ograniczenie nadwagi i cholesterolu, które wprost mogą doprowadzić do chorób serca. Pacjenci dostaną m.in. indywidualne plany ćwiczeń i treningi na basenie i siłowni. Wszystko pod okiem specjalistów, mówi Radio Z kardiolog Radosław Gęca.
4: Nie płacąc nic, mamy dostęp do kardiologa i konsultację kardiologiczną, osoby wykwalifikowanej do rehabilitanta, który może zaplanować dla nas trening, oraz dietetyka, który przygotuje dietę odpowiednią dla naszej budowy ciała, płci czy oczekiwań.
0: Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie i pracujące. Formularz dostępny jest na stronie usk4lublin.pl. Sosnowiec daruje dług własnemu szpitalowi, by go ratować. Placówka, która ma dziś 160 milionów złotych zadłużenia, od kilku lat jest w restrukturyzacji. Sąd zgodził się na układ z wierzycielami, jednym z nich jest miasto, a prezydent Sosnowca zagłosował za przyjęciem układu. Co to oznacza dla szpitala? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Miasto zgodziło się na konwersję zadłużenia, czyli szpital nie będzie musiał zwracać wielu milionów złotych do miejskiej kasy, a dług zostanie zamieniony na kolejne udziały w placówce.
6: To zadłużenie wynikało z budowy bloku operacyjnego.
5: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Na układ muszą zgodzić się także pozostali wierzyciele, m.in. dostawcy leków. Prezydent miasta zapewnia, że po jego zawarciu urząd spłaci wszystkie zobowiązania szpitala. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Władze Sosnowca podkreślają, że główną przyczyną zadłużenia szpitala są niedoszacowane kontrakty z NFZ oraz brak zapłaty za tak zwane nadwykonania. W gminie Tyszowce w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie potwierdzono pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń. Służby już reagują, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Radio Z, Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
7: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
0: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Z lasów można wynieść pełne koszyki grzybów. Widać to też po liczbie porad grzybowych udzielonych w wielkopolskiej stacji sanepidu. Mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem grzyboznawca Mariola Mazur-Zielińska.
8: Nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy. Mamy borowiki szlachetne, dodatkowo podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim.
9: A skąd go tak dużo teraz?
8: Jego ulubionymi lasami są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce, w związku z tym warunki mu sprzyjają.
0: Borowik ten cechuje się żółtawym, pomarszczonym trzonem oraz kapeluszem. Przy rozpoznawaniu grzybów ekspertka przestrzega przed aplikacjami ze sztuczną inteligencją. Te wciąż popełniają błędy i mylą grzyby jadalne z niejadalnymi. Przekonuje, że najlepiej korzystać z atlasu grzybów. Umarł król, niech żyje król. Doby po zwolnieniu trenera Aleksandra Wukowicza Wicew oficjalnie przedstawił jego następcę. Został nim Mateusz Stolarski. Kim jest nowy szkoleniowiec Łodzian? Jego sylwetkę przybliży Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
10: Oto trener na dorobku, zaledwie 33-letni Mateusz Stolarski dał się poznać z dobrej strony, pracując w Motorze Lublin. Wywalczył awans do Ekstraklasy, a w dwóch kolejnych sezonach bez problemu zapewnił drużynie ligowy byt. Teraz czeka go większe wyzwanie, ale i większa presja.
11: Nie będę dawał żadnych deklaracji, wyniku, stylu. Kibic Widzewa tego nie potrzebuje. Chcę zobaczyć efekty. Kibice na pewno kochają ten klub, ale chciałbym, żeby pokochali również drużynę i to jest moim celem.
10: Debiut nowego trenera w niedzielę i trudno, bardziej prestiżowe spotkanie. Widzew zagra przy Łazienkowskiej z Legią.
0: Widzew po 7 meczach zajmuje 13 miejsce w tabeli. Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków. To wyniki badań australijskich naukowców. Do tej pory wiadomo było, że ryzyko przedwczesnej śmierci spada ze wzrostem liczby kroków, choć tylko do określonego pułapu. Najlepsze efekty są widoczne przy 6 do 8 tysięcy kroków dziennie u osób starszych i 8 do 10 tysięcy u młodszych. Teraz odkryto, że szybszy marsz może częściowo zastąpić większą liczbę kroków. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko, a na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: W naszym studiu Bartosz Grodecki, szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, panie redaktorze.
13: Spodziewamy się rosyjskich ataków na przejścia graniczne z Ukrainą. Musimy być przygotowani na różne prowokacje, także na sabotaż wewnętrzny. Tak mówi premier Tusk. Czy to jest moment, kiedy prezydent Nawrocki zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
14: Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rzeczywiście jest na naszej agendzie. Wiemy w tej chwili, że pan premier zresztą się wczoraj na to powoływał, jest raport czy dokument przekazany przez szefa CIA. Tych tematów związanych z bezpieczeństwem trochę rzeczywiście się uzbierało, więc jeżeli rzeczywiście będzie tego przestrzeń, to zostanie taka rada zwołana. Wszystko jest rzeczywiście w rękach prezydenta. Prezydent zdecyduje o właściwym momencie.
13: Teraz prezydent nie widzi jeszcze takiego powodu, żeby rozmawiać, żeby dyskutować
14: z politykami? Ten komunikat, który się wczoraj pojawił i wynikający z dokumentu przekazanego przez szefa CIA, nie jest tak na dobrą sprawę niczym nowym. My o tym wiemy. To znaczy, jesteśmy krajem przyfrontowym. Wiemy doskonale i to też płynie z komunikatów strony rosyjskiej, że nasze bezpieczeństwo będzie testowane. Będzie testowana nasza infosfera, będzie testowane nasze cyberbezpieczeństwo, będzie nasza domena powietrzna testowana. Będą testowane nasze systemy odpowiedzi na takie prowokacje, a także to nie tylko Polski, ale też i krajów NATO i wschodniej flanki. Więc my to wiemy, że to się będzie działało.
13: O tym mówimy od wielu miesięcy. Ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego była w lutym. Czy od lutego przez pół roku naprawdę nie wydarzyło się nic takiego, co by sprawiło, że trzeba rozmawiać na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?
14: Te tematy są podejmowane na bieżąco na Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego. Komitet Bezpieczeństwa Narodowego zbiera się co tydzień. Prezydent jest informowany szczegółowo o tym, co się dzieje na komitecie. Więc jeżeli podejmie taką decyzję, że już teraz dochodzi do sytuacji, w której której warto rozmawiać o tym w szerszym gronie, to rzeczywiście taką decyzję podejmie.
13: Czyli na razie rozważa ewentualnie powołanie rady?
14: Tak, bo tak jak powiedziałem, ja staram się uczestniczyć w komitecie co tydzień. Jeśli nie mogę, to idzie któryś z moich zastępców. Prezydent dostaje szczegółowe informacje w tej sprawie i jest też w bieżącym kontakcie.
13: A prezydent dostał ten raport CIA, o którym mówił premier?
14: Nie dostaliśmy tego raportu. Być może jeszcze. Nie wiem, czy zostanie nam udostępniony.
13: Liczycie na to?
14: Mam nadzieję, bo jeżeli są tam informacje, które wprowadzają, czy rzucają jakieś nowe światło na kwestię naszego bezpieczeństwa, chociaż z tych wypowiedzi premiera ostrożnych, tak jak to zostało zresztą powiedziane przed chwilą, będzie wynikało, że jest coś, nad czym powinniśmy się rzeczywiście pochylić, to taka decyzja rzeczywiście zostanie podjęta. Natomiast tak jak mówię, te wszystkie kwestie bezpieczeństwa są na bieżąco podejmowane. Prezydent
13: no to rozmawiajmy o tych kwestiach. Gdyby rząd chciał dzisiaj przekazać Ukrainie pociski do patriotów, co powiedziałby prezydent? Poparłby ten pomysł?
14: My nie jesteśmy w ogóle w tym procesie, panie redaktorze. My też żeśmy to jakby jasno komunikowali.
13: Kiedy wyszła informacja o tym, że takie przekazanie nastąpiło, no to Pałac Prezydencki zgłaszał istotne wątpliwości. Znaczy, pamiętamy to doskonale.
14: Pan, co do zasady, szanuję porządek prawny. Wszelkie donacje sprzętu wojskowego są podejmowane przez rząd w trybie niejawnym.
13: Czyli rząd nie musi pytać prezydenta o zdanie
14: nie
13: w tej sprawie.
14: Nie ma takiej formuły, żeby pytał. Nie ma też formuły, bo czasem funkcjonują w naszym porządku prawnym, że odpytujemy instytucję, odpytujemy organ, ale ta opinia jest niewiążąca. Nie ma takiej formuły, to jest decyzja rządu. Ja zresztą to też jasno w mediach społecznościowych komunikowałem. Taka informacja zdecydowanie nie powinna była ujrzeć światła dziennego, szanując porządek i szanując nasze prawo, czyli szanując to, że te uchwały są podejmowane w trybie niejawnym.
13: Wiceminister obrony Stanisław Wziątek mówił wczoraj tak, żebyśmy przekazali pociski do patriotów w Ukrainie, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, to musi być wspólna, przemyślana decyzja sojuszników. Po drugie, musi być deklaracja Amerykanów, że w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy zostaną skierowane do Polski. Dobre warunki?
14: Myślę, że tak, bo jeżeli mielibyśmy, czy rząd podejmie decyzję, że ma w ramach programów sojuszniczych przekazać uzbrojenie na Ukrainę, to my jako Polska powinniśmy mieć te zasoby dostępne możliwie jak najszybciej. Warunki te dwa jak najbardziej korzystne.
13: No, Ukraińcy proszą o wszystko, co możliwe do obrony powietrznej. Jest kolejny pakiet pomocy, 50 milionów euro wart. Dobrze, że jest?
14: Wie pan, każda pomoc udzielana Ukrainie, która pozwoli na zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy i pozwoli nam na utrzymywanie tej sowieckiej napaści, rosyjskiej napaści z daleka od granicy Rzeczypospolitej Polskiej, jest dla nas jak najbardziej korzystna. Rzeczywiście w domenie lądowej, w tej chwili na Ukrainie sytuacja wygląda poważnie. Rosjanie chcą przełamać ten najważniejszy dla nich pas twierdz w obwodzie donieckim. Są bardzo blisko Słowiańska i Kramatorska. Jeżeli im to się uda, to uderzą w zasoby logistyczne Ukrainy, ale także będą mieli możliwości manewrowe w kierunku Dniepru. To też im da pewien oddech propagandowy, bo ich ta wojna także wykańcza. Oczywiście mają dużo większe zdolności odtworzeniowe niż Ukraina. Tych ataków w domenie powietrznej, która daje im przewagę, jest bardzo dużo, co wyczerpuje Ukrainę, ale jednak, nie ukrywajmy, ten wątek doniecki jest rzeczywiście niezwykle istotny, więc póki się Ukraina broni, póki stoi, jest to w naszym interesie.
13: Tu i teraz, u nas, mamy strajk maszynistów od kilku godzin, to jest ich reakcja na wypadki na przejazdach kolejowych. Pan jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przygląda się tym wypadkom?
14: Przyglądam się tym wypadkom pod kątem właśnie tego, o co żeśmy zahaczyli, czyli o te kwestie sabotażowe, delikatnie, nawiązując do wypowiedzi premiera Tuska.
13: I co z tego pana oglądania sytuacji wynika?
14: Wie pan, to jest pytanie, które zapewne warto zadać naszym służbom specjalnym, bo jeżeli tych wypadków jest coraz więcej, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to wynika faktycznie z gapiostwa, czy z ignorowania przez kierowców sygnalizacji świetlnej lub też znaków drogowych, czy też za tym kryje się coś więcej.
13: Czy pan podejrzewa, że to nie są po prostu wypadki? Kaczyński?
14: Myślę, że jesteśmy w tym momencie uprawnieni do zadania takiego pytania. Czy to są rzeczywiście wypadki wynikające tylko i wyłącznie z gapiostwa lub też ignorowania sygnalizacji świetlnej, czy też za tym stoi coś innego?
13: Znaczy, sugeruje pan, że Rosja wysyła tych kierowców na przejazdy kolejowe, żeby powodowali te wypadki?
14: Nie musimy ich wysyłać na przejścia kolejowe. Jest cała paleta innych możliwości, żeby do takich sytuacji dochodziło. Natomiast warto się temu przyjrzeć, bo jeżeli mamy nagle skokowy wzrost takich rodzajów incydentów, wypadków, w sytuacji, kiedy informujemy, że jesień będzie kluczowa, że mamy do czynienia ze wzrostem akcji sabotażowych, mamy więcej podpaleń, realnie, dochodzi do wycieków naszych danych, jasno czytamy komunikaty strony rosyjskiej, no to myślę, że tego wątku nie warto zignorować. Nie mówię, że tak jest, stawiam pytanie.
13: No to kolejne pytanie. Polsat News podaje, że Komenda Stołeczna Policji jest w stanie mobilizacji. Nieoficjalne informacje stacji są takie, że policjanci będą chcieli zablokować Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do Trybunału Konstytucyjnego. Czy pan jako szef BBN-u coś o tym wie?
14: Znaczy, wiem z doniesień medialnych, natomiast wie panie redaktorze, no to jest jakby kolejna odsłona jakiegoś takiego spektaklu politycznego, na którym nie wiem, czy się w ogóle warto w tej audycji pochylać.
13: No rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, organie konstytucyjnym państwa.
14: Nie mam tutaj, panie redaktorze, nic dobrego o tym do powiedzenia.
13: Ale
14: nie mam
13: możliwości. Co jeśli policja wkroczy do Trybunału Konstytucyjnego? To będziemy mieli kryzys bezpieczeństwa?
14: To jest złamanie prawa. Na jakiej podstawie policja miałaby wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego i nie uniemożliwić jego prezesowi wykonywanie jego obowiązków?
13: No według rządzących prezes uniemożliwia wykonywanie obowiązków czworgu sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału.
14: W sytuacji zagrożenia zewnętrznego państwa poważne państwo nie odgrywa takich spektaklów politycznych.
13: Panie ministrze, kończąc naszą rozmowę w tej części radiowej, krótka piłka przed nami. Trzy pytania z konkretną odpowiedzią, jak mam nadzieję. Da, jeśli się da, tak czy nie. Stała baza USA w Polsce to będzie wspólna zasługa prezydenta i rządu, tak czy nie?
14: Jeżeli do tego dojdzie i faktycznie zostanie to przez kolejny rok do wyborów zoperacjonalizowane do tego stopnia, że będziemy mogli kontynuować rozmowy na podstawie już wypracowanych mechanizmów, to tak.
13: Jest
14: prezydent
13: odpowiedź.
14: Jest zdecydowanie duża rola prezydenta w tej sprawie.
13: Za chwilę o tym pogadamy. Pieniądze z SAFE wspierają dziś polski przemysł zbrojeniowy.
14: W jakiejś części na pewno, i to mówiła o tym też pani minister Sobkowiak, bo dużo zamówień rzeczywiście zostało złożonych w PGZ-cie, natomiast po targach MSPO w Kielcach widzę, że małe i średnie przedsiębiorstwa nic z tego nie korzystają. Mówimy o naszej suwerenności, więc wydaje się, że te pieniądze powinny być inaczej skierowane.
13: To za chwilę też o tym porozmawiamy. Czy Polska powinna mieć swoją broń atomową?
14: To docelowo byłby to bardzo dobry element naszego odstraszania. Na dzisiaj myślę, że polską racją stanu jest pełny udział w programie Nuclear Sharing.
13: I o tym też porozmawiamy. Pytanie bonusowe. Kto nie głosuje w wyborach, ten idzie do piekła.
14: Głosowanie w wyborach nie jest obowiązkiem, ale jest naszym przywilejem.
13: Ale to
14: rozumiem,
13: był cytat, wie pan o tym? Wie pan, kto tak powiedział?
14: Nie.
13: Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, właśnie ogłosił to wyborcom. Rozmawiamy dalej na radio.z.pl, polecamy się naszym słuchaczom.
12: To jest gość Radia Z.
13: No, to panie ministrze, miał trochę racji, prezydent Trump? Z tym piekłem.
14: Znaczy, wie pan, oczywiście jest to tam hiperbola użyta, tak? No nikt nie pójdzie do piekła za to, że nie będzie głosował, ale jest to przywilej, o który, jak rozumiem, my jako Polacy doskonale wiemy, tak? Udział w wyborach, możliwość udziału w wyborach, oddania głosu na swoich reprezentantów jest naszą wartością. O to przecież walczyliśmy i jak najbardziej uważam, że udział w wyborach jest, trzeba z tego korzystać.
13: O Ameryce porozmawiajmy. W jaki sposób prezydent pomaga dzisiaj rządowi w sprawie stałej bazy wojskowej USA w Polsce?
14: Prezydent wielokrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem na ten temat i doskonale wiemy, że decyzje, które zapadają w Waszyngtonie, to są decyzje głównie pana prezydenta.
13: Znaczy pod koniec września przy okazji wizyty prezydenta Nawrockiego w Nowym Jorku w ONZ-cie będzie rozmowa z prezydentem Trumpem?
14: Tego nie odpowiem na to pytanie, bo tego nie wiem. wiem. Natomiast stałe bazy, wracając już do tematu, na pewno było zielone światło od prezydenta Trumpa. Prezydent Nawrocki wielokrotnie z prezydentem Trumpem rozmawiał i to, że ten dialog w ogóle jest kontynuowany, to jest rzeczywiście ogromna zasługa pana prezydenta.
13: No jak patrzy pan w kalendarz, to oficjalne spotkanie prezydentów jest planowane na koniec roku, na grudzień, na Florydzie, tak, przy okazji szczytu G20. Czy wtedy obaj prezydenci mogą ogłosić decyzję? Tak, budujemy amerykańską bazę stałą w Polsce?
14: Czy zielone światło na budowanie stałej bazy jest? I to potwierdzał mi w rozmowie ze mną i zarówno dwukrotnie właściwie Elbridge Colby. Wiem, że takie same rozmowy toczył minister Zalewski, który z ramienia rządu jest odpowiedzialny za prowadzenie tej akurat inwestycji.
13: No i Amerykanie przyjechali sprawdzać te miejsca, gdzie ta baza mogłaby powstać. Pytanie, ile czasu potrzeba, żeby tę decyzję sfinalizować i ogłosić, że jednak budujemy?
14: Odnosząc się do tego, co wiemy z komunikatów monoskich, zdaje się, że minister Tomczyk powiedział, lokalizacja będzie w najbliższych 48 godzinach. Zobaczymy. Nawet jeżeli jej nie będzie, no to rozumiem, że ona już jest, miejsca, gdzie mogłaby ta baza powstać, już są wyselekcjonowane, przynajmniej 2-3. I potem no, wchodzimy w ten moment, kiedy no, musimy zabezpieczyć pieniądze, bo o tym też głośno żeśmy mówili, to będzie parę miliardów złotych, ta baza nas będzie kosztowała, czas operacyjny.
13: A może nawet paręnaście, bo słyszę, że to może być kilkanaście miliardów.
14: Wczoraj gdzieś padło też, ale to też była informacja medialna, nigdzie w oficjalnych dokumentach tego jeszcze nie ma zapisane, że 2030 to jest realny termin, żeby taką bazę otworzyć. W sytuacji zagrożenia, w którym jesteśmy, obecność amerykańska jest elementem naszego odstraszania. Trzeba to zrobić szybko, sprawnie. Jeżeli będzie do tego przygotowana specustawa, która zapewni i finansowanie, ale też umożliwi przyspieszenie tego procesu budowlanego, który, jak wiemy, w Polsce wymaga bardzo dużo zgód, zwolnień i dokumentów, no to pan prezydent też to powiedział, jak najbardziej będę wspierał ten proces.
13: Dobrze, że zaciągamy kolejną pożyczkę u Amerykanów na zakupy uzbrojenia?
14: Wie pan, jakbyśmy spojrzeli w statystyki zakupowe, mówię oczywiście o imporcie, nie mówię o wydawanych pieniądzach w polskim przemyśle, to w latach 21-25 sprzętu ze Stanów Zjednoczonych przyjechało w granicę 45%. Bo jeżeli mówimy o nowoczesnym polu bitwy, jeżeli mówimy o wysokich technologiach i wykorzystaniu ich na froncie, no to Amerykanie są absolutnymi pionierami. Oczywiście.
13: Czyli ta pożyczka to dobry krok.
14: Tak, ja zresztą byłem, panie redaktorze, na podpisaniu pożyczki, widziałem się z Inaną.
13: Pytam dlatego, że, no bo słyszeliśmy, że europejska pożyczka źle, amerykańska dobrze.
14: Ja rozumiem, że rozmawiam o tym w pisie pana premiera Kosiniaka, zdaje się, z wczoraj. Panie redaktorze, pożyczka europejska i głównie o to się rozbijała ta narracja, jest pożyczką, która ma pewne ograniczenia. Ona nie pozwala nam kupować sprzętu.
13: Ta amerykańska też ma pewne ograniczenia, bo nam każe kupować u Amerykanów.
14: No ale jeżeli 45% pochodzi z tamtego rynku, a pożyczka europejska, czyli SAFE, wyklucza Stany Zjednoczone, a z jakiegoś powodu włącza w to Kanadę, włącza Koreę Południową, a wyklucza na przykład kompletnie suwerenny model zbrojenia, który życzyłbym sobie, żeby był w Polsce, czyli model turecki. To też było powiedziane jasno na MSPO ostatnim. Turcy...
13: Na salonie przemysłu obronnego
14: tak
13: w Kielce.
14: Tak jest. Tuż targi Expo, znaczy Expo właściwie, już nie targi Kielce, Expo to Kielce. Kiedy Turcy przez budowanie własnych zasobów, suwerennych zasobów, w tej chwili ich możliwości to jest 8 do 2. To znaczy 80% ich zasobów powstaje na miejscu w kraju.
13: Okay, ale czy powie pan dzisiaj, panie ministrze, tak, że SAFE to jest pożyczka, która finansuje niemieckie fabryki?
14: Nie finansuje niemieckich fabryk i nie wiem, gdzie się pojawiło, że finansuje niemieckie fabryki.
13: No jakżeż, tak mówili politycy prawicy. Przemysław Czarnek mówił, to jest jawna opcja niemiecka i trzeba pogonić to dziadostwo.
14: Safe,
13: jakie niemieckie firmy dostają pieniądze z tej pożyczki SAFE, którą Polska wzięła?
14: Kwestia jest łańcucha dostaw do tych kontraktów, które zostały przyznane w ramach pożyczki SAFE. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, która jest istotna. Czy nasz przemysł jest w stanie zaabsorbować taką ogromne środki w tak krótkim czasie, bo ta pożyczka nie tylko ograniczała nas terytorialnie, ale też czasowo. Musieliśmy bardzo szybko te pieniądze wydać, ale nasz przemysł, mam wątpliwości, czy jest na to przygotowany.
13: 37% środków z pożyczki SAFE dla Polski ma trafić do niemiecko-szwedzkiej firmy, tak mówił premier Tusk. Reszta jednak do polskich firm. Ja do tego wracam także dlatego, że to prezydent Nawrocki na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w lutym, na tej ostatniej, mówił, że to przemysł Niemiec stanie się jednym z głównych beneficjentów tych pieniędzy, także poprzez zamówienia składane przez inne kraje, a my nie jesteśmy od tego, żeby wspierać niemiecki przemysł, tylko polski. Czy dzisiaj wspieramy tą pożyczką SAFE niemiecki przemysł?
14: Panie redaktorze, jeszcze raz mówię, łańcuch dostaw do utrzymywania polskiej produkcji nie jest polskim łańcuchem.
13: Wspieramy niemiecki przemysł tą pożyczką?
14: Jeżeli wydajemy pieniądze na konkretne rzeczy produkowane w Polsce, czy to przez Polską Grupę Zbrojeniową, czy przez inne duże podmioty, bo też zwróćmy uwagę, że ten SAFE jest skierowany do dużych podmiotów. A to, co słyszałem na Expo Kielce, i bardzo często to słyszałem, to jest: nie mamy możliwości finansowania średnich i małych przedsiębiorstw. Przecież te średnie i małe przedsiębiorstwa, a głównie startupy, które rozwijają się właśnie w oparciu o pomysły, o innowacyjność, jeżeli już bierzemy takie zobowiązania, na wieloletnie zobowiązania, no to wydaje się, że jednak powinniśmy wspierać naszą suwerenną produkcję. I w momencie, kiedy musimy wydać pieniądze, bardzo dużo pieniędzy w bardzo krótkim czasie, to wiadomo, że na samym końcu oczywiście PGZ, ale te wszystkie firmy, które będą dostarczały różne komponenty do produkcji tego uzbrojenia, też będą na tym zarabiać. Więc rozumiem, że pana pytanie jest właśnie umiejscowione w tym konkretnym kontekście. To znaczy PGZ owszem, ale łańcuchy dostaw spowodują, że nie tylko polskie firmy będą zarabiały, ale będą też zarabiały inne podmioty, między innymi też i podmioty niemieckie. Natomiast tak jak jeszcze raz powiedziałem, jeśli mamy taką pulę pieniędzy, przeznaczmy ją na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, na startupy, budujmy własny suwerenny przemysł zbrojeniowy.
13: Panie ministrze, co się dzieje z Radą Pokoju stworzoną przez prezydenta Trumpa?
14: Nie wiem, co się dzieje z Radą Pokoju. Szczerze powiedziawszy, przez prezydenta Trumpa została hucznie ogłoszona. Na razie nie mam wiedzy na tym, żeby jakiekolwiek projekty, dokumenty powstawały w ramach tej Rady.
13: Czyli czy prezydent Nawrocki dostaje jakąś oficjalną korespondencję w tej sprawie?
14: Przez BBN taka korespondencja nie przechodzi.
13: A czy prezydent Nawrocki już po tym oficjalnym, inauguracyjnym spotkaniu, które widzieliśmy, świat je zobaczył, był jeszcze zapraszany, dopytywany o udział w tym gremium?
14: Też mi nic na tym nie wiadomo, żeby jakkolwiek był prezydent dopraszany do tego gremium. Myślę, że to, co się w tej chwili dzieje na świecie, czyli otwarcie dwóch takich tak naprawdę poważnych teatrów wojennych, czyli na Ukrainie oczywiście i w Iranie, powoduje, że mamy inne priorytety i musimy się skupić na tym, co się dzieje w tej sferze bezpieczeństwa. My w tej sferze bezpieczeństwa jesteśmy krajem, tak jak powiedziałem, przyfrontowym.
13: Wiemy, mamy swoje ale problemy. Ja pytam przypadkowo, bo zastanawiam się nad tym, czy dobrze się stało, tak jak się stało, że patrząc na to, jakie są losy Rady Pokoju przez ostatnie miesiące, dobrze, że Polska została z boku?
14: Znaczy, to chyba jest taka emocja dosyć neutralna, tak? No już skoro w niej nie jesteśmy, a nie mamy żadnych sygnałów, że ta Rada bierze w czymś dużym udział, no to chyba emocja zupełnie, tak, ambiwalentny stosunek, tak?
13: Wstrzemięźliwość rządu to była dobra podpowiedź dla prezydenta w tej sprawie?
14: Czy była dobrą podpowiedzią? No, skoro ta rada nie funkcjonuje, być może by funkcjonowała lepiej, wie pan, gdyby była Polska. No,
13: gdyby
14: Polska,
13: Karol Nawrocki był w Radzie Pokoju, byśmy, to by to śmigało.
14: Może byśmy zdynamizowali Radę Pokoju, wie pan, tego nie wiemy. No, w tej chwili poruszamy się w takiej sferze hipotez, tak, co by było gdyby. Nie wiadomo, nie przystąpiliśmy, trudno, no taki jest efekt, tyle.
13: Zakładam, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma analityczny umysł i rzeczywiście, jak mówi, że tak by było, to kto wie, panie ministrze.
14: Byłoby to kolejne forum. Dlaczego nie?
13: Czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma informację o tym, że Rosjanie wykorzystują kryptoaktywa do opłacania sabotażystów, dywersantów do jakichś akcji w Polsce?
14: Do samych akcji, znaczy w ogóle. Tak, no bo wie pan,
3: cały ten proces, który się odbywa w Polsce, czyli wzrost tego zagrożenia sabotażowego, oczywiście musi w jakikolwiek sposób, znaczy on pociąga za sobą zobowiązania finansowe od zamawiającego, tak? Więc tak, kryptoaktywa są też wykorzystywane do tej działalności destabilizującej, do działalności przestępczej.
13: I prezydent dostaje takie informacje z Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
3: Wie pan, nie ma takiej informacji, jakby ona miała wyglądać.
13: Rosjanie pytam o to, czy prezydent ma świadomość, że jest takie zagrożenie, tak, że jest taki schemat działania rosyjskich służb?
3: Tak, jak najbardziej.
13: No pytam o to w kontekście decyzji pana prezydenta podejmowanych w sprawie przepisów dotyczących kryptoaktywów. Czy pan brał udział w tworzeniu tych prezydenckich poprawek albo ustaw dotyczących kryptoaktywów?
3: Wie pan, ta ustawa też ona pojawiła się na biurku prezydenta 3 razy, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. I tak na dobrą sprawę, to pierwsze weto było wetem takim chyba najgłośniejszym, bo kolejne weta wynikały z tego, że ta ustawa po prostu nie była w żaden sposób zmieniana, mimo tego, że pan prezydent skierował swój projekt ustawy o kryptowalutach regulujących ten rynek. Zdaje się, że też, jeśli dobrze pamiętam, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, ale on był też uzgadniany z parlamentarzystami z Polski 2050 czy 2050. Został ten projekt, w ogóle nie był procedowany, a teraz my funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, że mówimy, projekt rządowy to jest panaceum na całe zło, które generują kryptowaluty, a każde zdanie odrębne jest zdaniem złym i pozycjonuje nas jako obrońców rynku kryptowalut. No tak nie jest.
13: W całym takim morzu wątpliwości, pytań i dywagacji. Pytam o ten pana udział w pisaniu tych przepisów, bo publicznie stawia pytanie o to Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej w TVN24, i on zwraca uwagę, że ta głośna poprawka o stronach internetowych, o ich wyłączaniu albo niewyłączaniu, pojawiła się tydzień po pana przyjściu do Biura Bezpieczeństwa Narodowego w maju.
3: Nie brałem udziału w tworzeniu przepisów. Pan Arłukowicz, ja wiem, buduje może swój wizerunek w oparciu o jakieś insynuacje, kalumnie polityczne. To jest jego decyzja.
13: No, on pyta o pana związki z panem Chodzińskim, z Arturem Chodzińskim, byłym szefem, byłym agentem CBA.
3: No, byliśmy razem w Frontline Foundation, ale też, no nie wiem, jestem we wspólnocie mieszkaniowej w swoim bloku, tak?
13: Istotne. Byliście w jednej fundacji, a pan Chodziński brał pieniądze od Przemysława Krala. Paski z panem Chodzińskim, z Arturem Chodzińskim, byłem szefem, byłem agentem CBA.
3: No byliśmy razem w Frontline Foundation, ale też, no nie wiem, jestem we wspólnocie mieszkaniowej w swoim bloku, tak?
13: Istotne. Byliście w jednej fundacji, a pan Chodziński brał pieniądze od Przemysława Krala. Pan o tym wiedział?
3: Ale to jest

0: ją z gościem mógł zrobić. Ale 12 listopada odbywa się narada w Kancelarii Prezydenta, w której biorą udział przedstawiciele Fundacji Frontline, której pan był ekspertem i w której był pan Chodziński. I pan Chodziński też bierze udział w tej naradzie.
1: No, bierze udział w naradzie. Jak rozumiem, jak domniemuję, akurat w tamtym okresie Frontline przygotowało raport o... bo to było zaraz, zdaje się, po Karpaczu. W Karpaczu był ten raport prezentowany na forum ekonomicznym dotyczącym zmiany przepisów prawa w związku z zabezpieczeniem procesu nadawania i też wprowadzenia nowej formuły odbierania obywatelstwa polskiego. Domniemuję, że to mogło być przedmiotem rozmowy pomiędzy ówczesnym szefem BBN-u, a przedstawicielami Fundacji Frontline. No mnie wtedy, mówię, w BBN-ie nie było. Ja na
0: tak,
1: tym
0: to się dzieje kilka miesięcy wcześniej. A odkąd jest pan w BBN-ie? Zapraszał pan pana Chodzińskiego do BBN-u, Kancelarii Prezydenta albo Pałacu Prezydenckiego?
1: Ostatni raz się widzieliśmy na jakimś forum, zdaje się, w Mikołajkach. Ja nie jestem w Fundacji. W Fundacji Frontline byłem dosyć krótko, byłem 5-6 miesięcy. Zdaje się, że do końca lutego nie mieliśmy kontaktu z Arturem. Artur podjął swoje indywidualne decyzje. Zresztą, jak pan prześledzi tą sprawę, pan też zobaczy, że koledzy z Frontline też nie mieli świadomości tego, jaka jest działalność już pozafundacyjna Artura. Wydali w tej sprawie jasne oświadczenia w momencie, kiedy powiedzieli tą wiedzę, że rzeczywiście wykonuje takie zlecenia. No to po prostu się z Arturem rozstali.
0: A
1: to
0: czy jest, może pan wykluczyć, że pan Chodziński wpływał na urzędników Kancelarii Prezydenta w sprawie przepisów o kryptowalutach?
1: Absolutnie wykluczam taką sytuację, w której ktokolwiek wpływa na urzędników Kancelarii Prezydenta. Znaczy, no, Kancelaria Prezydenta ma swoich ekspertów i stanowisko w sprawach ustaw jest uzgadniane wewnętrznie. Nie ma tutaj możliwości o wpływaniu na takie stanowiska. Zresztą, wie pan, ja też chciałbym wrócić, jeśli jeszcze można, do tego wątku tej ustawy, która tak hucznie jest omawiana w mediach i jest traktowana jako
0: niemalże jako bożek
1: regulujący kwestie kryptowalut. Tak jak już powiedziałem, prezydent skierował swój wniosek, który jest, czy swój projekt ustawy, który reguluje ten rynek. Ta ustawa jest też uzgodniona z parlamentarzystami, którzy obecnie są w tej koalicji rządzącej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja tej sprawy bardzo dokładnie nie śledziłem, ale z tego, co widziałem w przekazach medialnych, pan Kral na początku wypowiadał się w sprawie tej ustawy zupełnie neutralnie. Powiedział, że ta ustawa ani w niego nie uderzy, ani w niczym mu nie pomoże, bo on ma i tak licencję estońską. A potem nagle gdzieś w mediach się pojawiły SMS-y, że tak na dobrą sprawę to weto prezydenta nie jest mu na rękę. Że tak na dobrą sprawę, to jak gdyby prezydent podpisał, to byłoby mu lepiej na tym rynku kryptowalut. No więc w takim układzie to ta ustawa
0: gdyby
1: jest dobra, czy jest
0: podpisał,
1: dobra?
0: To ta ustawa pozwalałaby jednak na kontrolę nad tym rynkiem państwa,
1: Mówi, że mam licencję estońską i ta ustawa mnie nie boli, a ta ustawa de facto by kontrolowała podmioty, które działałyby na rynku polskim bardziej niż jego, który działa na rynku estońskim, no to rozumiem, że ten podpis pod tą ustawą byłby
0: bardziej niż dzisiaj, ale to pewnie wiele jeszcze będziemy wyjaśniać.
1: To jest papierek lakmusowy sprawności państwa na samym końcu, ta zonda krypto.
0: No właśnie, są pieniądze obywateli, które się rozpłynęły. Właśnie. Czy wreszcie prezydent z premierem nie mogą usiąść i uzgodnić wspólnej wersji tej ustawy?
1: To jest jedna rzecz.
0: Chodzi o pieniądze ludzi, pieniądze Polaków.
1: Kwestia regulacji prawnych to jest jedna rzecz.
0: Ważna, tak jak nie mogą tego zrobić?
1: Jest projekt prezydencki.
0: No, jest projekt rządowy.
1: Jest, nawet nie jest procedowany.
0: Niechże się dogadają.
1: Nikt się nawet nad tym nie pochylił.
0: Mogą się dogadać?
1: Mogą. Prezydent zresztą...
0: Prezydent zaprosi do siebie premiera w tej sprawie?
1: Na rocznicy, w które 6 sierpnia, prezydent jasno powiedział, dobre ustawy będę podpisywał, jestem otwarty na dyskusję. Nie ma takiej woli, akurat w kryptowalutach nie ma takiej woli,
0: prezydent zaprosił premiera, żeby rozmawiać o ustawie o kryptowalutach?
1: Nie zaprosił premiera, żeby rozmawiać
0: o projekcie. Jak się można porozumieć, nie rozmawiając?
1: Ale skierował projekt ustawy, który w ogóle, panie redaktorze...
0: Rząd skierował swój, prezydent skierował swój. To nie jest droga do kompromisu.
1: To nie jest droga do kompromisu, ale jednak przygotowaliśmy projekt ustawy, który mógłby być chociażby procedowany. Nikt się nad nim nie pochylił.
0: Pochylmy się nad pytaniami słuchaczy, dobra?
1: Jeszcze chciałbym wątek, jeśli pan pozwoli. I teraz mamy sytuację, w której powiedziałem o tym papierku lakmusowym. finansowym skuteczności państwa. My w ogóle główny

0: wątek, który pan zahaczył, to znaczy przepadły pieniądze ludzi, przepadły pieniądze inwestorów i o tym w ogóle nie rozmawiamy. Bo jeżeli przepadły pieniądze,
1: wielokrotnie w studiach radiowych i telewizyjnych,
0: to tutaj państwo powinno bardzo skutecznie i bardzo asertywnie zadziałać. I zadziałało akurat teraz, bo jest nowe postępowanie w sprawie Zondy Krypto, która jeszcze w niedalekim czasie, bo w 2024 roku i w 2025 roku normalnie funkcjonowała na polskim rynku. Co więcej, ludzie z Zondy Krypto to w 2025 roku jeszcze mieli szkolenia w Krajowej Szkole Skarbowej. No to co się zmieniło od tego czasu, że wtedy było dobrze, dwa postępowania umorzone, a teraz jest nagle źle? No jest źle, bo jeżeli przepadły pieniądze ludzi, państwo powinno zareagować i powinno zareagować dużo szybciej.
1: Pytania słuchaczy. Kiedy ujawnienie aneksu WSI?
0: No, to jest bardzo dobre pytanie, bo teraz mamy taką sytuację, że ten aneks został wysłany do Sejmu i Senatu, do marszałków. Oczywiście możemy tu dyskutować, że opinia jednego i drugiego organu nie jest wiążąca, ale ona nie została wprost wyrażona.
1: Czyli bez tej opinii nie będzie ujawnienia raportu WSI?
0: Już kontynuuję. I to też prezydent się do tego odnosił niedawno w rozmowach. One nie zostały w ogóle wyrażone. Rozumiem. Pani marszałek Sejmu nawet nie otworzyła koperty, odesłała ją taką, jaką jest. Więc jeżeli raport do ujawnienia wymaga kontrasygnaty premiera, a z tego, co wiemy, wymaga, a i marszałek Sejmu, i marszałek Senatu unikają wypowiedzenia się w tym zakresie, no to kierowanie tego raportu do pana premiera jest kontrproduktywne, bo jakby po tych przesłankach, które nastąpiły, już wiemy, że takiej kontrasygnaty nie będzie.
1: Czyli prezydent nie wyśle raportu, aneksu do...
0: Na razie musimy, jak rozumiem, musimy z tą kwestią poczekać.
1: Czyli prezydent bez tych opinii samodzielnie nie podejmie decyzji
0: nie. To prawo tak stanowi, że powinny być opinie. One oczywiście nie są wiążące i powinna być kontrasygnata. Bez tego ten raport nie może być opublikowany i najwyżej będzie musieli się z tym wstrzymać.
1: Kiedy nowa strategia bezpieczeństwa narodowego, pyta słuchacz.
0: To musimy trochę dłużej w takim układzie.
1: Czasu niewiele, ale spróbujmy jakoś syntetycznie.
0: Wyrażam nadzieję, że podczas najbliższego spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej dojdziemy do porozumienia w tej sprawie. Od razu dementuję informacje, które się pojawiły w mediach, wyrażane przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i pana profesora Kozieja, że coś leży na biurku prezydenta, a prezydent nie chce podpisać. Nie. Absolutnie taka sytuacja się nie ma miejsca. Strategia jest przedstawiana oczywiście przez rząd i podpisywana przez pana prezydenta. Mam, tak jak jeszcze raz powiedziałem, duże nadzieje na przyszłe spotkanie, przyszłotygodniowe spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej. Natomiast ten dokument, jak pan wie, był już uzgodniony w kwietniu, bo mówił o tym mój poprzednik. Sytuacja uległa zmianie. Rozumiem, że mimo tego, że mieliśmy ten dokument uzgodniony, trzeba do niego wprowadzić korekty. Specjalnie mówię enigmatycznie przed przyszłotygodniowym spotkaniem.
1: Więc jest szansa, że w tym roku jesteście w stanie porozumieć i dokończyć pracę nad tym dokumentem?
0: Ten dokument z naszej perspektywy, z perspektywy BBN-u i Pałacu Prezydenckiego jest właściwie gotowy. Jeżeli są do niego potrzebne wprowadzenie jakichkolwiek korekt lub zmian, jesteśmy jak najbardziej otwarci. Pracujemy nad tym rzeczywiście bardzo długo. Dokument teraz został też przez nas odchudzony, żeby nie był zbyt obszerny. I liczę na to, że w przyszłym tygodniu dojdzie do jakiegoś przełomu w tej sprawie. Ale jeszcze raz mówię, dementuję, nic nie leży na biurku pana prezydenta i prezydent niczego nie przetrzymuje.
1: No to mamy jasność. Jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Co pan sądzi o tym linku do poradnika bezpieczeństwa rozsyłanym przez Alert RCB? Nie minęła doba od upadku rakiety, pisze słuchacz, i już otrzymałem SMS. Tyle, że nie jestem ze wschodniej ściany, czyli najbardziej zagrożonej części Polski, a jak wiemy, strona rządowa była potem zapchana.
0: Znaczy, wie pan, tutaj musimy się też trochę dłużej nad tym zastanowić. No, że jakby w XXI wieku nie wysyła się linków SMS-em. Oczywiście mi się raz zdarzyło...
1: Mówi nam się, żebyśmy nie otwierali linków rozsyłanych SMS-em.
0: No więc właśnie, jeżeli mamy sytuację, w której dochodzi do jakiegoś zagrożenia wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną. Wczoraj mieliśmy chociażby taką sytuację, gdzie rzeczywiście doszło do takiego incydentu. On został finalnie odwołany, ale loty w Rzeszowie zostały wstrzymane czasowo.
1: Coś wleciało do Polski?
0: No, były alerty.
1: Alerty były, ale coś wleciało, czy było zagrożenie?
0: Było zagrożenie, ale no, ono spowodowało, że specjalne siły i środki zostały skierowane. Znaczy,
1: tak, i mieszkańcy podkarpackiego, lubelskiego dostali informacje.
0: No więc linków się nie wysyłają. Oczywiście też się czasem opowiadam o tym, jak mówimy o cyberbezpieczeństwie. Zdarzyło mi się parę lat temu też dostać linka od swojego banku, gdzie to cyber jest, wiadomo, bardzo dobrze dofinansowane i świetnie działa. Już oczywiście nie dostaje, więc nie ma takiego problemu. Więc wysyłanie linków jest rzeczywiście archaizmem i skoro mówimy, nie otwierajmy linków, to ich po prostu nie wysyłajmy. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, nie wyobrażam sobie, żeby w sytuacji zagrożenia osoba świadoma badała, czy link jest właściwy i pochodzi z bezpiecznej domeny i jest rzeczywiście wysyłana przez rząd, czy nie. To druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, że otwieramy sobie pole rzeczywiście do tego, żeby takie linki były przesyłane do ludzi, bo tych alertów pojawia się coraz więcej i otwiera nam po prostu obszar, w którym który za chwilę zostanie zagospodarowany przez cyberprzestępców.
1: No tak, po tym masowym wycieku danych pacjentów niedawnym, pan zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji o informację. Dostał pan wyjaśnienie?
0: Jest ona w tej chwili analizowana. Dostaliśmy to wyjaśnienia. Jeszcze się zwróciłem do czterech innych instytucji. W kontynuacji tego pisma, które wysłałem do Ministerstwa Cyfryzacji, próbujemy ustalić stan faktyczny, co tak na dobrą sprawę się wydarzyło.
1: Tak, pan chciał wiedzieć, co państwo zrobiło z tą wiedzą o tym incydencie, także wcześniejszym sprzed 2 lat, prawda?
0: Tak, no bo...
1: I może pan, po tym, co pan już wie, powiedzieć, że jesteśmy mądrzejsi po szkodzie?
0: No po szkodzie zawsze jesteśmy mądrzejsi, tak, bo ona się już wydarzyła. 19 milionów PESEL-i wypłynęło. Między innymi, no mogę powiedzieć, mój też wypłynął.
1: O, pana też wypłynął.
0: No 19 milionów, no to co druga, tak?
1: Duże.
0: To jest duża szansa. Zresztą pewnie nie wszyscy korzystają z tego systemu, jak rozumiem, więc to jeszcze zwiększa szansę na wypłynięcie tego PESEL-a. I teraz tak, no to, że wypłynęło, to jest jedno. To, że te po rozmowie z ekspertami, które mieliśmy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wiemy, że te systemy publiczne w ramach takich pentestowych działań, no one nie są dobrze chronione.
1: No tak, ale wie pan, że wypłynęło i jest pan uspokojony przez służby państwa?
0: No właśnie, to chciałem
1: państwa,
0: powiedzieć dalej.
1: Że nic się złego teraz nie wydarzy?
0: No, jaki mamy komunikat? Że no możesz zastrzec swój numer PESEL. No ja mam zastrzeżony numer PESEL, tylko że on wypłynął. To w sumie to, że on jest zastrzeżony, jest troszkę bez znaczenia w tym momencie.
1: Nie, no jest, no bo jeśli ktoś będzie chciał kredyt wziąć na pana, na przykład
0: no
1: na nazwisko,
0: właśnie,
1: to bank teraz... będzie sprawdzał, czy ten PESEL jest zastrzeżony, czy nie.
0: Bank, tak.
1: Notariusz też będzie sprawdzał, czy jest zastrzeżony, czy nie.
0: Instytucje takie jak bank czy notariusz, tak.
1: A to gdzie jest to zagrożenie?
0: Ma pan pewność, że pan taka zmierzy? Sama formuła jest, nie wiem, w jakichś instytucjach pożyczkowych.
1: Parabankowych.
0: Ja nie mam takiego przeświadczenia. To, że zastrzegę numer PESEL, to jest jedno. W ogóle, ja to też napisałem w mediach społecznościowych, być może powinniśmy pomyśleć. To jest postulat do dyskusji, czy ten PESEL w ogóle nie powinien być zastrzeżony automatycznie.
1: Z automatu.
0: Tak, no bo ile razy w roku, może w miesiącu, korzysta pan ze swojego numeru PESEL, załatwiając sprawy urzędowe? No, korzysta pan to bardzo rzadko. Pije do sytuacji, w której ktoś nie ma obywatela i musi to po prostu takiej czynności dokonywać fizycznie w urzędzie miejskim.
1: To jest pytanie o to, czy to ja mam się martwić, czy państwo jednak powinno mnie ochronić przed
0: państwo zagrożeniem? Powinno ochronić. I teraz my po komunikacie zastrzeż PESEL postawiliśmy kropkę.
1: A powinniśmy
0: chyba iść trochę dalej, no bo jeżeli moje dane wypłynęły, ja też muszę mieć poczucie, że państwo mi powie, co zrobić dalej. Czy w przypadku czy ten wyciek PESEL-u to jest wyciek poważny? Bo być może jest tak, że sam w sobie ten wyciek nie generuje poważnych implikacji, ale przy serii wycieków, która wiąże moje dane osobowe z numerem PESEL, z moją historią choroby, z receptami, a być może, bo tutaj też są luki z systemem sądowym, KRS-em, księgami wieczystymi. Nie mam już pełnego obrazu osoby, która będzie na przykład przedmiotem ataku, no bo przecież sam jeden wyciek to nie musi być jeszcze alarmistyczny. Chociaż oczywiście każdy powinien być. Natomiast kolejna rzecz jest taka, którą myślę, że tutaj warto podjąć. No, ja o tym też pisałem. Były rekomendacje wydane przez Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Państwa. Wcześniej w 2021 i 2022 roku były wydawane rekomendacje z Ministerstwa Zdrowia dotyczące ochrony danych medycznych. No pytanie jest takie, ile się udało w tej sprawie zrobić, żeby nasze dane były chronione. Skoro one wyciekły w takiej ilości, wydaje się, że niewiele.
1: No to będziemy dopytywać, a na koniec ważna data w kalendarzu. 11 września, 25 lat po ataku na Amerykę. Czy taki zamach, Pana zdaniem, jest dzisiaj możliwy?
0: Chciałbym odpowiedzieć, że nie. Ale myślę, że w obszarze bezpieczeństwa, w sytuacji, w której się znajdziemy, nikt takiej odpowiedzi w 100% nie udzieli. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo mamy nowego burmistrza Nowego Jorku o określonych poglądach politycznych i określonej stosunku do akurat do tego, co się wydarzyło w 25 lat temu. To był szok dla świata. Miejmy nadzieję, że on się nigdy nie powtórzy i miejmy nadzieję, że rzeczywiście do takiej wielkiej tragedii nie dojdzie. Natomiast wracając do pytania, czy postawiłbym jakiekolwiek pieniądze, czy kasztany przeciw dolarom, że tak się nie wydarzy, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie, absolutnie nie, nie podjąłbym się takiego ryzyka.
1: Nie namawiam do hazardu i rozumiem decyzję. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Państwu również. Marcin Zabrowski, kłaniam się. Do
0: dziękuję,
1: zobaczenia.
0: Panie redaktorze, dziękuję Państwu.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

piąta. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchy.

0: 20. W ciągu dnia zostaną wznowione prace na linii kolejowej na torze numer 2. Jak wiecie z Radia Z, w środę w Sokolnikach Suchych w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu. Byli też ranni, w tym maszynista pociągu. Maszyniści po tej tragedii przeprowadzili protest od północy z czwartku na piątek do południa. W piątek zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do tak zwanej bezpiecznej prędkości, czyli 20 km na godzinę. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa na przejazdach po serii zdarzeń i wypadków, do jakich doszło w ostatnim czasie. Opóźnienia związane z tym protestem dotknęły 700 pociągów. Maszyniści nie planują kolejnych akcji tego typu. Jak mówią, na razie ufają ministrowi infrastruktury i mają nadzieję, że nadzorowana przez niego kolej i jego resort zabiorą się szybko do pracy przy poprawie bezpieczeństwa na przejazdach. Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek.
1: Nam zależy na tym, żeby te realne zagrożenia szybko były zneutralizowane i żeby nikt już nie musiał na polskich torach zginąć.
0: Pierwsze spotkanie na temat bezpieczeństwa na przejazdach już w przyszłym tygodniu, kolejne na początku października, a minister infrastruktury zapowiedział zmiany w prawie. To przede wszystkim przepis o utracie prawa jazdy na 3 miesiące dla kierowcy, który wjedzie na przejazd ignorując czerwone światło. Dariusz Klimczak ma nadzieję, że tym przepisem Rada Ministrów zajmie się już na najbliższym posiedzeniu. Liczy też, że ministrowie szybko zajmą się także zmianami w ustawie fotoradarowej, by rejestrować takie przypadki automatycznie.
2: My musimy w sposób automatyczny o tym wiedzieć i przejść do egzekwowania tej kary.
0: I tym samym, by kara za to wykroczenie wraz z wysokim mandatem była nieuchronna i dotykała sprawcę w miarę szybko. Ponad 40 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia pociągu pasażerskiego na północy Francji. Pociąg przewoził 180 pasażerów i obsługiwał trasę Rouen-Caen. W akcji ratunkowej brało udział około 140 strażaków. Pasażerowie cytowani przez portal France Info relacjonowali, że odczuli kilka wstrząsów, które po kilku sekundach stały się coraz silniejsze. Z okien wypadły szyby, a do środka wpadały kamienie z nasypu. Jeden z wagonów upadł, a 4 wypadły z szyn. Przyczyny wypadku badają władze kolejowe i policja. Telewizja BFM podała, że pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Ruch na trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, by umożliwić interwencję służb mundurowych. Twarda odpowiedź Kancelarii Sejmu na pismo Kancelarii Prezydenta i jasne oczekiwanie marszałka, by Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od Macieja Berka i to niezwłocznie, bo to tego dotyczy urzędnicza korespondencja, a konkretnie wątpliwości otoczenia głowy państwa, czy nowo wybrany sędzia spełnia wymóg formalny 10-letniego stażu radcy prawnego. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Pismo Kancelarii Sejmu wysłane do prezydenta sprowadza się de facto do jednego, że kwestionowanie prawidłowości wyboru sędziego nie ma oparcia w przepisach, a w ślad za tym idzie jasno sformułowane oczekiwanie marszałka.
4: Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę.
3: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Na ten moment nic nie wskazuje na to, że prezydent zaprosi Macieja Berka do pałacu. Niewykluczone więc, że konieczny będzie wypróbowany wcześniej scenariusz ślubowania w Sejmie.
0: Formalnie kadencja Macieja Berka zaczyna się 16 września. Poszukiwanie wód geotermalnych w Polsce. We wrześniu w Wielkopolsce uruchomiono 41. odwiert badawczy w kraju. Dzięki niemu będzie można sprawdzić, czy płynąca pod ziemią woda nadaje się do wykorzystania, na przykład podłączając do systemu ciepłownictwa. To jednak droga inwestycja, często przekraczająca możliwości samorządu. Ze szczegółami Adam Kaźmierczak.
5: Jeżeli temperatura i zasolenie wody będzie odpowiednie, żeby wykorzystać ją w ciepłownictwie, to wtedy będziemy potrzebowali do tego specjalnego budynku, mówi burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.
6: I w nim następuje ta zamiana ciepła jednego na drugie. To jest inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.
5: Ministerstwo Klimatu i Środowiska deklaruje pomoc.
7: Powstaje właśnie Fundusz Wsparcia Ciepłownictwa. Środki w nim są zabezpieczone na kolejne 4 lata w wysokości 1 mld złotych na każdy kolejny rok.
5: Mówiła minister Paulina Henik-Kloska. Fundusz ma wystartować jeszcze w tym roku. Września, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Parametry wody pod Wrześnią mają być znane za kilka miesięcy. Zabytkowa latarnia morska w gdańskiej dzielnicy Nowy Port zamyka się z końcem września. Jak dowiaduje się Radio Z, obiekt przestał być rentowny dla prywatnego właściciela, który wyremontował latarnię z własnych pieniędzy. Co czeka obiekt od października? Te informacje ma reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Zostanie po prostu zamknięta. Właściciel jest już w podeszłym wieku i nie jest w stanie opiekować się latarnią. Jak ustaliłem, w grę nie wchodzi ani sprzedaż zabytku, ani przejęcie go przez inną osobę. Zostało więc raptem 20 dni na zwiedzanie 19-wiecznej latarni, która do lat 80. obsługiwała gdański port, po czym ją wyłączono, a dwie dekady później pojawił się mieszkający w Kanadzie pasjonat Stefan Michalak, który ją przejął, odnowił i otworzył dla ludzi. Z latarni roztacza się piękny widok na Zatokę, port czy Westerplatte. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: W 1939 roku strzał z okna latarni dał sygnał załodze niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein do ataku na Westerplatte. Europa szuka ziemniaków, brakuje zwłaszcza gatunków na chipsy i frytki. Rolnicy zasadzili ich mniej w zeszłym roku, było za dużo. Swoje wyłożyły też upały i susza, zwłaszcza w Hiszpanii, Francji i Belgii. A jak jest w Polsce? Rolników pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Rolnicy nie mają wątpliwości, że ziemniaków może brakować. Mogą wzrosnąć też ceny za ulubione dania Polaków, mówi mi Kamil Gongą, rolnik z Łuszczowa pod Lublinem.
10: Frytki w sklepie na pewno będą droższe, ponieważ było bardzo ciepło, gorąco. Nie będzie na tyle duże bulwy ziemniaka, żeby po prostu nadawało się to na frytki.
9: Rolnik jest w trakcie zbiorów, ale już teraz widzi, że przez suszę ziemniaków będzie zdecydowanie mniej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Obejść się smakiem możemy już jesienią, to wtedy świeżo zebrane ziemniaki lądują na półkach w sklepach. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00. Zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo. To jest sobota, 12 września, dochodzi godzina 6. Darek Klimczak w studiu Wiadomości.
7: Dzień dobry.
6: Słuchamy.
8: Końca podwyżek nie widać, ceny benzyny i oleju na stacjach ciągle w górę. Kierowca ciężarówki był trzeźwy, ustalenia Radia Z po wypadku pod Radomiem. Znamy finalistów US Open, na koniec relacja naszego specjalnego wysłannika do Nowego Jorku.
6: 6.
8: Kierowcy łapią się za kieszenie. Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach idą ostro w górę. 95 kosztuje średnio już prawie 8 zł. Z kolei za litr diesla trzeba płacić niemal 8 zł 80 groszy. Reporter Radia Z Daniel Wrzos zna prognozy cen na kolejne dni.
9: Podwyżki na stacjach nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym tygodniu ceny oleju napędowego zbliżą się do 9 zł za litr. Z kolei benzyna nie powinna przebić psychologicznej granicy 8 zł, przewiduje analityk Reflex Urszula Cieślak.
10: Właściciele stacji będą robić wszystko, aby granicy 8 zł póki co nie przekraczać. Natomiast w przypadku właśnie autogazu i oleju napędowego spodziewamy się niestety dalszego wzrostu średnich poziomów cen.
9: Cena ropy na światowych rynkach notuje obecnie spadek, ale nadal utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę.
8: Ceny ropy wystrzeliły po ostatnim zaostrzeniu konfliktu w Zatoce Perskiej między Arabią Saudyjską a rebeliantami w Jemenie. Kierowca ciężarówki, który w środę spowodował katastrofę kolejową pod Radomiem, był trzeźwy, dowiaduje się Radio Z. Takie są najnowsze ustalenia prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Trzeźwy był także maszynista pociągu. Obaj zostali w wypadku ciężko ranni. Ich stan nadal nie pozwala na przesłuchanie. Jak wiecie z wiadomości, w katastrofie zginęła 39-letnia pasażerka pociągu. Przyczyną jej śmierci były poważne urazy głowy, które powstały w wyniku uderzenia. Rannych zostało około 20 osób. Powyrywane drzwi i klamki, zniszczone sedesy. Tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, regularnie dewastowane przez wandali. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi niemal codziennie.
11: Mimo monitoringu i czujek ruchu, regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
8: Miasto apeluje do świadków, aby zgłaszali takie dewastacje policji albo straży miejskiej. We wrześniu w Wielkopolsce szukają wód geotermalnych. Ruszył tam odwiert badawczy, już 41 w kraju. Wiertło wierci się 1,5 kilometra w głąb ziemi, aby dokładnie poznać parametry wody, mówi ministra klimatu Paulina Heniklowska.
12: Temperaturę, jeżeli chodzi także o możliwość wydobywania tej wody, czy też z drugiej strony na przykład zasolenie, a potem rozpocząć prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tych wód.
8: Na przykład do ogrzewania domów. Heniklowska zapowiada, że jeszcze w tym roku ruszy 4-letni program, w którym każdego roku będzie na to po 1 miliard złotych. Powtarzalny jak Aleksander Zwieriew, Niemiec dotarł do 3. w tym roku finału Wielkiego Szlema. Najwyżej rozstawiony zawodnik US Open nie zawiódł i bez straty seta ograł Rosjanina Kerena Hachanowa. W Nowym Jorku ten mecz obserwował specjalny wysłannik Radia Z do USA, Mateusz Ligenza. Dzień dobry, Mateuszu.
13: Dzień dobry.
8: To był rzeczywiście spacerek?
13: Tylko w pierwszym secie wygranym 6-3. Dwa kolejne Niemiec rozstrzygał dopiero po tiebreakach. W trzecim secie musiał bronić nawet 3 piłek setowych. Inna sprawa, że Zwieriew w kluczowych momentach meczu nie pękał. Rozkręcał się w turnieju powoli. Dwie pierwsze rundy to stoczone 5-setowe batalie. Teraz może pochwalić się 4 wygranymi z rzędu bez oddania rywalom choćby jednej partii. Cieszę się, jak ten sezon się układa, ale koncentruję się tylko na niedzieli. Triumfator tegorocznego French Open marzy bowiem o kolejnym tytule. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
8: W niedzielnym finale Zwieriew zmierzy się z Amerykaninem Benem Sheltonem. Zapraszam na wiadomości za pół godziny.
1: Radio Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Malbork.
6: Dzisiaj będzie trochę padało, ale tylko na południowym wschodzie kraju. Poza tym, no może gdzieś jeszcze przy zachodniej granicy, ale tylko kapnie. Sporo dzisiaj słońca, wiatr słaby. Temperatury może nie są jakieś imponujące, ale to już prawie połowa września. 20 stopni w centrum kraju. Będzie dobrze.
0: Sponsorem prognozy pogody było miasto Malbork.
6: 4 minuty po 6:00.

Radio Z. Już 13,5 minuty po godzinie 6, a godzina 6 jest jak 8 zł za benzynę, nie? To jest granica psychologiczna. Kiedy w Radio Z zaczynamy mówić dzień dobry bardzo. Michał Adamski, cześć, zapraszam, informuję, jest weekend, dzisiaj jest dzień pierwszej pomocy, do tego wrócimy, bo okazuje się, że muzyka numer jeden może pomóc w ratowaniu życia. Poza tym dzisiaj o poranku w Radiu Z grzyby. Mamy pytania, jak grzybiarze wrócą z lasu, to podpytamy. A za moment w Radiu Z z cyklu Co ta młodzież znowu wymyśliła, no nie uwierzycie. A na pomoc o wczesnej porze oczywiście muzyka numer jeden, nie wiem jak u was, ale u mnie to już kawa numer dwa. Radio Z i już. Niam, niam, niam.

to taka radość o 6.21. Spokojnie, taka, wiecie, radość. Alexis Jordan, Happiness w Radiu Z. Słuchajcie, nowa moda młodzieżowa. Część nastolatków celowo przestaje używać dezodorantów, a nawet przestają się myć. Nazywa się to feromon maxing, rozchodzi się na Facebookach i TikTokach z prędkością światła. Słuchajcie, głównie młodzi chłopcy. Oni wierzą, że naturalny zapach ciała wzmacnia feromony i sprawia, że stają się bardziej atrakcyjni. Czy na dziewczyny to działa? Wątpię. Ale na pewno chłopaki mają więcej czasu dla kumpli.

0: sobotę o 6.28. Nie boimy się poniedziałku rano. Melanie Fiona w Radiu Z. W wiadomościach informacje z dróg, małe utrudnienia na 50. Szczegóły za moment.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
15: Ale chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
16: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
14: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
1: Po reklamie.
0: Jest 6.30. W sobotę to czas na wiadomości w Radiu Z. Ta tema Darek Klimczak. Prosimy.
17: Na początek informacja o problemach na drodze numer 50 między autostradą A2 a Sochaczewem na 98 kilometrze. W miejscowości Aleksandrów wywróciła się ciężarówka. Jeździ się na tak zwane wahadło. Problemy mogą być jeszcze przez parę godzin. Teraz o tragicznym wypadku w Rosji. 13 osób zginęło na drodze w rejonie Archangielska. Zderzyły się 3 samochody. Podczas wyprzedzania wiozący ludzi minibus wpadł na załadowaną drewnem ciężarówkę. Potem uderzył w nie jeszcze samochód osobowy. Wśród zabitych jest 2 dzieci. Golf zdominował dwudniową wizytę Donalda Trumpa w Irlandii. Prezydent USA przylatuje tam dzisiaj rano i po serii spotkań z władzami tego kraju leci na turniej golfowy Irish Open. Rozgrywany będzie w należącym do niego ośrodku w Dunbeg na zachodzie Irlandii. Może tam spotkać się nie tylko z innymi golfistami, ale też z grupą protestujących, którzy zamierzają demonstrować przeciwko jego polityce. Lady Gaga została matką. Amerykańskie media podają, że 40-letnia piosenkarka urodziła dziecko. Nie piszą ani czy to jest dziewczynka, czy chłopiec, ani jak ma na imię. Ojcem jest przedsiębiorca Michael Polanski, z którym Stefania Germanota, tak naprawdę nazywa się Lady Gaga, jest związana od 6 lat. W wiadomościach Radia Z o 7.00 najnowsze wieści z trasy kolejowej pod Radomiem, na której w środę doszło do wypadku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: To teraz to będzie Lady Mama. A ja na radarę opadów patrzę i martwię się trochę, bo deszcz przelotny, taki skromny raczej na wschodzie i południowym wschodzie, według prognoz miało padać bardziej i martwię się, bo na sobotę zapowiadają dużo słońca. Oby tu się nie pomylili. Wiatr słaby, w Olsztynie będzie dziś 18, w Poznaniu będzie 20, ale w Lublinie max 14.
18: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Jest 6.33, jest sobota. Dzień dobry bardzo.
11: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Jest 6:33, jest sobota. Dzień dobry bardzo.

0: Imprezie. Jason Derulo, Melody, Michiko w Radiu Z. Za 21,5 minuty będzie siódma. Po godzinie siódmej powiemy w Radiu Z więcej o grzybach. Koleżanka Ola Kubiczek przepytała w tej sprawie Polaków.
1: Co takiego fajnego możemy zrobić z grzybów?
2: Najprędzej zupę grzybową.
0: Tymczasem powstał ranking. Zgadnijcie, na którym miejscu najlepszych zup w Polsce jest borowikowa. Zgadujcie to za chwilę. Po drodze będzie Dua Lipa, będzie Whitney Houston. Radio Z i
3: już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
9: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
8: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
9: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
8: A skrócenie szkoleń BHP?
9: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
8: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
4: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer

0: już porozciągani, już poćwiczone. No i weekend, i spokój. Dua Lipa, Physical w Radiu Z, 11 minut do 7. Powstał ranking polskich zup. I słuchajcie, najlepszy jest barszcz czerwony. Borowikowa jest druga, a na trzecim miejscu jest żurek. Rosół jest dopiero czwarty, ale najbardziej pokrzywdzona przez ranking najlepszych zup polskich jest moim zdaniem zupa pomidorowa, bo jest na miejscu 9. Bo okazuje się, że nie tylko smak, liczy się także czas i miejsce podania. Rosół jest w niedzielę u teściowej, a po rosole jest pomidorowa w poniedziałek. Niestety. Radio Z i już. Bo poza tym pomidorowa pyszna.
1: Nie jest.

0: Piosenka, która w ogóle się nie starzeje. Ciągle ktoś komuś myśli zaprząta, nie? A w weekendy odzywa się to ze zdwojoną siłą. Dzień dobry bardzo, za chwilę wiadomości, także wiadomości sportowe Radia Z o 7 rano, ale polecamy się na całą sobotę.
1: A jak alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak influencer.
2: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju.
1: No i moim. Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
2: Już dziś od 13 wspólnie przejdziemy przez alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Binkowski, zapraszam.
3: Reklama. Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
5: Ale chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
6: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
4: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
7: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Szykujemy skok.
11: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
12: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja.
13: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
23: Po reklamie.
24: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, 12 września, dochodzi 7. Darek Klimczak w studiu Wiadomości. Prosimy, słuchamy.
25: Udało się przywrócić ruch kolejowy w miejscu wypadku pod Radomiem. Po tej katastrofie czeka nas zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Afera na otrzęsinach w jednym z gdyńskich liceów. Starszacy poczęstowali pierwszoklasistów snusami.
24: 7.
25: Pociągi znowu jeżdżą między Radomiem a Przysuchą. Kolejarzom udało się postawić na tory ostatni wagon wykolejony w środowym wypadku. Ruch w tej chwili odbywa się wahadłowo jednym torem. Oba tory będą przejezdne na początku przyszłego tygodnia. Po tej katastrofie kolejowej, w której zginęła jedna osoba, Donald Tusk chce radykalnych i twardych zmian. Kar dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Premier zapowiada, że w ciągu najbliższych dni przedstawi propozycję takich zmian. Nasz reporter Michał Dzieniński mówi: sprawdzam. Co, Michale, może się zmienić?
0: Nieoficjalnie chodzi m.in. o podniesienie wysokości mandatów z kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Łatwiej będzie też stracić prawo jazdy. Te przepisy mają być, jak mówi premier, szczególnie surowe wobec systematycznie łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
1: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: A chodzi m.in. o wjeżdżanie i wchodzenie na przejazdy przy opuszczonych zaporach czy przy czerwonym świetle.
25: W zderzeniu pociągu relacji Lublin-Szczecin z betoniarką zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Ani lepiej, ani gorzej. Tak w tym roku poszła matura. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ostateczne wyniki. Zdało ponad 86% absolwentów szkół średnich. Powtarzalność i stabilność wyników oznaczają, że trudność egzaminów była dokładnie taka sama jak w poprzednich latach, ocenia dyrektor komisji Robert Zakrzewski. Policja wyjaśnia, co dokładnie wydarzyło się na otrzęsinach w jednym z liceów w Gdyni. Po imprezie pięcioro uczniów wymagało pomocy medycznej. Teraz wszyscy czują się już lepiej. W szkole błyskawicznie zwołano radę pedagogiczną. Reporter Radia Z Maciej Bąk zbierał wiadomości na ten temat.
10: Starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować w ramach otrzęsin snusami. Jak ustaliłem nieoficjalnie, jeden z pierwszaków źle się poczuł po zażyciu tej nikotynowej saszetki. Wtedy dyrekcja wezwała policję. Funkcjonariusze zbadali szkołę pod kątem tego, czy ktoś nie wniósł do niej nielegalnych substancji. W 10. liceum ogólnokształcącym zwołano zebranie z rodzicami, a po nim radę pedagogiczną. Urząd miasta bada sprawę i, jak czytamy w oświadczeniu, podejmuje działania adekwatne do sytuacji. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
25: Uczniowie, którzy trafili pod opiekę lekarzy, mieli po 15 lat. Znamy już finalistów singla mężczyzn wielkoszlemowego US Open. O tytuł powalczą Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton. Półfinałowe spotkania obserwował specjalny wysłannik Radio Z do Nowego Jorku Mateusz Ligenza. Mateuszu, trudniejszą przeprawę miał ten drugi.
14: No i zdecydowanie, bo Niemiec rozprawił się z Rosjaninem Haczanowem gładko w trzech setach.
19: Straight set win, but...
14: Szybka wygrana, ale myślę tylko o kolejnym meczu. Cieszę się z awansu.
19: Happy with the win.
14: Mówił Zwieriew, drugi półfinał elektryzował dużo bardziej i trudno się dziwić, skoro jeszcze przed końcowym rozstrzygnięciem amerykańska publiczność była pewna, że będzie miała swojego przedstawiciela w wielkim finale. Obaj są showmanami i grali, jakby jutra miało nie być. Na trybunach znów nie brakowało gwiazd. Obok siebie siedzieli m.in. znany aktor Ben Stiller i lider aktualnych mistrzów NBA, czyli New York Knicks, Jalen Brunson. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
25: Więcej sportu od Mateusza już za chwilę. Ja zapraszam na 7.30.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: To są wiadomości sportowe prosto z Nowego Jorku. O nocnych rozstrzygnięciach wśród singlistów na US Open wiecie już ode mnie z wiadomości Radia Z. W tym dniu kortem zawładnął panie. Przed nami wielki finał wyczekiwany przez wszystkich fanów tej dyscypliny. Zmierzą się dwie najwyżej notowane zawodniczki rankingu, broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka i Kazaszka Jelena Rybakina, która wyprzedziła ją w zestawieniu i jest nową pierwszą rakietą świata. Spotkanie rozpocznie się o 22 polskiego czasu. Na naszym ligowym podwórku bardzo ciekawe rozstrzygnięcia w 8. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa przerwał serię 6 porażek i odniósł domowe zwycięstwo nad Motorem Lublin 2-1.
26: Ważne zwycięstwo, ważne dla zespołu, dla klubu. Czułem po meczu, co to znaczy dla tej drużyny. Wygrać ten mecz, meczu nie wygrasz detalami, mecz wygrywasz osobowością.
14: Komentował debiutujący na ławce trenerskiej Rakowa Tomasz Kaczmarek. W Krakowie porażka Jagiellonii, Wisła lepsza od Jagi po 2 golach Rodado. A ponownie o sporcie w Radiu Z. Zapraszam już za godzinę.
27: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Malbork.
24: Rzeszów, Lublin, Białystok. Tu dzisiaj będzie najwięcej chmur, przelotny deszcz. W pozostałych częściach Polski sporo dzisiaj słońca. Maksymalnie 20 stopni w cieniu w Poznaniu, w Warszawie, w Suwałkach, w Katowicach max 17, ale bez wiatru w zasadzie. W sumie nieźle, a w porównaniu do poprzedniego weekendu to raj. Pogoda bezpieczna.
27: Sponsorem prognozy pogody było miasto Malbork.
28: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
29: O, jak my czekaliśmy na sobotę.
24: 7:05 rano. Michał Adamski, dzień dobry bardzo i gramy muzykę numer 1, Silver w Radiu Z.

0: Mistyka, Magica w Radiu Z. 11,5 minuty po 7 pada, potem słońce, potem ciemno, potem słońce, potem znowu pada. Polska rusza na grzyby i my z mikrofonem Radia Z ruszyliśmy rozpytać, co z tych grzybów?
1: Sosy, zupy.
2: Grzyby suszone.
3: Ja tylko odbieram i jem.
4: Na przykład pierogi z grzybami.
2: Jajecznice, zupę.
3: Mógłbym jako ja robić, to tylko dusić.
5: A jakby pan te grzyby udusił?
3: O, no proszę pani, to trzeba by, po prostu jest ważna, że tak powiem, jakość tych grzybów.
0: No właśnie, słychać, że na amatorów nie trafiliśmy. Za chwilę w Radiu Z. Przepis na grzyby od was. Prosto z Polski.

0: Mike Jackson, Piazza Dora w Radiu Z o 7.19. Dzień dobry bardzo w weekend. We wrześniu, 12. w Polsce. Każdy ma swój przepis na grzyby, ale my wyszukaliśmy dla was najbardziej zasłużonych, docenianych przez dzieci i wnuki kucharzy.
1: Grzybki trzeba dobrze umyć, żeby były czyste, bo wypłukać dobrze, bo w grzybach dużo piachu jest.
2: A smażymy najlepiej na maśle? Jak pani najlepiej smaży?
1: Nie, smażyć na smalcu, a masełka dodać na koniec, żeby taki sznyt był, wie pani. A później makaron do tego, ziemniaczki, co kto lubi, ryż, bułeczka, wszystko.
0: No właśnie, także najważniejsze to mieć grzyby. A jak ma się grzyby, to już pójdą

0: Łet w Radiu ZZZ. Mamma mia, zgadnijcie, gdzie padła rekordowa wygrana w loterii? Odpowiedź za moment w wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
2: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
9: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
8: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
10: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Po reklamie.
0: Jest 7:30 w Radiu Z. To czas na wiadomości, a tema Darek Klimczak. Prosimy.
21: Połowa mieszkających u nas Ukraińców chce po zakończeniu wojny wrócić do swojego kraju. Taki jest wynik sondażu przeprowadzonego przez Rating Group. 1/4 wracać nie chce, także 1/4 nie wie jeszcze, co zrobi. Wszyscy z konkretną decyzją czekają na koniec walk. Po ponad 20 latach przerwy ruszają studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W tym roku będą się tam uczyć jeszcze tylko ratownicy z jednostek wojskowych. Za rok nabór będzie już otwarty. Ponad 223 miliony euro. Tyle zgarnął szczęśliwiec, który trafił 6 liczb we włoskiej grze Super Enalotto. Była to pierwsza szóstka w tym roku. Padła w Lombardii, w miejscowości, w której na co dzień mieszka 4 tysiące ludzi. Sporo utrudnień czeka dzisiaj na ulicach Warszawy. Zaczną się mniej więcej w południe od parady z okazji warszawskich Dni Seniora. Problemy będą na Marszałkowskiej od Placu Bankowego do Ronda Dmowskiego. Po południu i wieczorem trudno będzie jeździć autem na Białołęce. To z powodu 10-kilometrowego biegu przez most. A wieczorem na ulicę Centrum Warszawy wyjadą rolkarze i wrotkarze. Kolejne wiadomości o 8:00, w nich o polskim Starlinku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Słuchajcie, grzyby to jedno, ale z wyjątkiem wschodnich, szczególnie południowego wschodu Polski, dzisiaj słonecznie, wiatr słaby, tak do 17-20 stopni, no nic, tylko zabrać dzieci i iść na kasztanki. Idźcie na kasztanki, to zdrowe jest, jest świeże powietrze, dzieci biegają, tata w końcu te 2-3 skłony zrobi, potem spacer farmera z wiaderkami. Dobry trening, mycie okien ci tego nie da.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: 7:32. Sobota. Kawa i muzyka numer 1. Zalia za chwilę, a teraz Nelly Furtado. Dzień dobry bardzo. Tu Radio Z.

0: Celine Dion w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 8. Jaki tytuł w gazecie dzisiejszej? Piasek, ten piosenkarz. Piasek wypatrzył laskę na targu staroci. Ale kurczę, no wiecie jak jest. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy trafisz na tę jedną, jedyną i możesz mieć pieniądze. Możesz odwiedzać najdroższe butiki, ale tę jedną, jedyną spotkasz tak na pchlim targu. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Dużo
2: dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
11: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
12: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Są takie piosenki, że szkoda na to łez. To jedna z nich. Hania Kuzimowicz, Kajra w Radiu Z. Polska leci w kosmos. O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Kochamy góry, proszę Pana.
4: Piękne widoki. Co roku przyjeżdżamy.
5: Trzeci raz już jesteśmy.
6: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
11: Kawka się ceni.
12: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
13: Polecam. Cezary Pazura.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
26: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
27: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
26: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Ale jesteś zadowolony.
29: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
28: Aha.
29: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
28: Wow.
29: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
28: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
29: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
30: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
31: Volkswagen. Po reklamie.
0: To już prawie ósma. Darek Klimczak w studiu wiadomości Radia Z. No to słuchamy.
1: Nie chcemy być zależni od Maska, powstanie polska wersja systemu Starlink. 2 lata po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej znikają ostatnie mosty tymczasowe. Niekończące się remonty na A1, powiemy, gdzie teraz będą robić się korki. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Do czego będzie służyć i kiedy może powstać? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Frydrich.
2: Polski system komunikacji ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ICEYE, która już zbudowała dla wojska małe satelity do obrazowania powierzchni Ziemi. Teraz czas na komunikację. Własną, zaznaczył w Kielcach Donald Tusk.
3: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
2: To aluzja do Ilona Maska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Marcin Frydrich, Radio Z.
1: Niedawno minister cyfryzacji musiał interweniować w sprawie wykluczenia Polski przez Starlinka z europejskiego cennika dostępu do satelitarnego internetu. Znikną ostatnie mosty tymczasowe postawione po powodzi na ziemi kłodzkiej. Chodzi o 4 takie przeprawy w Lądku, Zdroju, Bielicach, Wilkanowie i Krosnowicach. W tej ostatniej miejscowości most tymczasowy jest własnością wojsk tureckich. 2 lata temu stawiali go właśnie żołnierze z Turcji. Reporterka Radia Z pytała wicestarostę kłodzkiego Piotra Marchewkę, czy przyjadą go także rozebrać.
4: Na dzisiaj nie mamy takich deklaracji. Być może będzie tak, że ten obiekt będzie zabezpieczony u nas. Nie daj Boże, żeby musiał być oczywiście w przyszłości wykorzystywany.
1: Roboty rozbiórkowe ruszą w tym miesiącu, potrwają rok. Z rynku paliw płyną nieco lepsze wieści dla jeżdżących autami na benzynę, dużo gorsze dla kierowców diesli. W przyszłym tygodniu cena benzyny 95 raczej się nie zmieni i tak jak dzisiaj będzie kosztować od 7 zł 90 groszy do niemal 8 zł za litr. Z kolei cena oleju napędowego może wzrosnąć o kilkanaście groszy i przebić granicę 9 zł za litr. Po raz pierwszy od kwietnia drożeje także autogaz. Cena litra tego paliwa wzrosła o 7 groszy, przekroczyła 3 zł. Teraz kolejna wiadomość dla kierowców. Od dzisiaj kolejne utrudnienia na autostradzie A1 na Pomorzu. Drogowcy dopiero co skończyli remont odcinka Pelplin-Kopytkowo, a już przystępują do kolejnych prac. Bez korków się nie obędzie. Na linii Trójmiasto reporter Radia Z Maciej Bąk. To gdzie ten, Maćku, kolejny remont?
5: Bardzo blisko Trójmiasta, bo pomiędzy węzłami Swarożyn i Stanisławie, czyli między zjazdami na Malbork i Tczew. Przejazd w kierunku Gdańska będzie od dzisiaj możliwy tylko jednym pasem. W stronę Łodzi będą 2 pasy, ale wąskie. To oznacza ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w obu kierunkach. Warto pamiętać, że na A1 trwa jeszcze jeden remont między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tu zwężenie jest z kolei na jezdni w stronę Łodzi, ale ma on się skończyć za parę dni. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Remont 8 km jezdni między węzłami Stanisławia a Swarożyn zaplanowano na 4 tygodnie. Teraz jeszcze wiadomości sportowe Radia Z. Przygotował je Mateusz Ligenza.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Wiadomości sportowe prosto z Nowego Jorku, gdzie dobiega końca rywalizacja w wielkosztemowym US Open. Poznaliśmy finalistów singla o tytuł pomalczą. Niemiec Alexander Zwierew i Amerykanin Ben Shelton. W piłkarskiej ekstraklasie 2 niespodzianki w 8 kolejce. Raków Częstochowa odczarował nieudany początek sezonu i odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo. Wygrał z Motorem Lublin 2-1. Z kolei Wisła Kraków okazała się lepsza od Pucharowicza. Beniaminek okrał Jagiellonię 2-0.
8: Byliśmy blisko siebie. Można powiedzieć, że plan, jaki był na ten mecz, został w pełni zrealizowany. Byliśmy też zespołem, który nie jest przypadkowy, z bardzo dobrą drużyną. Nie pozwoliliśmy im na wiele.
7: Mówił szkoleniowiec Wisły Mariusz Job. Polscy siatkarze rozegrają swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy w stolicy Bułgarii, więc Sofii biało-czerwoni tym razem zmierzał się z Izraelem. Przed 2 dniami Polska ograła bez straty seta Portugalię.
9: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych 3 drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się na ich najsilniejszą możliwość wersję.
7: Mówił asystent trenera Marcin Nowakowski. Początek o 15:00.
0: W Olsztynie do 18 stopni w cieniu, dużo słońca, trochę chmur, w Koszalinie 20, słońce, słaby wiatr, we Wrocławiu tak samo, 20 i słońce, w Katowicach do 17, trochę więcej chmur, w Krakowie 16 i jeszcze więcej chmur, a w Rzeszowie już sporo chmur, tylko 14 stopni. 8:05, muzyka numer 1, która ratuje życie? Tak, za chwilę powiem jaka. Podam konkretne tytuły.

Szanse w Radiu Z. Dzisiaj jest Dzień Pierwszej Pomocy, czyli m.in. resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W Radiu Z teraz muzyka numer jeden do ratowania życia. Staying Alive, czyli dosłownie utrzymywanie się przy życiu, piosenka Bee Gees, no to jest wzór tempa ucisków klatki piersiowej, ale o dziwo pasuje też AC/DC. No tekst może nie na miejscu, ale pasuje jeszcze inny hit, który ma 17 miliardów odtworzeń na YouTubie. Liczy się po prostu tempo, a jak się zmęczysz, to można się zmienić. Między 100 a 120 ucisków na minutę trzeba uciskać klatkę piersiową do przybycia karetki pogotowia. Uciskać w tempie także tej piosenki. To jest właśnie muzyka numer jeden. To jest muzyka, która stawia na nogi. To jest Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: piosenka o czekaniu na telefon od kogoś wyjątkowego, kogoś bardziej wyjątkowego niż przyjaciele, bo ponoć przyjaciele jak nie dzwonią, to dobrze, bo u nich wszystko w porządku. Madonna w Radiu Z, za chwilę między innymi magiczny duet Dawid Margaret, a potem powiem, jak nasza polska kolej wjeżdża na wyższy poziom.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: Dużo dobre.
21: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
23: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
23: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
23: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
23: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: Marian, jaki laptop jest top?
18: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
24: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: ćwiczenia. Szkoda, że się kończy. Bruno Mars w Radiu Z, 20 minut do 9, tutaj Radio Z, dzień dobry, bardzo weekend, proszę wsiadać, drzwi zamykać. PKP Intercity, słuchajcie, wprowadza nową, wyższą od pierwszej klasę Grand. Luksusy, specjalna zamykana strefa, rozkładane fotele, rolety, co nie tylko, ale tylko 4 miejsca, a w zasadzie to zostają tylko 2, bo na jednym Barbara, a na drugim Marian.
1: To jest jakby luksusowo.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
17: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: I w ekstra cenie, to rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Regulamin na circlek.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Po reklamie.
22: Cześć, tu Przona. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jak Alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak Influencer.
1: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju. No i moim.
0: Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
1: Już dziś od 13 wspólnie przejdziemy przez Alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Binkowski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
4: To co, przekonałem cię?
5: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
7: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
20: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
21: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
20: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
22: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
23: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
24: Co powiesz na weekend pełen energii?
25: Tak!
24: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
26: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
27: Ale wam leci krew, wiesz, czuję.
28: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
26: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
2: Po reklamie.
29: Dzień dobry bardzo. To jest sobota, 12 września, już prawie 9. Wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
30: Sprawa złagodzenia aborcji wraca do Sejmu po 2 latach przerwy. Ministerstwo Infrastruktury ma dość rosnących bez przerwy cen na A2. W ten weekend pogoda będzie służyć odpoczywającym w Tatrach. Słońce i bez deszczu.
29: Dziewiąta.
30: Będzie polityczna próba przełomu w ważnej sprawie. Sejm wraca do prac nad przepisami aborcyjnymi. Po dwóch latach przerwy zbierze się komisja, która zajmie się dwoma projektami. Trzeciej drogi z powrotem do kompromisu i stanu sprzed wyroku Trybunału oraz Lewicy. Ten projekt usuwa kary za pomoc w przerywaniu ciąży. Czy jest szansa na uchwalenie nowego prawa? O tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Koalicja rządząca chce tę sprawę doprowadzić do końca, bo przecież taka była obietnica wyborcza i są sygnały, że na ten moment jest wstępna zgoda, aby poprzeć i częściową dekryminalizację i powrót do kompromisu aborcyjnego. Jak mówi Andrzej Szejna z Lewicy, to absolutne minimum.
1: A więc to, co zagwarantowano na podstawie konsensusu, który oczywiście dla Lewicy oznacza za mało.
0: Apetyty były na więcej, ale nawet w ramach obozu władzy jest z tym problem. Pytanie, czy przy głosowaniu nad tym minimum nie dojdzie do przykrej niespodzianki.
30: A to może się wyjaśnić już w przyszłym tygodniu, o ile oba projekty trafią do Sejmu. Spółka zarządzająca wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 pod lupą Generalnej Dyrekcji Dróg. Kontrola związana jest z kolejną podwyżką cen. Od wczoraj za przejazd każdym z trzech odcinków trzeba płacić 41 zł, w sumie 123. Takim cenom sprzeciwia się Ministerstwo Infrastruktury. Co może zrobić? Powie teraz nasz reporter Adam Kaźmierczak.
3: Zawarta lata temu umowa ze spółką Autostrada Wielkopolska nie daje ani rządowi, ani Generalnej Dyrekcji głosu decydującego w sprawie cen. Ministerstwo więc zleciło kontrolę i analizę możliwości rozwiązania tej umowy. Mamy też mały sukces, mówi minister Dariusz Klimczak.
4: To, co dotychczas udało nam się uzyskać, to przekonać koncesjonariusza do zastosowania specjalnej aplikacji, która umożliwia brak podwyżek.
3: Mowa o wideotellingu. Kierowcy osobówek, którzy z niego korzystają, płacą 2 zł mniej na każdej bramce. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
30: A2 to obecnie najdroższa autostrada w całej Unii Europejskiej. Spółka Autostrada Wielkopolska będzie nią zarządzać jeszcze przez 11 lat. By ratować swój szpital, władze Sosnowca darują mu dług. Prezydent miasta Sosnowca zgodził się na konwersję zadłużenia, czyli zamianę miejskich pieniędzy przekazanych placówce na nowe udziały. Żeby jednak taki układ wszedł w życie, muszą się zgodzić także pozostali wierzyciele, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
5: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
30: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Słoneczny i pogodny weekend zapowiada się w Tatrach. Po ostatnich opadach deszczu dzisiaj jeszcze będzie trochę chmur, jutro już słońce przez cały dzień. Ale uwaga, wcześnie rano tatrzeńskie szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając, przewodnik z TPN-u.
6: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia. Tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia. Także w tych miejscach musimy szczególnie uważać, zachować ostrożność.
30: Od poniedziałku pogoda w Tatrach może się znowu zepsuć. Mówi się nawet o ulewnym deszczu. A jaka pogoda dzisiaj w całej Polsce? Michał za chwilę wszystko powie.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
10: Dzisiaj w całej Polsce pogoda jak w cały weekend w Tatrach, ale tylko w dzień. Mrozu nie będzie. Słońca sporo, naprawdę. Chmury jakieś tam przelecą, oczywiście, ale deszcz dzisiaj tylko na południowym wschodzie, ewentualnie przy wschodniej granicy kraju. Do 20 stopni maksymalnie, ale w cieniu. A przecież słonecznie.
9: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
14: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
25: Dzień brukarza dzisiaj, więc kłaniam się nisko.

0: żeby wszystko poszło dzisiaj tak gładko jak te smyczki po strunach skrzypiec w One Republic w Radiu Z. Wczoraj wieczorem w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Poznaliśmy nową mistrzynię. To jest córka znanego piosenkarza Andrzeja Rosiewicza. Irena.
1: A teraz drugi osobnik.
0: Czyni śpiewająca dziwonia, a pokazały się właśnie badania, że ludziom najbardziej z całego ptactwa podoba się śpiew kosa, czyli że wśród ptasiej muzyki kos to jest muzyka numer jeden. Że jak słyszymy kosa, to miód na uszy, że cieplej robi się na ludzkim sercu, że obrastamy w piórka. A tak się składa, że jest kilka złych wiadomości do przekazania, więc za chwilę spróbujemy na melodię kosa. Może mniej zaboli... Śpiewana zawsze lepiej wchodzi, nie? Tak jak ostatni dzień lata. Gips i Goy for Money w Radiu Z.

0: Kenzo w Radio Z. Słuchajcie, skoro śpiew kosa, tego ptaka, najpiękniejszy jest dla człowieka według badań, to sprawdzamy teraz w Radio Z, czy łatwiej będzie nam przyjmować złe wiadomości słyszane na melodię kosa właśnie. Poprosiłem ubiegłorocznego mistrza Polski w naśladowaniu ptaków, Marcela Mierzejewskiego, żeby zaśpiewał nam kosem o kryzysie ziemniaczanym w Europie, bo słyszeliście, frytki i chipsy będą droższe.
1: Kosy raczej o ziemniakach nie śpiewają, ale gdyby śpiewać miały, to brzmiałoby to pewnie jakoś tak. Mhm.
0: Mhm. A może o cenach paliwa trochę jeszcze? Nie no, aż chce się tego słuchać. Za chwilę będzie Brian Adams, będzie Michał Szpak, a ja posłucham sobie jeszcze o procentowaniu kredytu hipotecznego mojego. Kurczę, no. Miód na uszy.
2: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
12: Stokrotka.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Słuchaj, Marian,
16: no?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.
3: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: Po reklamie.
21: Hello, this is Brian Adams and you're listening to Radio Z.

9:34 w sobotę, skoro pytają w refrenie, jak się z tym czujemy, w Radiu Z odpowiadamy: dzień dobry bardzo. Dub Dogs w Radiu Z za nami, zaczynają już Liquido, a za chwilę powiem wam, czym influencerzy podpadli tenisistom.

0: Narcotic i Liquido w Radiu Z. A jeszcze nie skończył się US Open. Finały dzisiaj i jutro, a już władze Wimbledonu, turnieju w Londynie, zapowiadają zaostrzenie zasad i mówią dość influencerom. W Nowym Jorku kręcący ciągle filmy na trybunach przeszkadzali grać na tyle bardzo, że jeden mecz trzeba było przerwać. Bo wiecie, złej baletnicy to przeszkadza nawet rąbek u spódnicy, nie? I tu mówię oczywiście o influencerach, nie o tenisistach, bo oni to zawsze, to ujęcie źle wyszło, ten profil brzydszy i kręcą się i jeszcze raz. Ajajaj.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Co powiesz na weekend pełen energii?
5: Tak!
4: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior.

0: banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Po reklamie.

0: są jak te szwedzkie klopsiki. Czy w piątek wieczorem, czy w sobotę rano? Dobre to jest. Swedish House Mafia, Aliki Lee, czysta szwedzka robota w Radiu Z. 10 za chwilę w wiadomościach. Dobre informacje, pociągi jeżdżą już normalnie.
1: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz

0: chcę rzucić palenie.
1: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
4: Desmoxan. I już nie palisz.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Z, dochodzi godzina 10. Przenosimy się do studia wiadomości. Na miejscu Darek Klimczak.
11: Dzisiaj pociągi wreszcie kursują normalnie. Reporter Radia Z sprawdził rozkłady. Wybuch w magazynie broni w Bułgarii. Władze podejrzewają Rosjan. Na Śnieżce ruszają prace nad schroniskiem. Dziś nie ma tu nawet toalet, a turystów są miliony.
10: 10.
11: Ruch kolejowy wrócił do normy. Jeśli wybieracie się dzisiaj w podróż pociągiem, możecie liczyć na to, że dojedziecie na czas lub z niewielkim tylko poślizgiem. To dzięki temu, że protest maszynistów planowany początkowo na cały piątek został skrócony o 12 godzin. W studiu reporter Radia Z Marcin Frydrych.
12: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Sprawdzałeś, Marcinie, rozkłady. Jak to wygląda?
12: Tak jak co dzień. Opóźnienia owszem zdarzają się, ale to przypadki losowe. Na Śląsku skradziono elementy trakcji i pociągi zwalniają. Koło Bielska-Białej zaś doszło do kolizji pociągu ze zwierzętami. Są też awarie taboru, wydłużone kontrole graniczne i interwencje służb porządkowych, czyli dzień jak co dzień na kolei. W pobliżu Radomia na odcinku linii Wolanów-Przysucha, czyli tam, gdzie w środę doszło do katastrofy na przejeździe, pociągi jeżdżą już jednym torem, ale z ograniczeniem do 60 km na godzinę, a na samym feralnym przejeździe do 20 km. Na tej linii składy będą więc notowały około 15-minutowe opóźnienia. Trwa naprawa torowiska, tak by jak najszybciej pociągi mogły tam jeździć już dwoma torami.
11: Koszty tej naprawy linie kolejowe wyceniły na 3 miliony złotych. Eksplozja w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Po wybuchu wszystko zaczęło się palić. Ogień przenosi się teraz z magazynu na magazyn. Z pożarem walczą strażacy. Według lokalnych władz nikomu nic się nie stało. Do wybuchu doszło w magazynach koncernu zbrojeniowego EMCO. W przeszłości był on już celem ataków rosyjskich agentów i teraz pierwsze podejrzenia kierują się w stronę Moskwy. Kilkanaście lat czekania i w końcu ma powstać tak zwana Bugajska BIS, czyli nowa droga w Częstochowie. Ma odciążyć centrum i wyprowadzić ciężarówki spod Jasnej Góry. Zapewni też dojazd do nowych terenów inwestycyjnych, na których swoje fabryki planuje branża zbrojeniowa, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.
13: Skomunikowanie już istniejących przedsiębiorstw, w tym firm planujących znaczącą rozbudowę, na przykład Huta Częstochowa, co odciąży miejski układ komunikacyjny, między innymi na ciągu ulicy Jagiellońskiej z Aleją Pokoju.
11: Budowa ruszy pod koniec roku, potrwa 2 lata. Jest wreszcie długo wyczekiwana umowa na remont należącego do IMGW obserwatorium na Śnieżce. Dzisiaj nie ma tutaj nawet toalety dla turystów. Po remoncie powstanie schronisko i będzie w końcu kanalizacja, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
14: Ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk domy to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska.
11: Remont potrwa jednak aż 5 lat. Najwyższy szczyt Karkonoszy każdego roku odwiedza 2 miliony turystów. A czy warto na niego wchodzić dzisiaj? Można. Na turystów w Karkonoszach, a także w Tatrach czekają dzisiaj i jutro nie najgorsze warunki. Źle jest natomiast w Bieszczadach, na Kasprowym Wierchu czy na Śnieżce. Jedynym problemem może być zimno i oblodzenie szlaków. W Bieszczadach natomiast pada deszcz, jest ślisko, niewiele widać. Wychodząc na Połoniny znajdziemy się w chmurach i we mgle. Nie ma żadnych widoków, mówi ratownik GoPru Wojciech Pawul.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
16: A tam cieszyć się trzeba, że na głowę nie pada, nie Norbert?
17: Oczywiście, że tak, same pozytywy.
16: Przecież, a że wiatr też nie wieje, też można się z tego cieszyć, bo w ubiegłym tygodniu wiało.
17: Mocno, mi aż czapka zmuchnęła.
16: No, a teraz proszę bardzo, pogoda taka, że czapki z głów po prostu.
17: Ładne, ładne.
16: A, ładne. Zostawiam was z Norbertem i lecę. Pa.
17: Pa.
15: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
18: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.

10 minut po godzinie 10, słuchacie Radia Z, Norbert Winkowski, witam ponownie. Słuchajcie, wczoraj tak mi zleciał ten piątek, myślałem, że jakoś będę go specjalnie celebrował. Coś wieczorem z żoną wymyślę i po prostu skończyłem na kanapie. Zasnąłem na siedząco, kto miał podobnie, dzwoni 321-321-321. No chyba, że mieliście jakiś naprawdę wyjątkowy piątkowy wieczór, też chciałbym o tym usłyszeć. Ja za chwilę w Radiu Z opowiem wam o atrakcjach, jakie czekają dzisiaj na Stadionie Narodowym, ale wcześniej... Temper City, Self-Aware, tak gramy wam w Radio Z.

0: R.I.O. w Radio Z, 17 minut po 10. Za nami pierwszy dzień kwalifikacji Drift Masters na PGE Narodowym. Byłem wczoraj z synem. Syn ma 6 lat, bardzo mi się podobało, mnie chyba jeszcze bardziej. Wszystko z bliska, o wiele bliżej niż ja obserwowała nasza dziennikarka Magda Barczyk. Magda, opowiadaj, proszę, jak było.
1: Szybkie auta, ryk silników, efektowne przejazdy, mnóstwo dymu i wyjątkowych emocji. Tak mogę podsumować pierwszy dzień finału Drift Masters. Przyznam szczerze, że jest to naprawdę niebywale widowiskowe wydarzenie, a tym bardziej ogląda się to dobrze, że wśród faworytów do dzisiejszego zwycięstwa w całym cyklu mamy aż 2 Polaków. Stadion Narodowy był wczoraj wypełniony kibicami, którzy z zachwytem oglądali popisy kierowców z całego świata.
2: Panie, ale jesteśmy pod wrażeniem.
3: Super! Ogólnie wszystko było fajne.
2: Było super moim zdaniem.
4: Jestem pierwszy raz tak naprawdę, jestem pod wrażeniem. Niesamowite widowisko. Dla mnie niesamowite jest to sam dźwięk, jaki wydają te samochody.
1: Dziś kolejny dzień rywalizacji, no i kolejne atrakcje. Wśród nich między innymi przejazdy bolidów Formuły 1. Słyszymy się po południu prosto ze Stadionu Narodowego.
0: Dzięki, Magda, do usłyszenia. Radio
5: Z i już. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
6: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2/3 za grosz i ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
18: Mama! Cześć, kochanie.
19: Co chcecie na obiad?
20: Cebulę z pire!
21: Pierogi z syrem.
6: krem, makaron carbonara,
18: fasolka po bretońsku.
19: Kochani, to nie jest restauracja.
18: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
19: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: Po reklamie.

0: właśnie takie utwory gramy wam w Radiu Z, które zostaną z wami na dłużej. To jest Marisa. Będzie pięknie. 25 minut do godziny 11, a ja pytałem was o to, jak zakończył się wasz piątkowy wieczór. Jaki to był finał tuż przed weekendem? Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Janusz z Warszawy. Podobnie miałem. Poczułem wolność. Żona pojechała do mamusi. Ja wróciłem po pracy. Usiadłem na kanapę. Mhm. Włączyłem sobie Star Warsy.
0: Fajnie.
1: Pierwszą część, żeby sobie przypomnieć. I po 5 minutach moje oczy odleciały.
0: Kto miał podobnie, ręka w górę. Za chwilę w Radiu Z Rockset. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
6: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.

0: rozświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ania Dąbrowska w Radiu Z, 13 do 11.
1: Na relację z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
0: A my dzisiaj jesteśmy w Malborku. Jest to przedostatni, 8 przystanek naszej trasy. Na miejscu zajada się Hubert Radzikowski. Halo?
2: Dzień dobry, witam z 8 dnia wielkiej trasy śniadaniowej Radia Z. Zaczynaliśmy tydzień temu w Łowiczu, a dzisiaj Malbork. No i skoro Malbork, to historii ominąć się nie da. Krzyżacy postawili tu największy zamek świata, a my na szczęście znacznie krócej będziemy dziś stawiać na stołach śniadanie. I też trochę historyczne, bo hitem naszej trasy są podpłomyki, czyli coś, co jadano na długo przed tym, zanim ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby nad Nogatem zbudować tę historyczną twierdzę. Szanowni Państwo, będą podpłomyki, będą makarony, będzie mnóstwo dobrego jedzenia i oczywiście kawa. I to jest ważna historia. Tej przez 7 dni wypiliście z nami już dokładnie 2474 kubki, czyli Malbork to będzie kawa numer 2500. Ten wynik padnie właśnie u Was. Spotykamy się od 11 do 14 na placu Kazimierza Jagiellończyka. To przedostatni przystanek naszej trasy, więc tym bardziej nie wypada go przegapić. Malbork, jesteśmy u Was. Wpadajcie na śniadanie z Radiem Z.
0: Prawie 2500 kubków. To w takim razie, Hubert, nie mogę powiedzieć inaczej. Smacznej kawusi.
1: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: To jest Anna Nakla w Radiu Z. 5 minut do 11, a do końca kalendarzowego lata zostało 10 dni. Jakie niespodzianki jeszcze lato szykuje dla nas przez te 10 dni? O tym w wiadomościach Radia Z o 11.
1: A jak alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak influencer.
2: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju.
1: No i moim. Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
2: Już dziś od 13 wspólnie przejdziemy przez alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Binkowski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
19: A nosek?
18: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
19: Całą noc?
18: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
19: Dobranoc, nosku.
18: Dobranoc, skarbie.
20: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z. Zróbcie głośniej, bo czas na wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
1: Sprawca fałszywych alarmów w szkołach już w rękach policji. Grozi mu 15 lat więzienia. Mieszkańcy Krakowa mają 2 tygodnie na wybór projektów budżetu obywatelskiego. 10 dni zostało do końca lata. Reporter Radia Z sprawdził, czy będzie jeszcze gorące.
0: 11.
1: Na początek jednak informacja sprzed chwili. Wstrzymany jest ruch pociągów między Domaniewicami a Głownym w województwie łódzkim. Powodem jest potrącenie przez pociąg pieszego. Jak informuje PKP PLK, między Głownym a Łowiczem podróżnych wożą autobusy. Do aresztu trafił autor fałszywych alarmów bombowych w szkołach całej Polski. 41-latek z Ostrowa Wielkopolskiego usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co wiadomo?
2: Tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego policjanci dostali od mężczyzny pierwsze zgłoszenie. Dotyczyło ono podłożenia ładunku wybuchowego w jednej ze szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia 41-latek znowu zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował o podłożeniu bomby, tym razem w wielu szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Część placówek została nawet ewakuowana. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policjantów, odpowie przed sądem za wywoływanie fałszywego alarmu oraz nieodpowiednie korzystanie z telefonu alarmowego. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Policjanci przypominają, że numer 112 nie służy do żartów. Każde zgłoszenie traktowane jest poważnie i wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. 54 miliony złotych wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Wczoraj rozpoczęło się głosowanie nad listą, na której jest ponad 400 pomysłów, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
4: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
1: Głosować można do 28 września, najwygodniej przez stronę internetową budżetkraków.pl. W Himalajach rośnie ryzyko powodzi. To dlatego, że w ostatnich latach wzrosła liczba i wielkość lodowcowych jezior. Spływa do nich woda stopniejących lodowców. Jest jej coraz więcej, co zwiększa zagrożenie nagłymi powodziami, gdy woda zostanie uwolniona. Porywając ziemię, kamienie, drzewa może niszczyć wszystko na swojej drodze, tak jak to było podczas ostatniej powodzi w Nepalu. Zginęło w niej niemal 1500 osób. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Będzie też chłodniej niż kilka dni temu. W nocy temperatura może spadać poniżej 10 stopni. Do końca kalendarzowego lata zostało 10 dni. Czy jest jeszcze szansa na choć trochę upału? Prognozy przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieniński.
5: Na pogodowym horyzoncie upałów brak. No cóż, to już końcówka lata.
6: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
5: Pogoda w dzień w okolicach 20 stopni. Jest szansa na więcej słońca. To prognoza na najbliższe dni. Jeśli chodzi o ubiór, to przyda się i kurtka przeciwdeszczowa i bluza, ale też nie zaszkodzi koszula z krótkim rękawem. Według wstępnych prognoz, choć pogoda będzie zmienna, to nie powinna być gwałtowna. I tak do jesieni.
1: A ta zaczyna się 23 września. I Dalia Tomczak spotka się z wami o 12:00 i życzę lata.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: I te życzenia się przydadzą. Dzisiaj 17 tylko stopni w Poznaniu i zaledwie 7 stopni w Zakopanem. To są aktualne temperatury. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie 21 stopni i to na zachodzie naszego kraju, a na wschodzie z kolei w tej południowej części zaledwie 13 stopni. Do tego przelotne opady deszczu.
26: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami MXT Paper.

To jest, słuchajcie, piosenka, którą miałem nagraną na płytę CD od sąsiadki Nelly Kelly Rowland Dilemma, 13 minut po 11 od starszej koleżanki, która potrafiła to wtedy obsługiwać. Słuchajcie, Radia Z, ja lubię po ciemku, a wy? Okazuje się, że nasze serca też lubią spać po ciemku. Naukowcy przebadali ponad 11 tysięcy osób i zauważyli, że spanie przy zapalonym świetle może mieć wpływ na kondycję naszego serca. Ci, którzy spali przy świetle, częściej mieli pierwsze sygnały, że serce nie pracuje tak, jak powinno. Czyli co? Przed snem nie tylko telefon ekranem do dołu, ale lampeczka też. Pstrykamy i śpimy w ciemności. Teraz Cleo w Radio Z.

0: Lenny Kravitz w Radio Z. To jest muzyka numer jeden, najlepsza na sobotnie przedpołudnia. Słuchajcie, ja uwielbiam gadżety przeróżne. Ostatnio odbyła się konferencja największej firmy technologicznej na świecie. No i ta firma pokazała coś nowego, czyli telefon, który się składa z dwóch telefonów. No po prostu się składa i rozkłada. Największy jednak szok miałem, kiedy zobaczyłem cenę tego telefonu, bo to w Polsce będzie kosztowało między 10 a 12 tysięcy, ale nie dziwię się, bo nazwa tego produktu to Duo, więc domyślam się, że liczą podwójnie. Radio Z i już. A muzycznie za chwilę dla Was Kuban, Faust i Zalia, czyli trio.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Nickelback w Radio Z. Panie i panowie, a teraz czas na nowość. Belgijski DJ Lost Frequencies i brazylijska piosenkarka Marie Froise z numerem Paraíso. Jedno jest pewne, zakochacie się. É tudo que eu preciso.

0: nami, podobnie jak krótkie spodenki. Tak, myślę, że odważnie można to powiedzieć.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
3: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
4: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.

0: Sara, Last Good Night w Radio Z. Drodzy kierowcy, no ten czas nie jest dla nas za dobry, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny paliw. Jest kolejny powód, dla którego miałoby być jeszcze drożej. O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. W samo południe w studiu melduje się Idalia Tomczek.
23: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
1: Ceny paliw znowu mogą wystrzelić zamknięty strategiczny rurociąg. Zełenski o możliwym spotkaniu z Putinem jest gotów. W polskich lasach obrodził borowik amerykański. Posłuchajcie, gdzie go szukać.
0: Dwunasta.
1: To może być kolejny powód wzrostu cen ropy na światowych rynkach. W związku z atakiem dronowym uszkodzony został rurociąg wschód-zachód. Arabia Saudyjska zdecydowała o jego zamknięciu. Władze w Rijadzie twierdzą, że bezzałogowce przyleciały z Iraku. Jak to wpłynie na rynek ropy, sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
20: To poważny cios dla Saudyjczyków. Rurociąg umożliwiał przesył ropy z pól naftowych na wschodzie kraju do portu nad Morzem Czerwonym. Dziennie mogło nim płynąć nawet 7 milionów baryłek. W sytuacji, gdy praktycznie niemożliwy stał się transport ropy przez ciśnienie na Ormus, jej przesyłanie na zachód, do portów nad Morzem Czerwonym, było jedyną alternatywą. Na pewno wpłynie to na wycenę baryłki ropy na światowym rynku. Już teraz cena przebiła granicę $100, a eksperci spodziewają się, że może dojść do $120, a to nie pomoże w zahamowaniu cen także i na naszych stacjach. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła już 8 zł. 80 groszy. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Wołodymir Zełenski jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem na szczycie G20 w Miami, jeśli obaj przywódcy zostaną zaproszeni. Prezydent Ukrainy powiedział o tym w wywiadzie dla Deutsche Welle. Musimy przyjechać, musimy się spotkać, porozmawiać i podejmować decyzje, mówi Zełenski. Szczyt odbędzie się w grudniu, a w poniedziałek prace grupy G20 ruszają w Houston. Wezmą w nich udział szefowie resortów energii. Polskę reprezentować będą minister Miłosz Motyka oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Rosja zapowiada, że także jej przedstawiciele pojawią się na spotkaniu. Będą to wysłannicy związani z resortami energii, spraw zagranicznych i zasobów naturalnych. Zdrowie stało się jednym z głównych obszarów walki informacyjnej. Tysiące nieprawdziwych wiadomości pojawiło się w debacie publicznej po zawetowaniu ustawy Lex Szarlatan. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zbadał skalę zjawiska w ostatnich tygodniach, mówi Wioletta Samborska z uczelni.
21: To jest nasze zdrowie i walka o nasze zdrowie. Mamy taki wniosek w barometrze, że przeciwdziałanie dezinformacji medycznej to jeden z najważniejszych dziś wątków profilaktyki. No i jest znacznie tańszy niż samo leczenie.
1: Jak wynika z badania, w mediach tradycyjnych najaktywniej z dezinformacją walczy radio. Wśród liderów jest Radio Z. Sanepid ma sporo pracy. W lasach pojawiły się grzyby. Wielu grzybiarzy przynosi je do sprawdzenia. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak rozmawiał z grzyboznawcą ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu, Mariolą Mazur-Zielińską.
23: Nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy. Mamy borowiki szlachetne, dodatkowo podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim.
24: A skąd go tak dużo teraz?
23: Jego ulubionymi lasami są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce, w związku z tym warunki mu sprzyjają.
1: Eksperci przestrzegają przed korzystaniem z aplikacji do rozpoznawania grzybów. Sztuczna inteligencja popełnia błędy i myli grzyby jadalne z tymi niejadalnymi.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Aktualnie najcieplej na Dolnym Śląsku, prawie 19 stopni pokazują termometry w cieniu, zaledwie 7 stopni w Zakopanem. Dzisiaj w ciągu dnia w Zakopanem do maksymalnie 11-12 stopni, cieplej będzie na zachodzie, 20 stopni, do 21 nawet, do tego też przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem programu jest oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl
0: 4 minuty po 12. To jest program na luzie w Radiu Z. Teraz Wiktor Dedua.

0: Bardzo ważny utwór w karierze Eda Sheerana, Azizam. 9 minut po godzinie 12, a wy słuchacie oczywiście Radia Z. Dzięki, że jesteście z nami. Wyobraźcie sobie owacje na stojąco trwające prawie 25 minut. Co takiego musiało się wydarzyć, żeby ludzie aż tak bardzo chcieli komuś podziękować? O tym za chwilę w Radio Z. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

ważne, żebyście wy zapamiętali, że to muzyka numer 1 w Radio Z. Za nami Sarsa i 17 minut po godzinie 12. Dzisiaj kończy się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, który trwał od 2 września i mam wrażenie, że filmy walczyły tam nie tylko o nagrody, ale też o rekord w długości oklasków. Wild Horse 9 dostał około 13 minut owacji na stojąco. Film Bunkers z Penelope Cruz i Javierem Bardemem ponad 15 minut. A rekordzistą stał się film NASA. Prawie 25 minut owacji na stojąco. A przyznacie jednak, ktoś tutaj bierze z Polaków przykład, jak samolot ląduje.

0: www.eurocoffee.pl.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Po reklamie.

0: Disco na Pop i Charlie XCX w Radio Z. Mamy 25 minut do 13. Rano Michał Adamski mówił wam już, przekazywał wam dobrą wiadomość, a mianowicie Lady Gaga została mamą. Para została już sfotografowana z maluchem, ale nie zdradza na razie ani imienia, ani płci dziecka. Ja dochodzę do wniosku, że chyba najważniejsza premiera już oficjalnie za Lady Gagą. Gratulacje. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniej konsolidacyjnego.
4: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia.

0: i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ATB w Radiu Z, a my kierujemy się w stronę Malborka.
1: Na relacje z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Sponsorem relacji jest oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
0: No być może już słyszeliście dzisiaj Huberta Radzikowskiego opowiadającego historię Malborka. Łączymy się z nim ponownie, halo?
3: Malbork, tu dzisiaj jesteśmy z wielką trasą śniadaniową Radia Z i tutaj dzisiaj stała się rzecz niezwykła. 2500 kawa trafiła do naszych słuchaczy, do naszych gości podczas tej śniadaniowej instytucji. Także wydarzenie naprawdę bardzo, bardzo poważne. Ale oprócz kawy mamy też to, co można przegryźć, szanowni państwo. Gofry są hitem. Pyszne, wiem, próbowałem. Tak, wiem, nie powinienem, no ale pokusa bywa silniejsza momentami. Do godziny 14 jesteśmy tutaj. Do godziny 14 częstujemy was czym chata bogata, ale też pomagamy na przykład nizać korale, bo tak się podobno nazywa proceder przygotowywania korali, które przyjechały do nas z Małopolski. I widzę, że państwo chętnie to robią i chętnie je później noszą. Godzina 14 to moment, kiedy powiemy sobie papa, ale do tego czasu się karmimy, do tego czasu bawimy się wspólnie, a jutro nasza trasa zawita do Mławy i tam będzie wielki jej finał. Teraz jednak zamek w Malborku widać. O, pani ma podpłomyk. No dobra, to jemy dalej. Smacznego.
0: Nizać korale. Zapisane. Dzięki, Hubert.
1: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Sponsorem relacji był

0: Take That, Michael Patrick Kelly. To nowość w Radiu Z. 5 minut do godziny 13. Tymczasem motocykliści z całej Polski spotkali się na torze Poznań, żeby oficjalnie zamknąć sezon. Przy okazji też padły ważne słowa o tym, czego najczęściej brakuje kierowcom jednośladów za kierownicą. Posłuchajcie o tym w wiadomościach Radia Z o 13.
1: Jak alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak influencer.
2: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju.
1: No i moim. Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
2: Już dziś od 13 wspólnie przejdziemy przez alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Binkowski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kiciś wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Po reklamie.
9: Dochodzi 13, słuchacie Radia Z, w studiu Idalia Tomczak, a to oznacza, że czas na wiadomości.
10: Po wykryciu ASF na Lubelszczyźnie służby zapobiegają rozprzestrzenianiu się choroby. W Poznaniu koniec sezonu motocyklowego, parada w centrum miasta. Na koniec wiadomości powiemy, jaka roślina stoi za jesiennymi kolorami w Tatrach.
9: 13.
10: Służby starają się zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na Lubelszczyźnie. Mamy pierwszy w tym roku potwierdzony przypadek w regionie. Chorobę wykryto w gminie Tyszowce w powiecie tomaszowskim. Po rozmowie z ekspertami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Służby przede wszystkim przypominają, że świnie muszą być izolowane od innych zwierząt. Przed każdym pomieszczeniem muszą być rozmieszczone maty dezynfekujące. Mówi mi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
12: Osoby powinny używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. Nie można absolutnie wykorzystywać do pojenia wody pochodzącej ze zbiorników wodnych.
11: A to dlatego, że świnie najczęściej zarażają się przez zakażoną paszę, wodę czy kontakt z dzikimi zwierzętami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF. W gospodarstwach wybito ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Powodem wczorajszego wypadku kolejowego w Normandii we Francji mogło być celowe działanie. To ustalenia agencji AFP. Źródło policyjne donosi, że na torach znaleziono kawałek szyny, na którym mógł najechać pociąg. Potem skład wykoleił się. Ciężko ranna jest młoda kobieta. W sumie pociągiem jechało prawie 200 osób. Szef BBN o nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Liczę na to, że w przyszłym tygodniu na spotkaniu w Ministerstwie Obrony Narodowej dojdzie do przełomu w tej sprawie. Tak mówi w Radiu Z Bartosz Grodecki. Minister podkreśla, że z perspektywy BBN-u i Pałacu Prezydenckiego dokument jest już właściwie gotowy.
13: Jeżeli są do niego potrzebne wprowadzenie jakichkolwiek korekt lub zmian. Jesteśmy jak najbardziej otwarci. Pracujemy nad tym rzeczywiście bardzo długo. Dokument teraz został też przez nas odchudzony, żeby nie był zbyt obszerny. Liczę na to, że w przyszłym tygodniu dojdzie do jakiegoś przełomu w tej sprawie.
10: Jednocześnie gość Radia Z dementuje informację, że prezydent nie chce podpisać dokumentu. Setki motocyklistów przyjechało na Tor Poznań. Zorganizowali także paradę do centrum miasta. To impreza na zakończenie sezonu motocyklowego. Aktualnie warunki do jazdy są dużo trudniejsze. Należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy zmieniającej się pogodzie, mówi organizator imprezy Jacek Markowski w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem.
14: Jest to jakiś element tej imprezy, żeby przypominać o bezpieczeństwie na drodze?
15: Zawsze motocyklistom warto przypomnieć, żeby nie jeździli po mokrym na przejściu dla pieszych po białym, tylko po czarnym, bo tam jest zawsze ślisko od farby białej. Podkreślam, żeby użytkownicy dróg, przede wszystkim samochodziarze, sprawdzali lusterka i częściej spoglądali, bo motocykl jest bardzo szybkim urządzeniem. urządzeniem parę sekund i kogoś masz w lusterku.
10: Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Czerwone wierchy w Tatrach coraz bardziej czerwone. Jesienią tatrzańskie zbocza zmieniają barwy. Za kolor odpowiada wysokogórska sitskucina, która latem jest zielona, a jesienią rdzawo-czerwona. Efekt tej zmiany widać szczególnie na czerwonych wierchach. Najlepszy czas na obserwowanie jesiennych barw w Tatrach przed nami to wrzesień i pierwsza połowa października.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Dzisiaj w nocy w Lublinie 5 stopni, 6 w Białymstoku, odrobinę cieplej w Krakowie, 7 w Warszawie, 9, a na zachodzie do 14 stopni. Z kolei Trójmiasto z temperaturami w okolicach 11 stopni. To przypominam temperatury wieczorem i w nocy. Deszcz na północnym zachodzie.
16: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: Panie i panowie, słuchacie Radia Z. Minęła 13, a ja w studiu zgodnie z zapowiedziami mam gości wyjątkowych. Hej, Hania Świeży. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, dzień cześć. Dobry.
9: Mam dla was przygotowane literki. Pod tymi literkami kryją się hasła. Liczę na to, że uda nam się na pytania związane z tymi hasłami odpowiedzieć.
18: Super.
9: To zapraszam. W tej godzinie mamy literkę F, a pod literą F kryją się dwa hasła, film i fani. I tym zajmiemy się za chwilę.

0: tu Radio Z, cały czas ze mną w studiu Hej Hania i Świeży.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, pierwsze hasło związane z literką F to film. Gracie w filmie, który trafił do kin. Macie już takie poczucie, że to jest krok dalej niż internet? Czy to jest dla nas po prostu kolejny format? Jak do tego podchodzicie?
1: To jest zdecydowanie krok dalej niż internet, jednak wyjście do kin jest czymś więcej w naszym odczuciu.
2: No jest to ogromna produkcja, ogromny budżet, ogromna ilość osób związanych z tym filmem, no i też efekt, jaki jest osiągnięty, no też jest o wiele większy.
1: Nie jest to już rzeczywiście film na YouTube'a, a porządny film, przy którym pracowało no 100 osób, myślę, że na planie potrafiło być. 50? Okej, jak nawet nie więcej. I czuć to, mam nadzieję, ostatecznie też w odbiorze 100 dni misji Zeus.
0: To jest alfabet Gen Z w Radiu Z. Za chwilę kolejna literka. Zostańcie z nami. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Mławie, na Starym Rynku, przy Miejskim Domu Kultury. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
7: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
8: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2/3 za grosz i ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Pani Paczy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: z tej strony Hajhania.
1: I Świeży.
0: I wracamy do alfabetu Gen Z w Radiu Z.
1: Tak jest, mamy literkę F.
2: A pod literą F kryje się kolejne hasło, czyli fani. Jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką fanka dla was zrobili?
0: Mam bardzo fajną fankę, która, uwaga, jest moją żoną wręcz, bo na pierwszym meet and greet, jak się ze mną spotkała, to wręczyła mi pierścionek zaręczynowy, a na kolejnym takim naszym spotkaniu już przyniosła welon, sama przyszła w krawacie, w garniturze i potraktowała to po prostu jako ślub ze mną, więc naprawdę bywa śmiesznie.
2: Jeżeli długo i szczęśliwie.
0: Jeżeli długo i szczęśliwie z fanami.
2: Okej, okay, a wam zdarza się też być fanami kogoś?
0: Ja, jak byłam młodsza, bardzo mi brakowało takiej idolki i wydaje mi się też, a nawet jestem pewna, że to, jak potoczyłam swoje życie i swoją karierę, jest trochę wynikiem właśnie tego, że brakowało mi takiej idolki. Jednak tak teraz, patrząc na siebie w tym momencie, bardzo lubię twórczość wielu, wielu muzyków, ale tak nawet nie jestem w stanie tak jednego konkretnie wymienić.
2: Konkretnie ktoś taki?
1: Kurczę, ja też właśnie nie mam chyba takiej jednej osoby, którą tak bardzo kocham i szanuję i bardzo jakby
0: ja
1: lubię, że mogę...
0: Ja wiem, twoim idolem jest Jacek Koman.
1: No tak, jakby kocham tych ludzi, z którymi pracujemy, to naprawdę są świetni ludzie, ale żebym był takim fanem, że wie, że mam plakaty i że mam, nie wiem, wszystkie jego możliwe działania odhaczone, że tak powiem, sprawdzone, no to kurczę, nie mam chyba takiego.
0: Ja zawsze powtarzam, że jeżeli chodzi o takie śledzenie bardzo, no to tak o Hemingwaya bardzo, bardzo śledzę. Zawsze słucham każdą płytę, jeszcze z tatą kupujemy i jesteśmy takimi rzeczywiście wiernymi fanami. Jak tylko coś się u niego dzieje, to o, tato, słyszałeś?
2: Fajne. To z tym zostawiamy ten temat i za chwilę wracamy do kolejnej litery.

0: Hej tu Świeży.
1: I hej Hania.
0: Wracamy do formatu Alfabet z Gen Z. Jesteśmy dwa dni po premierze filmu 100 dni misja Zeus.
1: I lecimy z jakąś kolejną literką.
2: Litera I teraz się wylosowała, a po literze I, no właśnie, nie, influencer.
0: Influencer.
2: Czy to jest hasło, moi drodzy, które jeszcze was opisuje, czy już nie?
1: Zdecydowanie. Myślę, że powoli wychodzimy z przeświadczenia, że powinniśmy się wstydzić tego słowa, co?
0: Tak. Mam nadzieję, że odczarowujemy troszeczkę to słowo. Dużo ludzi nie lubi tego określenia, ale tak naprawdę jest to określenie wielu celebrytów, nie tylko nas, nie tylko youtuberów, czy tylko tych osób, które tworzą jakieś treści na Instagramie, ale tak naprawdę każdy celebryta, każdy aktor, który gdzieś tam ma swój profil na social mediach, albo nawet nie i ma po prostu wpływ na ludzi.
1: Bo influencer to właśnie wpływ.
0: Tak, no to jest tym influencerem. Czy to muzyk, czy to aktor, czy to youtuber.
1: I jest czym się szczycić, bo skoro masz na coś wpływ.
0: Gdzieś tam ma swój profil na social mediach, albo nawet nie i ma po prostu wpływ na ludzi.
1: Bo influencer to właśnie wpływ.
0: Tak, no to jest tym influencerem. Czy to muzyk, czy to aktor, czy to youtuber.
1: I jest czym się szczycić, bo skoro masz na coś wpływ, na ludzi, na ich opinię, to

0: się wypowiadają, co jest dla nas bardzo wzruszające.
1: Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy za chwilę.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: I maksymalnie jedna gratis na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
5: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
5: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
5: Dobranoc, nosku.
4: Dobranoc, skarbie.
6: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Co powiesz na weekend pełen energii?
8: Tak!
9: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie wiem, czy jeszcze się mówi pościeluwa na takie piosenki, ale dla mnie naprawdę prawdziwa pościeluwa. Karol G i Bruno Mars. 5 minut do godziny 14. Najmłodsi Polacy przejdą prawdziwy kurs samoobrony, ale nie przed kolegami z podwórka, tylko przed fake newsami i manipulacją w sieci. W całym kraju ma ruszyć specjalny program edukacyjny dla szkół. O szczegółach tej inicjatywy usłyszycie w wiadomościach o 14.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
24: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
23: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
25: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
26: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w sobotę 12 września, za chwilę 14 na wiadomości. Zaprasza Idalia Tomczak.
2: Zatrzymanie na jednej z warszawskich ulic. Wpadli włamywacze z Litwy. Trump o ataku na ropociąg w Arabii Saudyjskiej oskarża Iran. Fake newsy nie będą im straszne. Rusza specjalny program dla najmłodszych.
0: 14.
2: Stołeczni policjanci zatrzymali trzech Litwinów, którzy na początku sierpnia włamali się do salonu operatora telefonii komórkowej w jednej z warszawskich galerii. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Podczas sierpniowego skoku zamaskowani sprawcy wdarli się do galerii handlowej, a później siekierami sforsowali witrynę salonu. Ich łupem padł sprzęt warty ponad 200 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani na jednej z warszawskich ulic, gdy jechali samochodem, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadał.
4: Śledczy zabezpieczyli siekiery, łom, gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki mogące posłużyć do popełnienia kolejnych przestępstw.
3: Prokuratura sprawdza teraz, czy aresztowani mają już na koncie inne tego typu przestępstwa w Polsce i innych krajach. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Prezydent USA o ataku na kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej. Zdaniem Donalda Trumpa odpowiada za niego Iran. Rurociąg naftowy wschód-zachód pozwala na ominięcie cieśniny Ormus. W efekcie dronowego ataku wstrzymano jego pracę. Prezydent USA wyraził oczekiwanie, że wojna z Teheranem skończy się szybko i zapewnił, że wszystko się ułoży. A on sam jest aktualnie w Irlandii. Podczas dwudniowej wizyty, oprócz oficjalnych spotkań, Trump sporo czasu spędzi w należącym do niego ośrodku golfowym, gdzie przyglądać się będzie turniejowi Irish Open. Lokalne media donoszą o nerwowości irlandzkich władz związanej z planowanym spotkaniem prezydenta USA z krytyczną wobec niego prezydentką Catherine Connolly. Europa stoi przed kryzysem ziemniaczanym. Spowodowały go ograniczone zasiewy, susza i rekordowe temperatury. Ziemniaków może zabraknąć, a ich ceny w Hiszpanii, Belgii czy Francji już biją rekordy. Problemy widać także w Polsce. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak był na polu Kamila Gongoła ze wsi Łuszczów na Lubelszczyźnie.
5: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony przez suszę. Sytuację mogłyby jedynie uratować lipcowe opady, sierpniowe.
25: Jakiś grzyb na przykład na niektórych, czy choroba?
5: Część na pewno tutaj jest zaraza ziemniaczana, jednakże to już, wie pan, to już jest koniec wegetacji. To już nie ma o co walczyć, to trzeba myśleć o zbiorze.
2: Wzrosty cen ziemniaków odczujemy jesienią. Najmłodsi nauczą się, jak rozpoznawać fake newsy, manipulacje czy propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej EC1 w Łodzi przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie z całej Polski razem z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
26: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
27: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji.
2: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwsze zajęcia ruszają już w najbliższy czwartek.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Co my tu mamy, jeśli chodzi o prognozę pogody na niedzielę? 18 stopni w okolicach Kielc, 20 stopni w okolicach Krakowa i Warszawy. Podobnie też w Białymstoku i Lublinie, do 19 w Trójmieście i do 20 na zachodzie w okolicach Koszalina. Poniedziałek, moi drodzy, bardzo podobny.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
28: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
0: I witamy ponownie, tu Radio Z, alfabet Gen Z, no oczywiście z wami, kochani.
9: Cześć!
29: Dzień dobry.
0: Hej, Hania i Świeży cały czas z nami. Dzisiaj literka w godzinie 14 wylosowała się B. Zaraz odkryjemy, co się prezentuje.
29: B jak Bartek.
0: Ani to, ani to.
29: A, to co mamy?

0: Słuchacie Radia Z, kolejna godzina z alfabetem Gen Z i zgodnie z zapowiedzią kolejna litera B, a pod nią hasło Backstage.
1: Backstage.
0: Pytanie brzmi, co na planie filmu 100 dni Misja Zeus było najśmieszniejsze, czego widz nigdy nie zobaczy?
1: Patrz, że ja od razu pomyślałam o scenie, którą jak wróciłeś do domu, to mówiłeś, oj, dzisiaj podpadłem reżyserowi, bo nagrywałem scenę z Kurym. I to nie była jakaś turbo śmieszna scena. Oni po prostu mieli stać w bibliotece i prowadzić poważną rozmowę i nie mogli ze śmiechu po prostu przez to, że Kury miał taką stylówkę. Jak po prostu świeżo patrzył mu się na wąsa, to ciężko utrzymać powagę.
2: Ale czy nigdy nie zobaczy? Wydaje się, że zobaczy, bo wydaje mi się, że mamy nagraną jakąś tam tą interakcję i ten śmiech. Możliwe, że gdzieś to będzie do zobaczenia. Szczególnie, że pod vloga też nagrywaliśmy te rozstrzygnięcia. Normalnie przynajmniej z 20 take'ów nagrywaliśmy i za każdym razem wybuchaliśmy śmiechem, niezależnie od tego, jak mocno skupiliśmy się.
1: Normalnie take'ów jest tak około 5, chciałam tylko zaznaczyć, a tutaj rzeczywiście musiało być 20.
2: I rzeczywiście już była trochę zrytka, bo ten reżyser drugi podszedł do nas i słuchajcie, wiem, że tak jest czasami, ale słuchajcie, musicie się skupić, bo naprawdę kończy nam się czas. No i rzeczywiście zrobili przerwę specjalnie, wcześniej, obiadową, żebyśmy troszkę ochłonęli. Przez całą przerwę próbowaliśmy to odegrać, nie dało się, bo się śmialiśmy cały czas, nawet podczas niepatrzenia na siebie, nawet jak byliśmy plecami do siebie, ale w końcu znalazłem sposób, żeby się troszkę bardziej skupić.
1: To jest ciekawe, że czasami nie chodzi o to, że scena jest turbo śmieszna, bo scena najgorzej, jak jest turbo poważna. I to wtedy najbardziej wybija.
3: Sponsorem programu był oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
9: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Słuchaj, Marian.
11: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
18: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
19: Po reklamie.

0: Tu Radio Z, cały czas ze mną w studiu Hej Hania i Świeży. Mamy kolejną literę i kolejna litera to jest, moi drodzy, W, powinno być V, ale to słowo chyba się zmieniło troszkę, jest już w polskim słowniku jako viral przez W.
1: Okej.
2: Czym w ogóle to nie wiedziałem nawet, że jest już polski słownik przez W.
0: Czy w waszym życiu, w sensie, czy w waszej pracy chodzi o to, żeby z tym viralem być, czy coś, co się osiąga? Jak to jest?
1: Viral nigdy nie może być celowy, bo jeżeli bardzo będziemy się starali robić tego właśnie legendarnego virala, to nigdy to się nie stanie.
2: Nie zgodzę się.
1: Tak?
2: Ja uważam, że na tym polega też nasza praca, że jednak za każdym razem myślimy, co mogłoby być viralem. Wiadomo, że viral to jest coś tak, taki ewenement, że nawet my się nie spodziewamy, że na przykład tak dobrze siądzie coś, że to ma miliony wyświetleń, ale jednak cały czas myślimy o tym, żeby może, kurczę, jak zrobię tu to, może jak nagram to, to może akurat będzie viral, wiesz co chodzi?
1: Bo w mojej opinii wygląda to tak, że viral wychodzi z najmniej intencjonalnych rzeczy, na przykład piosenka Dżęziara. Po prostu my ją zrobiliśmy, miała być to babska nutka i nieintencjonalnie wyszedł z tego ogromny viral, czego nikt się z nas nie spodziewał. I wydaje mi się, że im mniej się staramy, tym czasami może lepiej coś wyjść.
2: Może coś w tym jest.
0: Ale podoba mi się, że macie tu różne opinie na ten temat.

Tu Radio Z na naszej antenie, słynny freestylo Raka McAfee i Bonfunk MCs. A przed wami teraz nowość. Tych chłopaków nie da się nie lubić. Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Witamy już w ostatnim wejściu programu algorytm.
1: Ej, ale to by była dobra druga część, algorytm.
0: Algorytm Gen Z.
2: Bartek jest mistrzem takich powtórek.
0: Tak, pomyłek.
1: To odkryjmy.
0: Witamy już w ostatnim wejściu programu algorytm.
1: Ej, ale to by była dobra druga część, algorytm.
0: Algorytm Gen Z.
2: Bartek jest mistrzem takich powtórek.
0: Tak, pomyłek.
1: To odkryjmy sobie jeszcze dodatkową literkę bonus.

0: Żarna je rozstawiała i odpalała.
1: Wielkie cysterny, wielkie dźwigi, które trzymały takie zraszacze. No i po prostu miało to emitować ulewny deszcz. I słuchajcie, była anomalia ze względu na to, że byliśmy na pustyni, to był poligon wojskowy i na pustyni czasami tak jest, że nagle jest dziwna pogoda i tam było wtedy w pewnym momencie minus 8 stopni.
0: Więc co się działo z wodą w rurach? Zamarzała, ale dzięki ciśnieniu ona i tak wylatywała, ale wylatywała jako kostki lodu, które uderzały nas po prostu w parasole, potem w głowy. Jak już przedostała się zimna woda, to już leciała na nas woda, ale powodowało to bardzo duży ból. Wręcz taka mini panika się wytwarzała.
2: No. Kochani, bardzo dziękuję za rozmowę, za współprowadzenie programu.
0: Bardzo mi się podobało.
1: Mamy nadzieję, że też słuchaczom się spodoba.
2: No tak, trzymamy kciuki oczywiście za sukces filmu i zapraszamy do kin, no bo te wszystkie historie, o których rozmawialiśmy, poszerzone w formacie kinowym.
0: Jest, zapraszamy.
1: Zapraszamy, jest podobno o wiele lepszy niż jedynka, więc sprawdźcie sami.
3: Reklama. 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Chcę rzucić palenie.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
20: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
21: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
22: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
2: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej.

0: Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromoney. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Jesień, 30 stopni, Panie kochany.
2: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
1: Ale dzisiaj Pan jest letnio ubrany.
2: A, no bo na razie jest ciepło.
3: Całe szczęście, trzeba korzystać.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Michał Wieliński, Radio Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofa.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
24: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Mławie, na Starym Rynku, przy Miejskim Domu Kultury. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
25: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
26: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Po reklamie.
27: Słuchacie Radia Z, dochodzi 15, w studiu widzę i Dalię Tomczak.
28: Jestem.
27: Zapraszamy na wiadomości.
29: Bezwzględne więzienie dla kierowcy, który jeździł mimo zakazu wprowadzenia pojazdów. Autostrada A2 znowu droższa. Trwa kontrola w spółce zarządzającej. Będą nowe połączenia lotnicze z Polski. O nich na koniec wiadomości. Minęła właśnie
27: 15.
29: Miał 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym 3 dożywotnie, a mimo to znowu prowadził samochód. Policjanci z Łaskarzewa na Mazowszu zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który ignorował sądowe wyroki. Tym razem przed oblicze sądu trafił w ciągu 48 godzin i usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Marcin Friedrich.
0: Mężczyzna wpadł przez przypadek, bo jechał samochodem z niesprawnym oświetleniem. Był trzeźwy, ale po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. 4 z czerwca 2024 roku orzeczono na 3 lata. Wszystkie dotyczyły poważnych przestępstw drogowych, w tym prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków. Tym razem mężczyzna został zatrzymany, a do sądu trafił wniosek w trybie przyspieszonym. Wyrok zapadł w ciągu 2 dni. 2 lata bezwzględnego więzienia i kolejny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Marcin Friedrich, Radio Z.
29: Za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi do 5 lat więzienia. Naczelna Izba Lekarska krytykuje projekt reform w ochronie zdrowia. Odpowiedzią na milionowe zarobki niektórych medyków mają być limity czasu pracy i pensji. Według samorządu lekarskiego te przepisy i tak nie naprawią systemu. Potrzebna jest nowa strategia z myślą o pacjentach, mówi Dariusz Samborski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
1: Gdzie, jakie potrzeby dla naszych obywateli są? Czy wszędzie potrzebujemy oddziałów neurochirurgii? Czy na przykład nie potrzebujemy więcej internistów, chirurgów, ortopedów? Bo mamy świadomość, że nasze społeczeństwo się starzeje.
29: Resort zdrowia podkreśla, że wycena świadczeń medycznych będzie zmieniona. Lekarz nie będzie mógł pobierać też prowizji od wykonanych zabiegów. Trwa kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To w związku z wysokimi cenami za przejazd. W życie weszła 2 w tym roku podwyżka. Tym razem o złotówkę. Kierowcy osobówek za przejechanie 50-kilometrowego odcinka muszą zapłacić 41 zł na bramce. Koszt przejazdu z Nowego Tomyśla do Konina lub odwrotnie to 123 zł. Sprzeciwiliśmy się tej podwyżce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga.
29: Umowa koncesyjna obowiązywać będzie jeszcze przez 11 lat. Analizowana jest możliwość zerwania umowy ze spółką. Systematycznie i szybko rośnie liczba lotów z Polski. Wciąż planowane są nowe, bezpośrednie połączenia do coraz bardziej egzotycznych miejsc. O najciekawszych nowościach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Nasz narodowy przewoźnik już w październiku uruchomi połączenia z Warszawy do stolicy Tajlandii, Bangkoku. Bilety nie są tanie, ale odpada ryzyko przesiadki w krajach Zatoki Perskiej. Od marca przyszłego roku dojdzie możliwość bezpośredniego lotu także do stolicy Wietnamu, Hanoi. Swoje połączenie do Warszawy planuje także azjatycka konkurencja. Rosną szanse na wejście na polski rynek linii z Tajwanu i Hongkongu. Pewne za to są nowości czarterowe. Tej zimy bez przesiadki na egzotyczne wczasy będzie można polecieć w takiej formule m.in. do Dakaru w Senegalu czy do Puerto Vallarta w Meksyku na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.
29: Tanie linie lotnicze tej zimy planują wzrost połączeń do Maroka i to nie tylko z największych polskich lotnisk.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Chłodna noc dzisiaj na wschodzie naszego kraju. Temperatury w Białymstoku na poziomie 6 stopni, w Lublinie na poziomie 5 stopni. Cieplej już w centrum od 7 do 9 stopni, a na zachodzie 14. Ale to oczywiście temperatury w nocy. Jutro w ciągu dnia bardzo podobnie, od 18 do 20 stopni. A w studiu już Tomek Kasprzyk. Dzień
5: tak,
27: dobry.
5: Tak jest. Najważniejsza jest pogoda ducha, zresztą nie tylko dzisiaj. 3 minuty po 15 ogłaszam czas wolny w Radiu Z. Przynajmniej do 20. Dość obowiązków na dzisiaj.

Where's the Love? Black Eyed Peas i Justin Timberlake w Radiu Z. Pytanie retoryczne, chciałoby się powiedzieć, bo jeżeli zapytacie, gdzie jest miłość do muzyki, no to tutaj, w Radiu Z. Jeżeli gdzie jest miłość do tak zwanego nic nie robienia weekendowego, to także tutaj, w Radiu Z, bo czas wolny. A gdzie jest miłość do motoryzacji? No, na PGE Narodowym, bo trwa wielki finał międzynarodowego sezonu Drift Masters w Warszawie. Najlepsi drifterzy świata walczą o tytuł mistrza w pojedynkach 1-1. Tam odbywa się także jazda bokiem. No, ogromne prędkości, wiadomo, i widowiskowe pojedynki. Wszystko na płycie PGE Narodowego. Co ważne, po raz pierwszy podczas tej edycji w Warszawie są też bolidy Formuły 1. Dziś parokrotnie będziemy się przenosić na PGE Narodowy, żeby poczuć tę atmosferę, ale przede wszystkim muzyka. Z muzyką nie ma żartów. Same hity przed nami. Tomasz Kasprzyk, zapraszam do 20:00.

0: Smash Mouth w Radiu Z. Fantastyczna kapela z dużym dystansem do siebie, co uwielbiamy. I utwór, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Shrek. Fantastycznego obrazu, fantastycznego filmu, który uczy i zarazem bawi. Zupełnie zresztą jak Radio Z. A skoro mowa o przebojach i o podśpiewywaniu pod nosem, to nie wiem, czy słyszeliście, ale humbaki z Australii zmieniają swoje pieśni godowe co sezon, przyjmując hitowe melodie od innych grup, niczym nowe single na liście przebojów Spotify. To nie jest żart. Jeśli więc, słuchając Radia Z, usłyszycie dzisiaj jakąś piosenkę, która brzmi wam dziwnie znajomo, no to nie jest plagiat. To jest po prostu oceaniczny trendsetter, który sprzedał to naszym wydawcom i producentom. Bądźcie spokojni.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbiorek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
15: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy.
0: Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tak muzycznie relaksować może tylko on, Matt Cone w Radiu Z. To jest czas wolny. To jest dobre też. Znalazłem informację, jakoby sztuczna inteligencja namalowała obraz, który, uwaga, sprzedano za miliony. I to nie jest żart, bo krytycy podobno spędzili kilka dni na tym, żeby odkryć egzystencjalną głębię tego obrazu, a w zasadzie egzystencjalny smutek zawarty w tym obrazie. No ja ciągle próbuję wytłumaczyć pralce, żeby nie zjadała mi jednej skarpetki i ciągle ponoszę klęskę, więc wygląda na to, że roboty będą tworzyć arcydzieła, a my dalej będziemy szukać drugiej skarpetki pod łóżkiem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,99.

0: SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Wygenerowano z AI.

0: Last Boy kończy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania w Radio Z. Music Sounds. Jeżeli chodzi o dobre soundy muzyczne, no to oczywiście Radio Z. Tymczasem zbliża się nieuchronnie godzina 16. Za moment wiadomości.
1: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
8: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
21: Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
23: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
26: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
27: Elektryk? Pewnie drogi.
26: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
27: Co? Z serwisem i gwarancją?
26: I tylko 10% opłaty wstępnej.
27: Tylko gdzie jest haczyk?
26: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
27: Czekaj, 30 tysięcy?
26: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
28: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w sobotę 12 września. W studiu jest już i Dalia Tomczak, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
1: Pilny komunikat polskiej armii. Wojsko reaguje na aktywność rosyjskich dronów. Kierowcy, w przyszłym tygodniu ceny paliw ciągle mogą iść w górę. Na Lubelszczyźnie żegnają żurawie. O zmierzchu wspólne liczenie.
0: Szesnasta.
1: Polska poderwała wojskowy śmigłowiec do monitorowania sytuacji na naszym niebie. To w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Działania polskiej armii mają charakter prewencyjny. W związku z atakami w Ukrainie RCB ostrzega mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Rozesłano alert, należy śledzić komunikaty. Ostrzeżenie jest ważne do odwołania. Po rosyjskim ostrzale zginęły dziś w Ukrainie 4 osoby, 60 jest rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że kraj jest niemal nieustannie atakowany od ubiegłej nocy i apeluje do sojuszników o odpowiednią reakcję. To mogło skończyć się tragedią. Łoś wbiegł w nocy na trasę ekspresową S12 pod Lublinem. Uderzył w niego samochód osobowy, a potem ciężarowy. Kierowcom na szczęście nic się nie stało. Dzikie zwierzęta rozpoczęły właśnie jesienną migrację. Tylko na wschodzie Polski dochodzi do kilku wypadków tygodniowo. Służby radzą uważać. Ostrzeżenia zebrał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Zwierzęta najczęściej spotkać możemy między leśnymi szlakami. Coraz częściej jednak swobodnie przechodzą przez tory czy pędzą przez ekspresówki i absolutnie nie boją się człowieka. W takich sytuacjach trzeba być bardzo czujnym, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
3: To są zwierzęta stadne, więc jeden łoś czy jedna sarna na drodze powinny dać nam do myślenia, że za chwilę może wyjść dużo więcej tych zwierząt. Warto wtedy zatrzymać się, porozglądać, przeczekać.
2: Jeśli na drodze znajdziemy martwe zwierzę, nie dotykamy, tylko dzwonimy na numer 112. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Do czasu przyjazdu służb należy zabezpieczyć miejsce, włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy. Ceny paliw w przyszłym tygodniu ciągle mogą iść w górę. Średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr, mówi analityk BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Powodem kolejnego wzrostu cen ropy na światowych rynkach może być atak dronowy na rurociąg wschód-zachód. Arabia Saudyjska zdecydowała o jego zamknięciu. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. Trwają przygotowania do polskiej misji medycznej w zachodniej Afryce. Stomatolog i kardiolog będą leczyć pacjentów w Sierra Leone. Będą przyjmować chorych głównie w miejscowym szpitalu, ale i tak muszą zabrać ze sobą sporo sprzętu, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
5: To jest ośrodek medyczny. Ja otrzymałem takie krótkie filmy od księdza, który tam na miejscu jest obecny. No, są to warunki bardzo spartańskie. To znaczy jest na miejscu fotel stomatologiczny, natomiast on nie działa. Nie ma tam nawet światła ani żadnych instrumentów, których używamy do leczenia.
1: Wyprawa w przyszłym miesiącu potrwa 2 tygodnie. Lekarze przechodzą niezbędne szczepienia i zbierają fundusze na misję. Miłośnicy ptaków mogą dzisiaj liczyć żurawie, które w Poleskim Parku Narodowym szykują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów. Pożegnanie żurawi i wspólne liczenie dziś o zmierzchu i jutro o świcie. Zbiórka uczestników przy wieży widokowej w Zastawiu na Lubelszczyźnie. Szczyt odlotów za tydzień.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Wiatr dzisiaj przeważnie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, tylko na południowym zachodzie słaby i umiarkowany północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, w południowo-wschodniej połowie kraju z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Jutro podobnie jak dzisiaj, tylko na południowym wschodzie większe przyjaśnienia i bez opadów, ale deszcz może się tu i ówdzie pojawić. Temperatura do 20.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
19: Radio Z i już.
21: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Czy wyznawać miłość można na dzień dobry? Można. Można także na do widzenia, można na dobry wieczór, można na dobranoc. Ale skoro strachy na lachy uparły się, że dzień dobry, no to niech będzie dzień dobry. Sobota, 12 września, Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. Dzień dobry.
28: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

pieśnie w Radiu Z. Jak to w sobotnie popołudnie? Temper City, Self-Aware. Przepięknie. Prawie 14 minut po godzinie 16. W Radiu Z poczujmy się teraz trochę jak w domu, bo lato latem, ale idzie jesień i jest w powietrzu pewien zapach. Czuliście kiedyś ten niesamowity, świeży zapach powietrzu tuż przed albo tuż po deszczu? Ten zapach, jak się okazuje, ma oficjalną nazwę. To jest petrior. Powstaje ze zmieszania olejków wytwarzanych przez rośliny oraz związku chemicznego o nazwie geosmina, wytwarzanego przez bakterie w glebie. I co ciekawe, ludzki nos jest na niego tak wyczulony, że czujemy go bardziej niż rekiny krew w wodzie. To nie żart. A jeżeli chodzi o Radio Z, to w Radio Z mamy dosa do dobrych kawałków i oto najlepszy przykład. Bo za moment pojawi się Mika ze słynnym sobotnim hitem Relax, Take It Easy, a wcześniej Cher.

0: pomyślimy teraz o takim ściganiu się samochodami, driftem na przykład, albo jadąc bokiem, albo ścigając się bolidem Formuły 1, to trudno tu mówić o relaksie. Chyba że jest coś, czego nie wiem. Przekonamy się za chwilę, przenosząc się na PGE Narodowy. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
15: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przepięknej urody pieśń sprzed lat, Holy Line i Toto. Owszem, owszem, liny to się można trzymać, ale dzisiaj to raczej trzeba się trzymać na wierzchni. W studiu Magda Walczyk, która wie dokładnie, co to znaczy trzymać się na wierzchni. Wczoraj byłaś na PGE Narodowym. Dzisiaj powiem ci, że nawet spiskiem opon nie podjechałaś pod redakcję. To znaczy, że jeszcze wszystko przed nami.
1: Słuchaj, Tomek, bardzo mnie korciło. Dzień dobry Państwu. No ja rzeczywiście, drodzy Państwo, od wczoraj słyszę w głowie głosy. Głosy silników niesamowitych. Przede wszystkim wielkie emocje na Stadionie Narodowym, drodzy Państwo. Czołówka najlepszych kierowców driftujących na świecie. No bo kończymy ten wielki sezon driftingowy. No i dzisiaj okaże się, kto z kierowców oczywiście będzie tym najlepszym. Ale w ogóle o co chodzi, drodzy Państwo, w tych driftach? O tym powie Paweł Korpuliński, czyli Polak z najlepszym wczoraj wynikiem podczas
2: klasyfikacji. Zgramy się samochodami, jeździmy w poślizgu, ale jedyne, o co walczymy, to przyczepność, z której później wynika nasza prędkość. Tutaj nie mierzy się czasu, jesteśmy oceniani przez zespół sędziowski, więc jest to sport oceniany.
1: No właśnie, czyli jest to sport oceniany, to niby wydaje się takie proste, ale my tu z Tomkiem przed momentem rozmawialiśmy, że to wcale nie jest takie proste trzymać tego drifta, co?
0: No nie jest takie proste, nie jest, ale ciekawe, czy zastanawiam się, czy stopery trzeba mieć jednak, żeby driftować, czy nie i oglądać drifty. Ze stoperami, czy bez stoperów?
1: No ja bym jednak sugerowała te stopery, ale popytam o to wszystko za chwilę fanów, którzy są na Stadionie Narodowym. Słyszymy się niebawem.
3: Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
6: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.go.
6: Reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl. Projekt dofinansowany.

0: Szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

0: przyznać muszę, że piękny ten nowy Artur Rojek, relaksujący jak najbardziej. No, chociaż tytuł w związku z motoryzacją ma dużo wspólnego, bo Mirafiori, ktoś pamięta? Fiaty Mirafiori sprzed lat? Co prawda nie dricowałem Fiatami Mirafiori dawno temu, ale kto wie, być może jeszcze jeździ jakiś po Polsce i nawet wchodzi w drift. Drift dzisiaj na Drift Masters, zresztą na PGE Narodowym, będziemy sprawdzać, co tam słychać. Wydarzenie podobno gromadzi ponad 55 tysięcy widzów, więc jest co oglądać i jest czego posłuchać. Przeniesiemy się na PGE Narodowy po godzinie 17, a do 17 pozostało niespełna 5 minut. Za chwil kilka wiadomości Radia Z. Radio Z
1: i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
16: Orły
4: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
22: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w sobotę 12 września. W studiu jest już Idalia Tomczak. Przed nami zatem wiadomości.
23: Na Mistrzostwach Europy siatkarze idą jak burza, z łatwością pokonali Izrael. Ataki w Ukrainie, w Polsce poderwany śmigłowiec i alerty RCB. Trener, dietetyk i psycholog za darmo. Posłuchajcie, który szpital tak dba o pacjentów.
0: 17.
23: Świetne wiadomości z Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B. Wcześniej pokonali Portugalię również 3-0 i jutro zmierzą się z Macedonią Północną. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia bronią tytułu. Prokuratura chce skazania bez rozprawy 10 Białorusinów zatrzymanych na terenie fabryki nielegalnych papierosów. Służby rozbiły ją w Pawlikach koło Kwidzyna w marcu. Zabezpieczono potężne ilości sprzętu, a ujęci pracownicy ze wschodu zdradzili śledczym, jak wyglądało ich zatrudnianie. Organizatorzy procederu usłyszeli zarzuty w odrębnym śledztwie. Szczegóły zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
24: Białorusini znaleźli oferty pracy w fabryce w internecie. Dniówka od 100 do 200 zł. Z Warszawy odebrał ich kierowca, który zabrał im telefony, a następnie przewiózł ich na teren fabryki, w pewnym momencie zakładając im okulary zaklejone ciemną taśmą. Białorusini nie wiedzieli, gdzie są, przez okna nic nie było widać, a fabryka była zamykana od zewnątrz. Papierosy na taśmie produkowali przez niecały tydzień. Wtedy na miejsce weszły służby. Prokuratura Regionalna w Gdańsku chce dla zatrzymanych kar więzienia w zawieszeniu, bo to ich szefowie czerpali zyski z ich pracy.
23: Szefowie to Polak i Łotysz, którzy na proces czekają w tymczasowym areszcie. Trwa operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w związku z atakami Rosji w Ukrainie. Naszego nieba pilnuje poderwany śmigłowiec. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Należy śledzić komunikaty. Alert obowiązuje do odwołania. Wstrząsające dane płyną z Ukrainy. Od początku wojny w tym konflikcie zginęło ponad 500 000 rosyjskich żołnierzy. Łącznie z rannymi straty wynoszą 1,5 miliona ludzi. To wyliczenia Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii. Dotyczą tylko Rosjan. Nie podano danych dla Ukrainy. Ani Moskwa, ani Kijów nie informują na temat strat poniesionych na polu bitwy. We wrześniu w Wielkopolsce szukają wód geotermalnych. Uruchomiono odwiert badawczy. Wiertło przez 3 miesiące będzie wprowadzane w ziemię na głębokość 1,5 kilometra. Jak tłumaczy ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, to po to, by dokładnie poznać wszelkie parametry.
25: Temperaturę, jeżeli chodzi także o możliwość wydobywania tej wody, czy też z drugiej strony na przykład zasolenie, a potem rozpocząć prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tych wód.
23: Zagospodarowaniem na przykład do ogrzewania domów. Profilaktyczne treningi dla pacjentów szykuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Placówka zapewnia indywidualne porady trenerów, dietetyków, lekarzy i psychologów. Chodzi o to, by ograniczyć nadwagę czy nadciśnienie. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak pytał o szczegóły.
26: Szpitalny program ma zastąpić skomplikowane diety i drogie siłownie. Lekarze oprócz planu ćwiczeń zaproponują m.in. treningi na basenie i sali gimnastycznej. Wszystko pod okiem specjalistów, mówi mi kardiolog Radosław Gęca.
27: Mamy dostęp do rehabilitanta, który może zaplanować dla nas trening, dietetyka, który przygotuje dietę odpowiednią dla naszej budowy ciała, płci czy oczekiwań.
26: Oprócz tego będą warsztaty z radzenia sobie ze stresem czy aktywizacji zawodowej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie i pracujące. Formularz znajdziecie na stronie usk4lublin.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałą godzinę. Zapraszam, Michał Krasucki.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: nie jest źle z tą pogodą. Temperatura maksymalna 11-13 na południowym wschodzie, do 20 nawet na przeważającym obszarze kraju. Noc będzie trochę chłodniejsza. Wiatr słaby, zmienny, ale jutro podobnie jak dziś. Okresami też możliwe opady deszczu, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i na południowym wschodzie bez opadów.
29: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Ale najważniejsza to pogoda ducha, prawda? 5 minut po godzinie 17. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej naszej odsłonie wspólnego spotkania w czasie wolnym w Radio Z.

Kombi w Radio Z. 14 minut po 17. To jest dobra pora na taką sobotnią drzemkę. No kto wie, kto z was ma dzisiaj w planach chociaż takie małe 20 minut na kanapie, ręka w górę. Są tacy? Jeśli na przykład zazdrościcie zwierzętom, które mogą spać kiedy chcą, to pomyślcie o delfinach. Bo, jak się okazuje, delfiny śpią tylko jedną połową mózgu naraz. Jedna połowa śpi, a druga czuwa i kontroluje oddychanie oraz wypatruje zagrożeń. Wiecie co? To w sumie taka całkiem niezła umiejętność na sobotnie zakupy w zatłoczonym markecie, prawda? Aha, przydałoby się. W Radiu Z dajemy odpocząć obu półkulom, więc słuchajcie i odpoczywajcie.

0: Są takie utwory, które zawsze dobrze się kojarzą i ten bez wątpienia do nich należy. Sixpence None the Richer i Kiss Me w Radiu Z. Niektórzy w czasie wolnym lubią się całować, niektórzy w czasie wolnym lubią słuchać muzyki, a niektórzy lubią grać w gry. Wiecie, że w kodach gier wideo jest ukryty język? Programiści często zostawiają w kodzie tak zwane Easter Eggs, czyli ukryte niespodzianki. I zaraz trochę więcej wam o tym opowiem.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Tomek!
21: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
23: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
23: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
24: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
27: Po reklamie.

0: pewnie, no pewnie, wszystko jedno. Machnąć ręką i zostawić chłopaka na pewno. O, takie to mądre. Kajra, szkoda na to łez na antenie Radia Z. Swoją drogą to ciekawe, nie? Smutny tekst i wesoła piosenka. Może by tak zrobić challenge muzyczny. Kto napisze najbardziej smutną piosenkę z wesołym tekstem albo wesołą piosenkę ze smutnym tekstem? No, to nie wcale takie trudne. Albo łatwe, nie wiem. Nie próbowałem, ale może spróbuję. Tymczasem wracamy do gier wideo, bo programiści często zostawiają w kodzie, tak jak wcześniej mówiłem, ukryte niespodzianki, tak zwane Easter Eggs. W kultowej grze Doom, jak się okazuje, z 93 roku w ukrytej teksturze ścian zakodowano twarz jednego z twórców oraz ukryty komunikat słyszany po odwróceniu ścieżki audio na tak zwanym rewersie, czyli tyłem do przodu. Nie mogę wam powiedzieć, co to jest za komunikat, bo komunikat jest diabelski, więc sami musicie do tego dojść. No ale to jest ciekawe, nie? Że trudne do pomyślenia. Dawniej tak zwane gry strzelanki miały w sobie więcej sekretów niż niejedna dzisiejsza telenowela. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Festiwal polskiej żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
10: I jak się sprawdził nowy Changan?
11: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
12: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuszy za rogiem i w
12: Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuszy za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór.

0: 9 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
2: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: zatańczę, zatańczę, ale po 18:00. Najpierw jednak wiadomości Radia Z, które dosłownie za moment.
1: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Kochamy góry, proszę Pana.
3: Piękne widoki.
2: Co roku przyjeżdżamy.
4: Trzeci raz już jesteśmy.
5: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
9: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
10: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
19: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda. Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. W sobotę 12 września jest już w studiu Michał Krasucki. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: Czas zatem na najważniejsze wiadomości.
24: Będą zmiany na szybkich trasach. Kierowcy zobaczą na znakach dopuszczalną prędkość. Diecezja Sosnowiecka chce rozliczyć przeszłość, apeluje do ofiar księży. Trwa święto siei, rybne przysmaki nad jeziorem Wigry.
0: Osiemnasta.
24: Już nie będzie wątpliwości, z jaką prędkością można jechać. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada dodanie tej informacji na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar. Jak będzie wyglądał ten znak i po co jest wprowadzany? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Znak z ograniczeniem prędkości pojawi się w lewym dolnym rogu tablicy informującej o początku odcinkowego pomiaru. Ministerstwo tłumaczy, że niektórzy kierowcy gwałtownie hamują przed takim znakiem albo jadą ze znacznie niższą niż dopuszczona prędkością, utrudniając ruch. Znak ma wyeliminować takie zachowania. Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego przypomina, że urządzenia rejestrujące wykroczenia służą poprawie bezpieczeństwa, a nie wyciąganiu pieniędzy z kieszeni kierowców.
4: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
3: A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków. Marcin Friedrich, Radio Z.
24: W tej chwili na polskich drogach jest już 116 odcinkowych pomiarów prędkości, głównie na drogach ekspresowych i autostradach. Diecezja Sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by nie bały się mówić o swoich krzywdach i zgłaszały się do kurii. W środę ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości. Oferuje też pomoc psychologiczną i pieniądze. O czym mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
6: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
24: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Wody Polskie kończą wykupy zniszczonych domów po powodzi na ziemi kłodzkiej. Od przejścia wielkiej wody mijają 2 lata. W sumie ponad 100 rodzin dostało pieniądze na nowe domy czy mieszkania. Te zniszczone już są w większości wyburzone. Jednak jak przyznają Wody Polskie, w 2 wcześniej pozytywnie zakwalifikowanych w przypadkach wykupy nie doszły do skutku. Z mieszkankami właśnie w tej sytuacji rozmawiała reporterka Radia Z.
7: Wody Polskie tłumaczą się przyczynami formalno-prawnymi. Faktycznie sytuacja pani Anety i Alicji z ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, jak same przyznają, jest skomplikowana. Może uda się ją rozwiązać do końca tego roku.
23: W dalszym ciągu niestety, ale nie mam jeszcze własnego lokum.
25: Te obietnice, które zostały nam składane, to są 2 różne bieguny.
7: Teraz te dawne mieszkania kobiet niszczeją, są rozkradzione, a budynek w każdym momencie grozi zawaleniem. Kłodzko, Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: Cała ta ulica w Kłodzku ma się zamienić w parking. Żadne już domy tam nie powstaną. W Wigrach koło Suwałk trwa 16 już święto siei. Na stoiskach królują wędzone ryby i regionalne przetwory, a główną atrakcją jest zupa rybna ze szczupaka, miętusa, łososia i pstrąga. Organizatorzy przygotowali około 1000 porcji zupy i rozdają też setki porcji wędzonych sielaw. W sumie rozdzielono jej około 100 litrów, czyli około 1000 porcji. Na imprezę od lat odwiedzają tysiące smakoszy ryb. Uczestnicy imprezy mogą też posłuchać występów zespołów ludowych.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Ciekawe, czy w taką pogodę, którą mam przed sobą, będą ryby brać. Nocy zachmurzenie duże, południowo-wschodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jutro temperatura od 17 do 20, chłodniej tylko lokalnie na południowym wschodzie i Podhalu, tutaj do 15, ale wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni.
26: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Jak wchodzić w kolejną godzinę czasu wolnego w Radiu Z, to z przytupem, prawda? 5 minut po godzinie 18:00, Tomasz Kas, przywitam ponownie. Wiecie, że nie powstała w ogóle wersja studyjna tego nagrania? Nagranie z drugiej połowy lat 80., które po raz pierwszy zostało wykonane na koncercie i tak weszło w głowę, że zostało z nami do dzisiaj i będzie trwać przez długie lata.

jeden z tych utworów, które idealnie nadają się na tak zwaną długą prostą. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. Jeżeli jesteście na tak zwanej długiej prostej, jedziecie samochodem i słuchacie Radia Z, to miejcie oczy dookoła głowy. Jesteśmy z wami. Powoli, a do celu. To najważniejsze. A propos właśnie, żeby mieć te oczy dookoła głowy i wszystko widzieć. Słyszeliście o niewidzialnym budynku? W Japonii powstał taki dom pokryty lustrzanym materiałem, który całkowicie stapia się z otoczeniem. I tak nieprawdopodobnie się stapia, że podobno nawet przechodnie na niego wpadają. Wiem, konstrukcja absolutnie genialna. Znam ją, bo ostatnio zastosowałem podobno w swoim salonie podobną konstrukcję. Ta konstrukcja nazywa się sterta prania. Regularnie na nią wpadają.

0: To jest normalnie miód na uszy. What a wonderful world, Satchmo. Oh yeah. Louis Armstrong w Radio Z. Zastanawiacie się, co się dzieje na PGE Narodowym? Ja też. Za moment się tam przeniesiemy.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
23: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
24: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
23: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
25: Włączamy niskie ceny.
26: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
29: 8, 11.
30: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: głosu tego pana Adama. Ghost Town, Adam Lambert w Radio Z. Tymczasem drugi dzień Driftmaster na PGE Narodowym nabiera rozpędu. Przed zawodnikami kolejne pojedynki, a na trybunach coraz więcej emocji. Wszystko na miejscu śledzi nasza Magda Barczyk. Halo, halo Madzia.
1: Halo, halo Tomku. No ja jestem oczywiście tutaj w padoku, czyli w miejscu, gdzie wszyscy kierowcy przygotowują się do tego, żeby wyjechać na Stadion Narodowy i pokazać to, co potrafią ich auta. A razem ze mną młody kibicki w koszulkach białym, czerwonym, no i oczywiście z nazwiskiem chyba swojego ulubionego kierowcy. Cześć!
2: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Zuzia.
1: Zuzia, dlaczego ty masz dzisiaj taką koszulkę? No i opowiadaj, co cię tutaj sprowadza.
2: Bardzo interesuję się motoryzacją, dlatego tutaj jestem. Mam tą koszulkę bardzo, kibicuję Piotrkowi i cieszę się, że przyszedł do Top 16.
1: No właśnie, Piotrek Więcek, czyli polski kierowca, który tutaj naprawdę wykręca fantastyczne wyniki. Czy jest jakiś sposób, jak go będziecie dzisiaj tutaj dopingować, moje drogie?
2: No bardzo będziemy kibicować, już jak będzie od razu wyjeżdżał, krzyczymy, klaszczemy, jak najbardziej dopingujemy, będziemy go dopingować.
1: Super, no to w takim razie Tomku, ja mam nadzieję, że ty i nasi słuchacze również będziecie bardzo głośno dopingować naszym kierowcom, chociażby
0: tak,
1: przed radioodbiornikami.
0: Pewnie, że tak. I umówieni, czekamy na kolejne połączenie. Radio Z i już.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.

0: Rokuszkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Po reklamie.

0: Tak brzmi nowość na antenie Radia Z. Kygo i Max McNown, Take Me Back, prosto z zestawienia listy przebojów. Na którym jest miejscu, sprawdźcie na radioz.pl. Tymczasem zbliża się 19, za chwilę wiadomości.
1: Radio Z i już. Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Co powiesz na weekend pełen energii?
4: Tak!
5: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I jak się sprawdził nowy Changan?
14: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
15: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: O reklamie.
0: Sobota, 12 września, w studiu Radia Z Michał Krasuski, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
1: Po zamknięciu saudyjskiego rurociągu Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski niezagrożone. Po katastrofie kolejowej pod Radomiem rząd chce odbierać kierowcom prawa jazdy. Jedna z największych atrakcji na południu Włoch rusza winobranie w Pompejach.
0: 19.
1: Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały wczoraj władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
19: Rurociąg może transportować nawet 7 milionów baryłek ropy dziennie ze złóż na wschodzie kraju do portu nad Morzem Czerwonym. Dzięki temu surowiec może ominąć cieśninę Ormus, w której żegluga praktycznie ustała. Orlen zapewnił w komunikacie, że dostawy do Polski przebiegają bez zakłóceń, bo korzysta z innych źródeł, ma też własne zapasy. Nie zmienia to jednak faktu, że zamknięcie rurociągu to cios dla globalnego rynku paliw, który na pewno zareaguje wzrostem cen. Cena baryłki ropy sięgnęła wczoraj 104 dolarów, a eksperci przewidują, że może dojść do 120. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła już 8 zł i 80 groszy. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. 3 miesiące bez prawa jazdy, a nawet 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie zaostrzenie przepisów po tragedii kolejowej w Sokolnikach Suchych zapowiada rząd. Jak jednak wskazuje Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK, kary to nie wszystko, trzeba je jeszcze skutecznie egzekwować. Pomaga w tym system Red Light, ale działa na razie tylko na 10 przejazdach i nie ma planów jego dalszej rozbudowy. Według Kiełczyńskiego już sama obecność systemu skutecznie odstrasza kierowców przed wjazdem na przejazd na czerwonym świetle.
20: Tutaj niestety, ale działa takie prawo nieuchronności kary, bo kierowca wie, że wtedy już ta kara rzeczywiście zadziała i wtedy kierowca rzeczywiście przestrzega prawa o ruchu drogowym. Wiedząc, że takie przejazdy są monitorowane.
1: W tym roku do lipca Red Light na 10 przejazdach zarejestrował 3800 wykroczeń. Powyrywane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach. Regularnie niedewastowane przez wandali. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi niemal codziennie.
23: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
1: Miasto apeluje do świadków, by zgłaszali takie dewastacje policji albo straży miejskiej. W Pompejach trwa winobranie w odtworzonych starożytnych winnicach. Na terenie parku archeologicznego działa ich 14. W miejscach, gdzie uprawiano winorośl przed wybuchem Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. W tym roku projekt wchodzi w etap produkcyjny. Zebrane winogrona po raz pierwszy posłużą do wytworzenia wina inspirowanego antycznymi metodami. Nie będą zatem przeznaczone już tylko do badań.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: No, w nocy dzisiaj zachmurzenie małe, ale na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Uważajcie, na wschodzie i południu miejscami silne zamglenia, no i lokalnie mgły ograniczające widzialność, gdzieniegdzie też noga z gazu. Jutro temperatura maksymalna do 20, chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i na Podhalu, tutaj 15-16 stopni.
25: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Nie wiem jak u was, ale u mnie 4 minuty po godzinie 19. Przed chwilą znalazłem kulinarny przewrót myślowy. Za chwilę wam trochę więcej o tym opowiem. Od tego momentu nasze wspólne życie już nie będzie takie jak wcześniej. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.
28: O Medus.

kawał historii kryje się za tym utworem. Carsy Club i Karma Chameleon w Radiu Z w czasie wolnym. No to teraz trochę nakarmię was botaniką, bo mam, tak jak powiedziałem, kulinarny przewrót myślowy. Czy wy wiecie, że botanicznie rzecz biorąc, banan jest jagodą? Tak samo jak arbuz czy pomidor. Arbuz i pomidor z botanicznego punktu widzenia to jest jagoda. A truskawka? Nie. Bo truskawka technicznie wcale nie jest jagodą, tylko owocem zbiorowym. Może być jagodą pozorną. Dlaczego? Bo czerwona, mięsista część truskawki, którą jemy, nie powstaje z zalążni kwiatu, tylko z przerośniętego dna kwiatowego. Czego nie rozumiesz? Takie proste. Od botanika. Cała filozofia. Więc botanicznie rzecz biorąc, całe życie to kłamstwo. A zajadając truskawkę, tak naprawdę jemy dno kwiatu od podszewki. Czyli... w sumie legalnie wcinamy ziemię i liście, tylko trochę z lepszym PR-em.

0: Sean Baker w Radio Z i GIF. A cóż tam dzieje się na Narodowym? Za chwilę sprawdzimy.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
12: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy nic.

0: Eminem i Rihanna w Radiu Z. Monster. No to przejdźmy do tych monsterów. Drift Masters trwa na PGE Narodowym, czyli widowiskowe przejazdy i widowiskowe, wyjątkowe samochody, które z bliska robią jeszcze większe wrażenie. A o nich Magda Barczyk rozmawia z człowiekiem, który chyba o motosporcie wie wszystko. Zna to od podszewki.
1: Kuba Przygoński razem z nami. Cześć, Kuba.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchaj, ja tak sobie chodzę, rozglądam się i u ciebie to naprawdę na bogato, bo są dwa auta, nie jedno. O!
2: Dwa auta jesteśmy, no, w stolicy, mieszkam w Warszawie, więc drugi samochód przywieźliśmy na wszelki wypadek, jakby potrzeba było jakichś części albo coś, no to wtedy zawsze można z niego przełożyć.
1: Kuba, powiedz mi coś o tym aucie, czego nie wiem. Rzuć mi ciekawostką taką, która po prostu nas zrzuci z nóg.
2: Ma dwie części seryjne, czyli klamki i tylne lampy. Spala 360 litrów na godzinę jazdy. Opony wytrzymują na dwa przejazdy.
1: No to taka żywotność niezbyt długa.
2: Żywotność opon niedługa, ale za to emocje, prędkość jest przez to, no, ekstremalna. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy.
9: W tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie.

0: produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: kończymy czas wolny w Radiu Z. Swedish House Mafia i Legally Happiness Souls, It's So Bad. Ale zapowiadając to, co się będzie działo po 20, bo po 20 w Radiu Z Party Zetka, więc trochę tych bitów przybędzie z pewnością. Nie oddalajcie się od radia, a tymczasem nieuchronnie zbliża się 20. Za chwil kilka wiadomości Radia Z. Radio
1: Z i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Słuchaj, Marian.
23: No?
22: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
23: Ta.
22: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
23: No i co, Barbara, i co?
22: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
23: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
24: W
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w sobotę 12 września. W studio jest już Michał Krasucki, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
6: Ministerstwo sprzeciwia się podwyżkom na A2. Rusza kontrola zarządcy. Polscy lekarze jadą do Sierra Leone, pomogą w najuboższych regionach. Norwegia naciska na metę. Facebook i Instagram mają lepiej chronić dzieci.
0: 20.
6: Spółka zarządzająca wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 pod lupą Generalnej Dyrekcji Dróg. Kontrola związana jest z kolejną podwyżką cen. Od wczoraj za przejazd każdym z trzech odcinków trzeba zapłacić 41 zł, w sumie 123. Takim cenom sprzeciwia się Ministerstwo Infrastruktury. Co może zrobić? Powie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
7: Zawarta lata temu umowa ze spółką Autostrada Wielkopolska nie daje ani rządowi, ani Generalnej Dyrekcji głosu decydującego w sprawie cen. Ministerstwo więc zleciło kontrolę i analizę możliwości rozwiązania tej umowy. Mamy też mały sukces, mówi minister Dariusz Klimczak.
24: To, co dotychczas udało nam się uzyskać, to przekonać koncesjonariusza do zastosowania specjalnej aplikacji, która umożliwia brak podwyżek.
7: Mowa o wideotellingu. Kierowcy osobówek, którzy z niego korzystają, płacą 2 zł mniej na każdej bramce. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: A2 to obecnie najdroższa autostrada w całej Unii Europejskiej. Spółka Autostrada Wielkopolska będzie nią zarządzać jeszcze przez 11 lat. Naczelna Izba Lekarska krytykuje projekt reform w ochronie zdrowia. Jak wiecie już z Radia Z, limity czasu pracy i pensji lekarzy, które są odpowiedzią na milionowe zarobki niektórych medyków, mają wejść dopiero za 12 miesięcy, nie od nowego roku, jak pierwotnie zapowiadało ministerstwo. Według samorządu lekarskiego, żeby realnie pomóc pacjentom, trzeba przede wszystkim zmienić wycenę świadczeń medycznych, mówi Radio Z Piotr Pisula, rzecznik NIL-u.
25: Zapalenie płuc czy zakażenia układu moczowego często osób starszych, często w małych szpitalach leczone, nie przynosi zysków dla szpitala, więc pacjent po prostu się nie opłaca szpitalowi, a wysokospecjalistyczne procedury kardiologiczne, neurochirurgiczne, szpital na nich zarabia, więc robi wszystko, żeby znaleźć lekarzy, którzy będą takich procedur robić dużo.
6: Resort zdrowia podkreśla, że wycena świadczeń medycznych będzie zmieniona. Lekarz nie będzie mógł pobierać sobie też prowizji od wykonanych zabiegów. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, przekonują organizatorzy wyprawy. Będziemy się uzupełniać, dodaje dentysta Andrzej Chmielecki.
26: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca. Także Przez uśmiech do serca oznacza, że będę leczył ja część od strony jamy ustnej. Piotr będzie się zajmował leczeniem serca. No a to wszystko razem jest ze sobą spójne.
6: Panowie zabierają ze sobą przenośne echo serca i unit dentystyczny, czyli fotel z całym osprzętowaniem. Lekarze wylatują w przyszłym miesiącu. Pacjentów będą przyjmowali w miejscowym szpitalu i w okolicznych wioskach. Norweski rząd domaga się od Mety, operatora Facebooka i Instagrama, większej ochrony dzieci. Chodzi m.in. o skuteczniejszą kontrolę wieku, limity korzystania z aplikacji oraz ograniczenie powiadomień w nocy i podczas lekcji. Osoby niepełnoletnie miałyby też korzystać z platform bez treści dobieranych przez algorytmy. Norwegia chce ponadto zakazać mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia. Teraz już sport i Mateusz Ligenza.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: To są wiadomości sportowe prosto z wielkoszlemowego US Open. Tuż po 22 polskiego czasu na korcie centralnym w Nowym Jorku rozpocznie się wielki finał w singlu pani. Zmierzą się dwie najwyżej notowane tenisistki rankingu, mogąca wygrać po raz trzeci z rzędu tę imprezę Białorusinka Aryna Sabalenka i nowa pierwsza rakieta świata, Kazaszka Jelena Rybakina.
28: I don't think about it so much.
27: Nie myślę o tym, że jestem nową liderką, to wielkie osiągnięcie, ale pomyślę o tym dopiero po zakończeniu kariery.
28: Finish your career.
27: Brawa dla polskich siatkarzy. Znów zagrali koncertowo, w drugim meczu grupowym pokonali Izrael. Izrael 3-0 i wciąż nie stracili na tym turnieju choćby seta.
1: Może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. To są też ważne mecze, do każdego podchodzimy z szacunkiem. Nieważne kto gra przeciwko nam, chcemy to wygrać.
27: Mówił Szymon Jakubiszek, uśmiechnięty po meczu był także Kamil Semeniuk.
3: No cóż, wygrana kolejna 3-0, bardzo się cieszymy, że dajemy radę być skoncentrowani całe spotkanie, bo to naprawdę nie jest łatwa sztuka. Z takim przeciwnikiem, oczywiście z pełnym szacunkiem do rywala, ale no widać różnicę klas.
27: Jutro spotkanie z Macedonią Północną.
4: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: A cóż tam w pogodzie? W nocy zachmurzenie duże, w południowo-wschodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, uważajcie na drogach. Temperatura jutro od 17 do 20, chłodniej na wschodzie i na Podhalu, tutaj 15-16. Wiatr będzie wiał słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W poniedziałek podobna prognoza pogody jak jutro, więc niewiele się zmienia. Zresztą wszystko się okaże w praniu. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
4: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
8: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szykujemy skoki.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
4: Świat ciebie potrzebuje.
3: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Mławie, na Starym Rynku, przy Miejskim Domu Kultury. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
15: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
16: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Po reklamie.

Zobłądź, bo tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Reklama.
1: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Mławie, na Starym Rynku, przy Miejskim Domu Kultury. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
0: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
3: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
4: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
5: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
3: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
9: Ach, wam leci krew, wiesz, czuję.
10: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
8: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie Radia Z w sobotni wieczór 12 września. W studiu jest już Michał Krasucki. Zbliża się 21, zatem czas na wiadomości.
13: Tragiczny wypadek w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła przez okno. Fałszywe alarmy bombowe w szkołach. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Łosie i żubry wychodzą na drogi. Służby ostrzegają kierowców.
12: Dwudziesta pierwsza.
13: 88-letnia pacjentka wypadła przez okno placówki w Koninie. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Pomimo podjętej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Będzie polityczna próba przełomu w ważnej sprawie, bo Sejm wraca do prac nad przepisami aborcyjnymi. Po dwóch latach przerwy zbierze się Komisja Nadzwyczajna, która ma na tapecie dwa projekty. Trzeciej drogi z powrotem do kompromisu i stanu sprzed wyroku Trybunału, ale też Lewicy. Ten projekt usuwa kary za pomoc w przerywaniu ciąży. Czy jest szansa na uchwalenie nowego prawa? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
14: Koalicja rządząca chce tę sprawę doprowadzić do końca, bo przecież taka była obietnica wyborcza i są sygnały, że na ten moment jest wstępna zgoda, aby poprzeć i częściową dekryminalizację i powrót do kompromisu aborcyjnego. Jak mówi Andrzej Szejna z Lewicy, to absolutne minimum.
15: A więc to, co zagwarantowano na podstawie konsensusu, który oczywiście dla lewicy oznacza za mało.
14: Apetyty były na więcej, ale nawet w ramach obozu władzy jest z tym problem. Pytanie, czy przy głosowaniu nad tym minimum nie dojdzie do przykrej niespodzianki.
13: Wiele wskazuje na to, że Sejm może zmierzyć się ze sprawą już w przyszłym tygodniu. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po 15 alert trafił do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB apeluje jednak, by nadal śledzić oficjalne komunikaty. 15 lat więzienia grozi mężczyźnie z Ostrowa Wielkopolskiego, który wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
16: Informując o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
13: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Dlatego nieodpowiednie korzystanie z numeru 112 zagrożone jest wysoką karą więzienia. Uwaga na dzikie zwierzęta, właśnie rozpoczęła się ich jesienna migracja. Tylko na wschodzie Polski dochodzi nawet do kilku wypadków tygodniowo. Służby ostrzegają, bo spotkanie z łosiem czy żubrem może być niebezpieczne. Zwierzę jest bardzo niebezpieczne i może pojawić się znikąd, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
5: Gdzie do takich wypadków dochodzi najczęściej, proszę powiedzieć?
6: Zazwyczaj są to właśnie te tereny zalesione, bądź tereny, które znajdują się blisko tych zalesień, ale to nie jest taki standard. Obserwujemy też, że te zwierzęta, chociażby na przykład dziki, przychodzą do miast i to też staje się wtedy niebezpieczne. Trafiają się też zdarzenia na drogach ekspresowych z takimi zwierzętami, które gdzieś pomimo tych zapór, pomimo ochrony przedostały się na tą drogę szybkiego ruchu.
13: Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, należy zwolnić i poczekać spokojnie, aż przejdzie po martwe zwierzę. Wzywamy odpowiednie służby. Najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Teraz już sport i Mateusz Ligenza, a także Magda Barczyk.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Wiadomości sportowe prosto z Nowego Jorku, bo już za godzinę dojdzie do wielkiego finału w singlu kobiet. Broniąca tytułu Aryna Sabalenka zmierzy się z nową pierwszą rakietą świata, Kazaszką Jeleną Rybakiną.
17: It's great. You never know how long you're gonna stay.
11: To wielka sprawa, bo nigdy nie wiesz, jak długo pozostaniesz na szczycie. Wciąż chcę wygrać wiele turniejów, a moja koncentracja jest tylko na najbliższym meczu.
17: Just for the next match.
11: Teraz zapraszam Państwa do ciekawej podróży do Warszawy. Po raz czwarty finał zmagań w najmocniejszej lidze driftingowej, czyli Drift Masters, odbył się na Błoniach PGE Narodowego. Ze szczegółami przychodzi Magda Barczyk.
18: Już za kilkanaście minut dowiemy się, kto wzniesie driftingowy puchar. Za nami dwa dni wielkich sportowych emocji z udziałem polskich kierowców. Trybuny Stadionu Narodowego wypełnione po brzegi, a to oznacza tylko jedno. Polacy kochają sporty motorowe. Chociaż na trybunach nie brakuje flag choćby z Irlandii czy Estonii. No i właśnie, czy ten wieczór będzie biało-czerwony? No po wczorajszych kwalifikacjach z udziałem Polaków i drugim miejscu naszego reprezentanta, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Trzymamy mocno kciuki. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie Magda Barczyk, Radio Z.
11: Dziękuję za relację, a na koniec jeszcze przypomnienie, że polscy siatkarze grają jak z nut na Mistrzostwach Europy. W drugim spotkaniu grupowym znów nie stracili seta. Dziś w Sofii szybko uporali się z Izraelem.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
12: A dziś w nocy zachmurzenie duże w południowo-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. To miło. Na północnym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu, więc uważajcie na drogach. Jutro temperatura od 17 do 20, trochę chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu, tutaj do 16, ale wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Festiwal polskiej żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
3: Party ZK w radiu.

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Z w sobotni wieczór, zbliża się 22. W studiu Michał Krasucki, a zatem czas na wiadomości.
5: ASF wrócił na Lubelszczyznę. Służby walczą z rozprzestrzenianiem się choroby. Twórcy AI biją na alarm. Może przejąć internet i zagrozić ludzkości. Motocykliści przejęli Poznań. Wielka parada na zakończenie sezonu.
4: 22.
5: Służby starają się zapobiec szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na Lubelszczyźnie. Mamy pierwszy w tym roku potwierdzony przypadek w regionie. Chorobę wykryto w gminie Tyszowce w powiecie tomaszowskim. Po rozmowie z ekspertami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Służby przede wszystkim przypominają, że świnie muszą być izolowane od innych zwierząt. Przed każdym pomieszczeniem muszą być rozmieszczone maty dezynfekujące. Mówi mi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
7: Osoby powinny używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. Nie można absolutnie wykorzystywać do pojenia wody pochodzącej ze zbiorników wodnych.
6: A to dlatego, że świnie najczęściej zarażają się przez zakażoną paszę, wodę czy kontakt z dzikimi zwierzętami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń. Najwięcej na północy i wschodzie Polski. By ratować swój szpital, władze Sosnowca darują mu dług. Prezydent miasta Sosnowca zgodził się na konwersję zadłużenia, czyli zamianę miejskich pieniędzy przekazywanych placówce na nowe udziały. Żeby jednak taki układ wszedł w życie, muszą się zgodzić także pozostali wierzyciele, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
8: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
5: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Coraz mocniejsze ostrzeżenia płyną od ludzi, którzy sami rozwijają sztuczną inteligencję. Szef Anthropic, właściciel Claude'a, uważa, że już za pół roku, do roku, agenci AI mogą być zdolni do przejęcia kontroli nad internetem i wyrządzenia szkód liczonych w setkach miliardów dolarów. Kilka dni wcześniej z firmy odszedł Jacob Coxon, były pracownik OpenAI. Ostrzegł, że rozwijana dziś sztuczna inteligencja może doprowadzić do zagłady ludzkości jeszcze przed końcem tej dekady. Dziś w Poznaniu głośno obchodzi się zakończenie sezonu motocyklowego. Kierowcy jednośladów z całej Polski wzięli udział w paradzie po ulicach miasta. Jej meta i start były na słynnym torze Poznań. To dla nas nieprzypadkowe miejsce, przekonuje organizator imprezy Jacek Markowski.
9: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
10: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
11: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
5: Dodają motocykliści Szymon i Marek, uczestnicy imprezy. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motosporcie. Wydarzenia powróciły na tor w kwietniu tego roku po jednodniowej przerwie związanej z zakazem użytkowania obiektu. Ten został wydany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z powodu przekraczania norm hałasu. Po głośnym proteście środowisk sportowych, służb i polityków zakaz został zawieszony.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Wiatr przeważnie cały czas słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie słaby i umiarkowany. Z północy jutro na ogół zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, tylko na południowym wschodzie większe przyjaśnienia i bez opadów, to miło. A temperatura maksymalna będzie do 20 stopni, chłodniej tylko na południowym wschodzie i na Podhalu.
2: Party Zetka w Radiu Z. Z nami każda impreza jest udana.

0: Reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
3: Nie zwalniamy tempa. To jest Party ZK w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Szaleńczy rock'n'roll? Czemu nie?

0: Reklama.
1: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z w sobotni wieczór, 12 września, zbliża się 23. W studiu jest już Michał Krasucki, zatem czas na najważniejsze wiadomości.
3: Ceny paliw znów mocno w górę, diesel bije kolejne rekordy. Rosja zasypała Ukrainę dronami, trafiona została także polska fabryka. Fake newsy nie będą im straszne, rusza specjalny program dla najmłodszych.
2: 23.
3: Na początek jednak o dużych utrudnieniach na warszawskiej kolei dojazdowej. W rejonie stacji Podkowa Leśna Główna pociąg WKD zderzył się z Mercedesem. Nikt nie został poszkodowany, ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach. Osoby planujące przejazd powinny przed wyjściem sprawdzić aktualne informacje dotyczące opóźnień. Kierowcy łapią się za kieszenie. Benzyna na stacjach paliw ostro w górę. 95 kosztuje średnio już prawie 8 zł. Z kolei diesel notuje rekordowe ceny, niemal 8 zł i 80 groszy za litr. Daniel Wrzos przejrzał prognozy cen na kolejne dni.
4: Podwyżki na stacjach nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym tygodniu ceny oleju napędowego zbliżą się do 9 zł za litr. Z kolei benzyna nie powinna przebić psychologicznej granicy 8 zł, przewiduje analityk Reflex Urszula Cieślak.
5: Właściciele stacji będą robić wszystko, aby granicy 8 zł póki co nie przekraczać. Natomiast w przypadku właśnie autogazu i oleju napędowego spodziewamy się niestety dalszego wzrostu średnich poziomów cen.
4: Cena ropy na światowych rynkach notuje obecnie spadek, ale nadal utrzymuje się powyżej $100 za baryłkę.
3: Ceny ropy wystrzeliły w czwartek. Ma to związek z zaostrzeniem konfliktu Arabii Saudyjskiej z rebeliantami w Jemenie. Rosja przez cały dzień atakuje Ukrainę z powietrza. Wołodymyr Zełenski mówi o około 500 dronach wystrzelonych od rana. W atakach zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosyjskie uderzenia trafiły też w obiekty cywilne i zagraniczne firmy. Uszkodzony został m.in. zakład polskiego Cersanitu w obwodzie żytomierskim. Jared Kushner bardzo pozytywnie ocenia rozmowy w Moskwie o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Donalda Trumpa przyznał jednak, że najtrudniejszą kwestią pozostają sporne terytoria. Rosja wyznaczyła linię, do której według Kushnera chciałaby wycofania ukraińskich wojsk. Kijów się na to nie zgadza. Amerykanie liczą teraz na wznowienie trójstronnych rozmów USA, Ukrainy i Rosji. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Do czego będzie służył i kiedy taki system może powstać? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Polski system komunikacji ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ICEYE, która już zbudowała dla wojska małe satelity do obrazowania powierzchni Ziemi. Teraz czas na komunikację własną, zaznaczył w Kielcach Donald Tusk.
7: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
6: To aluzja do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Niedawno minister cyfryzacji musiał interweniować w sprawie wykluczenia Polski przez Starlinka z europejskiego cennika dostępu do satelitarnego internetu. Trwają przygotowania polskich lekarzy do misji medycznej w zachodniej Afryce. Stomatolog spod Poznania i kardiolog z Warszawy w ramach misji Przez Uśmiech do Serca będą leczyć mieszkańców Sierra Leone, czyli jednego z najuboższych regionów świata. Specjaliści zabezpieczają się teraz przed infekcjami, które występują w Afryce, a nie są spotykane w Polsce, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
8: Jeżeli chodzi o szczepienia, no to jest ich trochę na liście. Należy się zabezpieczyć przed malarią, bo są to tereny malaryczne. Będę szczepiony na żółtą febrę, dur brzuszny, WZWA, WZWB. No a poza tym higiena na miejscu. Część z tych chorób oczywiście pochodzi z brudnych rąk.
3: Lekarze wyjeżdżają w przyszłym miesiącu, zabierają leki i sprzęt medyczny, którego brakuje w miejscowym szpitalu, czyli przenośne USG serca i unit dentystyczny. turystyczne. 54 miliony złotych wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się głosowanie nad listą, na której jest ponad 400 pomysłów, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
0: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
3: Głosować można do 28 września najwygodniej przez stronę internetową budżet.kraków.pl. Najmłodsi nauczą się, jak rozpoznawać fake newsy, manipulacje czy propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej EC1 w Łodzi przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie z całej Polski razem z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
9: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
10: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji.
3: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwsze zajęcia ruszają już w najbliższy czwartek. Najbliższe wydanie wiadomości Radia Z o północy. Pracuje już nad nim Krzysztof Białkowski. Spokojnej nocy.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: W nocy zachmurzenie duże w południowo-wschodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a na północnym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu. Jutro temperatura od 17 do 20, chłodniej tylko na południowym zachodzie i na Podhalu, tutaj do 16, ale wiatr, co najważniejsze, będzie słaby i umiarkowany z zachodu.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 3 miesiące bez prawa jazdy, a nawet 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie zaostrzenie przepisów po tragedii kolejowej w Sokolnikach Suchych zapowiada rząd. Jak jednak wskazuje Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK, kary to nie wszystko. Trzeba je jeszcze skutecznie egzekwować. Pomaga w tym system Red Light, ale działa na razie tylko na 10 przejazdach i nie ma planów jego dalszej rozbudowy. Według Kiełczyńskiego już sama obecność systemu skutecznie odstrasza kierowców przed wjazdem na przejazd na czerwonym świetle.
1: Tutaj niestety, ale działa takie prawo nieuchronności kary, bo kierowca wie, że wtedy już ta kara rzeczywiście zadziała i wtedy kierowca rzeczywiście przestrzega prawa o ruchu drogowym. Wiedząc, że takie przejazdy są monitorowane.
0: W tym roku do lipca system Red Light na 10 przejazdach zarejestrował 3800 wykroczeń. Już nie będzie wątpliwości, z jaką prędkością można jechać. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada dodanie tej informacji na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar. Jak będzie wyglądał ten znak i po co jest wprowadzany? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Znak z ograniczeniem prędkości pojawi się w lewym dolnym rogu tablicy informującej o początku odcinkowego pomiaru. Ministerstwo tłumaczy, że niektórzy kierowcy gwałtownie hamują przed takim znakiem albo jadą ze znacznie niższą niż dopuszczona prędkością, utrudniając ruch. Znak ma wyeliminować takie zachowania. Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego przypomina, że urządzenia rejestrujące wykroczenia służą poprawie bezpieczeństwa, a nie wyciąganiu pieniędzy z kieszeni kierowców.
3: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
2: A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W tej chwili na polskich drogach jest już 116 odcinkowych pomiarów prędkości, głównie na drogach ekspresowych i autostradach. To mogło skończyć się tragedią. Łoś wbiegł w nocy na trasę ekspresową S12 pod Lublinem. Uderzył w niego samochód osobowy, a potem ciężarowy. Kierowcom na szczęście nic się nie stało. Dzikie zwierzęta rozpoczęły właśnie jesienną migrację. Tylko na wschodzie Polski dochodzi do kilku wypadków tygodniowo. Służby radzą uważać. Ostrzeżenia zebrał reporter Radia Z Mateusz Kasia.
4: Zwierzęta najczęściej spotkać możemy między leśnymi szlakami. Coraz częściej jednak swobodnie przechodzą przez tory czy pędzą przez ekspresówki i absolutnie nie boją się człowieka. W takich sytuacjach trzeba być bardzo czujnym, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
5: To są zwierzęta stadne, więc jeden łoś czy jedna sarna na drodze powinny dać nam do myślenia, że za chwilę może wyjść dużo więcej tych zwierząt. Warto wtedy zatrzymać się, porozglądać, przeczekać.
4: Jeśli na drodze znajdziemy martwe zwierzę, nie dotykamy, tylko dzwonimy na numer 112. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Do czasu przyjazdu służb należy zabezpieczyć miejsce, włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy. Wody Polskie kończą wykupy zniszczonych domów po powodzi na ziemi kłodzkiej. Od przejścia wielkiej wody mijają 2 lata. W sumie ponad 100 rodzin dostało pieniądze na nowe domy czy mieszkania. Te zniszczone już są w większości wyburzone. Jak jednak przyznają Wody Polskie, w 2 wcześniej pozytywnie zakwalifikowanych przypadkach wykupy nie doszły do skutku. Z mieszkankami, które są właśnie w tej sytuacji, rozmawiała reporterka Radia Z.
6: Wody Polskie tłumaczą się przyczynami formalno-prawnymi. Faktycznie sytuacja pani Anety i Alicji z ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, jak same przyznają, jest skomplikowana. Może uda się ją rozwiązać do końca tego roku.
7: W dalszym ciągu niestety, ale nie mam jeszcze własnego lokum.
8: Te obietnice, które zostały nam składane, to są 2 różne bieguny.
6: Teraz te dawne mieszkania kobiet niszczeją, są rozkradzione, a budynek w każdym momencie grozi zawaleniem. Kłodzko, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Co, ta ulica w Kłodzku ma zmienić się w parking? Żadne domy już tam nie powstaną. We wrześniu w Wielkopolsce szukają wód geotermalnych. Uruchomiono odwiert badawczy. Wiertło przez 3 miesiące będzie wprowadzane w ziemię na głębokość 1,5 kilometra. Jak tłumaczy ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, to po to, by dokładnie poznać wszelkie parametry.
9: Temperaturę, jeżeli chodzi także o możliwość wydobywania tej wody, czy też z drugiej strony na przykład zasolenie, a potem rozpocząć prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tych wód.
0: Zagospodarowaniem na przykład do ogrzewania domów. Systematycznie i szybko rośnie liczba lotów z Polski. Wciąż planowane są nowe bezpośrednie połączenia do coraz bardziej egzotycznych miejsc. O najciekawszych nowościach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Nasz narodowy przewoźnik już w październiku uruchomi połączenia z Warszawy do stolicy Tajlandii, Bangkoku. Bilety nie są tanie, ale odpada ryzyko przesiadki w krajach Zatoki Perskiej. Od marca przyszłego roku dojdzie możliwość bezpośredniego lotu także do stolicy Wietnamu, Hanoi. Swoje połączenie do Warszawy planuje także azjatycka konkurencja. Rosną szanse na na wejście na polski rynek linii z Tajwanu i Hongkongu. Pewne za to są nowości czarterowe. Tej zimy bez przesiadki na egzotyczne wczasy będzie można polecieć w takiej formule m.in. do Dakaru w Senegalu czy do Puerto Vallarta w Meksyku na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.
0: Tanie linie lotnicze tej zimy planują więcej połączeń do Maroka i to nie tylko z największych polskich lotnisk. Jest wreszcie długo wyczekiwana umowa na remont należącego do IMGW Obserwatorium na Śnieżce. Dziś nie ma tu nawet toalety dla turystów. Po remoncie powstanie schronisko i będzie w końcu kanalizacja, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
11: Ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk dolny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska.
0: Remont potrwa jednak aż 5 lat. Najwyższy szczyt Karkonoszy każdego roku odwiedzają 2 miliony turystów. Na koniec Paryż i pierwszy od 6 lat koncert Céline Dion. Kanadyjska gwiazda wraca na scenę po walce z rzadkim schorzeniem neurologicznym. 58-letnia piosenkarka była wyraźnie wzruszona, śpiewając francuskojęzyczną balladę z lat 90. O Ne change pas przed tłumem około 30 tysięcy fanów. Muszę przyznać, że droga była bardziej wyboista niż się spodziewałam. Podróż dłuższa niż się spodziewałam, z nieplanowanymi postojami, ale trzymałam się słabego promyka światła w oddali głęboko w górach. Zwróciła się do publiczności Dion. A teraz słońce już jest, słońce przede mną, więc dziś wieczorem chcę zaśpiewać dla was, zaśpiewać dla siebie, zaśpiewać dla życia, dodała gwiazda. Wczorajszy występ był pierwszym z 16 wyprzedanych koncertów Céline Dion w stolicy Francji we wrześniu i październiku. Piosenkarka wróci do Paryża na kolejne 10 występów w maju przyszłego roku. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jared Kushner bardzo pozytywnie ocenia rozmowy w Moskwie o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Donalda Trumpa przyznał jednak, że najtrudniejszą kwestią pozostają sporne terytoria. Rosja wyznaczyła linię, do której według Kushnera chciałaby wycofania ukraińskich wojsk. Kijów się na to nie zgadza. Amerykanie liczą teraz na wznowienie trójstronnych rozmów USA, Ukrainy i Rosji. A prezydent Ukrainy jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem na szczycie G20 w Miami, jeśli obaj przywódcy zostaną tam zaproszeni. Wołodymyr Zełenski powiedział o tym w wywiadzie dla Deutsche Welle. Musimy przyjechać, musimy się spotkać, porozmawiać i podejmować decyzje, mówi Zełenski. Szczyt odbędzie się w grudniu. A w poniedziałek prace grupy G20 ruszają w Houston. Wezmą w nich udział szefowie resortów energii. Polskę reprezentować będą minister Miłosz Motyka i ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Rosja zapowiada, że także jej przedstawiciele pojawią się na spotkaniu. Będą to wysłannicy związani z resortami energii, spraw zagranicznych i zasobów naturalnych. Prokuratura chce skazania bez rozprawy 10 Białorusinów zatrzymanych na terenie fabryki nielegalnych papierosów. Służby rozbiły ją w Pawlikach koło Kwidzyna w marcu. Zabezpieczono potężne ilości sprzętu, a ujęci pracownicy ze wschodu zdradzili śledczym, jak wyglądało ich zatrudnianie. Organizatorzy procederu usłyszeli zarzuty w odrębnym śledztwie. Szczegóły zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Białorusini znaleźli oferty pracy w fabryce w internecie. Dniówka od 100 do 200 zł. Z Warszawy odebrał ich kierowca, który zabrał im telefony, a następnie przewiózł ich na teren fabryki, w pewnym momencie zakładając im okulary zaklejone ciemną taśmą. Białorusini nie wiedzieli, gdzie są, przez okna nic nie było widać, a fabryka była zamykana od zewnątrz. Papierosy na taśmie produkowali przez niecały tydzień. Wtedy na miejsce weszły służby. Prokuratura Regionalna w Gdańsku chce dla zatrzymanych kar więzienia w zawieszeniu, bo to ich szefowie czerpali zyski z ich pracy.
0: Szefowie to Polak i Łotysz, którzy na proces czekają w tymczasowym areszcie. Stołeczni policjanci zatrzymali trzech Litwinów, którzy na początku sierpnia włamali się do salonu operatora telefonii komórkowej w jednej z warszawskich galerii. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Ze szczegółami tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Podczas sierpniowego skoku zamaskowani sprawcy wdarli się do galerii handlowej, a później siekierami sforsowali witrynę salonu. Ich łupem padł sprzęt warty ponad 200 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani na jednej z warszawskich ulic, gdy jechali samochodem, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała.
3: Śledczy zabezpieczyli siekiery, łom, gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki mogące posłużyć do popełnienia kolejnych przestępstw.
2: Prokuratura sprawdza teraz, czy aresztowani mają już na koncie inne tego typu przestępstwa w Polsce i innych krajach. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Służby starają się zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na Lubelszczyźnie. Mamy pierwszy w tym roku potwierdzony przypadek w regionie. Chorobę wykryto w gminie Tyszowce w powiecie tomaszowskim. Po rozmowie z ekspertami jest reporter Radia Z Mateusz Kasia.
4: Służby przede wszystkim przypominają, że świnie muszą być izolowane od innych zwierząt. Przed każdym pomieszczeniem muszą być rozmieszczone maty dezynfekujące. Mówi mi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
5: Osoby powinny używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. Nie można absolutnie wykorzystywać do pojenia wody pochodzącej ze zbiorników wodnych.
4: A to dlatego, że świnie najczęściej zarażają się przez zakażoną paszę, wodę czy kontakt z dzikimi zwierzętami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie kraju. Profilaktyczne treningi dla pacjentów szykuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Placówka zapewnia indywidualne porady trenerów, dietetyków, lekarzy i psychologów. Chodzi o to, by ograniczyć nadwagę czy nadciśnienie.
4: Szpitalny program ma zastąpić skomplikowane diety i drogie siłownie. Lekarze oprócz planu ćwiczeń zaproponują m.in. treningi na basenie i sali gimnastycznej. Wszystko pod okiem specjalistów, mówi mi kardiolog Radosław Gęca.
6: Mamy dostęp do rehabilitanta, który może zaplanować dla nas trening, dietetyka, który przygotuje dietę odpowiednią dla naszej budowy ciała, płci czy oczekiwań.
4: Oprócz tego będą warsztaty z radzenia sobie ze stresem czy aktywizacji zawodowej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie i pracujące. Formularz znajdziecie na stronie usk4lublin.pl. Znikną ostatnie mosty tymczasowe postawione po powodzi na ziemi kłodzkiej. Chodzi o 4 takie przeprawy w Lądku Zdroju, Bielicach, Wilkanowie i Krosnowicach. tej ostatniej miejscowości most tymczasowy jest własnością wojsk tureckich. 2 lata temu stawiali go właśnie żołnierze z Turcji. Reporterka Radia Z pytała wicestarostę kłodzkiego Piotra Marchewkę, czy przyjadą go także rozebrać.
7: Na dzisiaj nie mamy takiej deklaracji. Być może będzie tak, że ten obiekt będzie zabezpieczony u nas. Nie daj Boże, żeby musiał być oczywiście w przyszłości wykorzystywany.
0: Roboty ruszą w tym miesiącu. Potrwają rok. Europa stoi przed kryzysem ziemniaczanym. Spowodowały go ograniczone zasiewy, susza i rekordowe temperatury. Ziemniaków może zabraknąć, a ich ceny w Hiszpanii, Belgii czy Francji już biją rekordy. Problemy widać też w Polsce. Nasz reporter był na polu Kamila Gongoła ze wsi Łuszczów na Lubelszczyźnie.
8: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony przez suszę. Sytuację mogłyby jedynie uratować lipcowe opady, sierpniowe.
9: Jakiś grzyb na przykład na niektórych, czy choroba?
8: Część na pewno tutaj jest zaraza ziemniaczana, jednakże to już, wie pan, to już jest koniec wegetacji, to już nie ma o co walczyć, tu trzeba myśleć o zbiorze.
0: Wzrosty cen ziemniaków odczujemy jesienią. Na koniec sport. Białorusinka Aryna Sabalenka nie zdołała po raz trzeci z rzędu wygrać wielkoszlemowego US Open. Liderka rankingu tenisistek przegrała w finale w Nowym Jorku z Jeleną Rybakiną 4-6, 7-5, 2-6. Reprezentantkę Kazachstanu trzeci raz zwyciężyła w turnieju tej rangi. Rybakina wcześniej wygrała Wimbledon w 2022 roku i Australian Open w 2026. W Melbourne w finale także pokonała Sabalenkę. Białorusinka czwarty rok z rzędu grała w finale US Open. W 2023 przegrała z Amerykanką Coco Gauff, a potem 2 edycje wygrała. Już przed finałem było jasne, że w jutrzejszym notowaniu rankingu Rybakina zastąpi Sabalenkę na pierwszym miejscu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały przedwczoraj władze w Rijadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. Ze szczegółami reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
1: Rurociąg może transportować nawet 7 milionów baryłek ropy dziennie ze złóż na wschodzie kraju do portu nad Morzem Czerwonym. Dzięki temu surowiec może ominąć cieśninę Ormus, w której żegluga praktycznie ustała. Orlen zapewnił w komunikacie, że dostawy do Polski przebiegają bez zakłóceń, bo korzysta z innych źródeł, ma też własne zapasy. Nie zmienia to jednak faktu, że zamknięcie rurociągu to cios dla globalnego rynku paliw, który na pewno zreaguje wzrostem cen. Cena baryłki ropy sięgnęła wczoraj 104 dolarów, a eksperci przewidują, że może dojść do 120. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła już 8 zł. 80 groszy. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Trwa kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To w związku z wysokimi cenami za przejazd. W życie weszła druga w tym roku podwyżka, tym razem o złotówkę. Kierowcy osobówek za przejechanie 50-kilometrowego odcinka muszą zapłacić 41 zł na bramce. Koszt przejazdu z Nowego Tomyśla do Konina lub odwrotnie to 123 zł. Sprzeciwiliśmy się tej podwyżce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga.
0: Umowa koncesyjna będzie obowiązywać jeszcze przez 11 lat. Analizowana jest możliwość zerwania umowy ze spółką. By ratować swój szpital, władze Sosnowca darują mu dług. Prezydent miasta zgodził się na konwersję zadłużenia, czyli zamianę miejskich pieniędzy przekazanych placówce na nowe udziały. Żeby jednak taki układ wszedł w życie, muszą zgodzić się także pozostali wierzyciele, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
3: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
0: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Najmłodsi nauczą się, jak rozpoznawać fake newsy, manipulacje czy propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej EC1 w Łodzi przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie z całej Polski wraz z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
4: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
5: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji.
0: Dodaje prezydent Łodzi Hanna